0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Edyta, czekaj. Dziś mówić będziemy w programie o budżecie obywatelskim w Częstochowie. Powiemy też o tramwajowych inwestycjach. Przyjrzymy się też miejskim programom. Zaczynamy od budżetu obywatelskiego. Stąd nasza wizyta w Urzędzie Miasta w Częstochowie. I Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego.
0: Co słychać w Częstochowie?
2: Zbliża się czas głosowania w budżecie obywatelskim, dlatego warto poznać propozycje projektów, które będą realizowane w przyszłym roku. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne wszystkich zainteresowanych poznaniem propozycji tych zadań, które będą poddane później pod głosowanie w obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Będzie można też się dowiedzieć sporo informacji o samym głosowaniu, terminach, formach i zasadach. Do udziału w spotkaniach zostali zaproszeni również autorzy i autorki projektów dzielnicowych, ogólnomiejskich oraz rewitalizacyjnych. Te inicjatywy, które zdobędą najwięcej punktów w głosowaniu mieszkańców, będą przygotowywane do realizacji w 2027 roku. W obecnym roku realizowanych jest w mieście 108 zadań z wydzielonej puli miejskich środków na budżet obywatelski. To jest konkretnie 9 ogólnomiejskich oraz aż 99 dzielnicowych.
1: Z roku na rok zainteresowanie budżetem obywatelskim rośnie, głosuje coraz więcej osób, a na co postawią mieszkańcy Częstochowy w tym roku, przekonamy się już niedługo. Miasto co prawda nie wystawi nam recepty, ale proponuje nam zdrowotne programy. Jesień to czas szczepień.
3: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Są braki pewnych specjalistów, są deficytowe pewne kierunki, natomiast w naszym miejskim szpitalu staramy się i dyrekcja szpitala stara się, aby każdy oddział miał zapewnioną fachową kadrę i lekarską, i pielęgniarską, aby te zabiegi, ta opieka nad pacjentem oczywiście mogła być realizowana. No i to nam się udaje, tak? No to myślę, że to jest też taka dobra rzecz, bo to wszystko z korzyścią dla pacjentów, a też chcę powiedzieć, że mamy bardzo dużo pacjentów, którzy trafiają do szpitala, bo to nie tylko z Częstochowy, ale przecież z gmin ościennych. Mamy w strukturach szpitala SOR, gdzie wiemy, te SOR-y są naprawdę bardzo mocno obłożone. Tam jest bardzo dużo pacjentów, więc to też jest ważne, żeby ta opieka medyczna była w odpowiedniej ilości i żeby po prostu z każdego zawodu medycznego byli ci pracownicy, którzy po prostu pomagają pacjentom.
1: Czasami pacjenci wykorzystują SOR, tak idą, żeby gdzieś tam te kolejki ominąć.
3: Ja myślę, że należałoby pewno, ale to systemowo musi się zadziać, uszczelnić trochę ten system ochrony zdrowia, bowiem przecież mamy przychodnie lekarskie, lekarzy pierwszego kontaktu i to oni w większości powinni choćby tą podstawową diagnostykę dla swoich pacjentów wykonać, jak nie u siebie w przychodni, to skierować na odpowiednie badania, również takie wysokospecjalistyczne, bo przecież tych poradni, pracowni jest bardzo dużo. I ten system trochę zawodzi i niejednokrotnie pacjenci, którzy zgłaszają się na SOR, właściwie nie muszą być, bo powinni być zdiagnozowani przez lekarza rodzinnego, a tak się nie dzieje, a jak już trafi ktoś na SOR, to oczywiście procedury są tak zorganizowane na SOR-ze, że jest pełen pakiet badań różnorodnych, pogłębiona diagnostyka, więc oczywiście są to kosztochłonne bardzo procedury, ale tak to musi być na SOR-ze. Muszą być zmiany systemowe, które odciążą szpitale, a przede wszystkim SOR-y od przyjmowania, może tu nieładnie brzmi, ale takich zbędnych pacjentów. Pacjentów, którzy nie wymagają natychmiastowej pomocy, bo doskonale mogą być diagnozowani w przychodniach lekarskich u swoich lekarzy rodzinnych.
1: Panie naczelnik, lepiej zapobiegać niż leczyć. I stąd właśnie różnego rodzaju programy tutaj w Częstochowie, między innymi programy szczepienne.
3: Profilaktyka jest najtańszą formą, ale i najbezpieczniejszą. I oczywiście zapobiegać należy. I należy nie tylko poprzez swój tryb i sposób życia, ale korzystać również z tego, co daje medycyna, czyli ze szczepień. Dzisiaj wiemy, że na przykład w tym roku wirus grypy, przede wszystkim typu A, jest tak duży i jest bardzo duża ilość zachorowań właśnie na ten wirus grypy. Dodatkowo jeszcze tutaj jest ta infekcja wirusowa RSV i to wszystko się tak nakłada, że pacjenci i wszyscy mieszkańcy właściwie powinni myśleć o szczepieniu na grypę i na to RSV. Oczywiście też są zachorowania na COVID i też są szczepienia, aczkolwiek w tym roku jest mniej, powiedzmy, tych infekcji związanych z COVID-em, ale tutaj ta grypa jakby w tym roku dała się poznać z tej złej strony, dlatego powinniśmy się szczepić i tu chcę zaapelować do mieszkańców, że nawet teraz, kiedy są zachorowania, kiedy jest właściwie szczyt zachorowań, bo to luty, marzec jest statystycznie, jak się bierze pod uwagę te wszystkie analizy, dane sanepidów, to najwięcej takich zachorowań jest właśnie luty, marzec, że jeszcze można się szczepić. To nie jest tak, że trzeba przed sezonem. Oczywiście, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy tą szczepionkę przyjęli, kiedy po prostu nie chorujemy i można się jeszcze zaszczepić i trzeba o tym pomyśleć, bo szczepienia może nie zwalniają organizmu od zachorowania, ale na pewno jest łagodniejszy przebieg czy grypy, czy RSV, czy innej choroby takiej wirusowej. Także szczepienia naprawdę są bardzo ważne i powinniśmy po prostu szczepić się. A my jako społeczeństwo, to ta wyszczepialność nasza nie jest, że tak powiem, na zadowalającym poziomie, bo to kilka procent w skali całego kraju, więc to jest niewiele. A potem mamy różne powikłania, różne zachorowania niepotrzebne. Mamy też swój program refundowany, ale też przecież są w ramach programu rządowego szczepienia również, jeśli chodzi o grypę, dla pacjentów 65+, zupełnie bezpłatne i można, jest teraz dowolność, można i w przychodni pójść do apteki i się zaszczepić. RSV też, osoby powyżej 60 roku życia też mają szczepionkę bezpłatną w tych przedziałach wiekowych młodszych, to są refundacje 50%. My jako miasto mamy szczepienia na grypę i pneumokoki też dla osób dorosłych. Oferta jest duża, różna i po prostu należy skorzystać. Można się oczywiście dowiedzieć i w aptece, bo tak jak mówię, apteki szczepią. Można się w swojej przychodni, ale też można wejść na strony internetowe pacjenta, Ministerstwa Zdrowia i tam też jest pełen pakiet informacji odnośnie szczepień w ramach programów rządowych, a na stronie Urzędu Miasta informacja o tym, jakie programy realizujemy dla swoich mieszkańców. Staramy się różne kampanie robić informacyjne, aby dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców.
1: No i jest zainteresowanie?
3: Jest. Dużo jest też takich akcji dla seniorów, bo raz, że seniorzy mają też czas wolny, ale szczególnie powinni zadbać o to swoje zdrowie, bo wiemy, że z wiekiem niestety pewne schorzenia gdzieś tam się nam pojawiają. Nie możemy temu zapobiec i zadbać. Mieliśmy takie właśnie spotkanie organizowane wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia tu w naszym Częstochowskim Klubie Politechnik. Było dużo seniorów, można było zrobić takie podstawowe badania, w tym badania słuchu. Można było dowiedzieć się o ofercie, której Narodowy Fundusz oferuje, ZUS, różne organizacje pozarządowe, miasto. Chcemy zrobić taką konferencję na temat szczepień, w ogóle profilaktyki szczepień. Będziemy pod tym kątem edukować mieszkańców poprzez i strony internetowe, poprzez realizatorów naszych programów, aby ta świadomość społeczna rosła, żeby każdy wiedział, że jego zdrowie to w jego rękach jest. Ta służba zdrowia to już jest naprawdę na samym końcu i to gdzieś tam mały procent jest tak tego stanu zdrowia i to tylko już tam wtedy się leczymy i czasami może być już za późno. Dlatego chcemy też właśnie uzmysławiać, uświadamiać, że to, co robimy, jak żyjemy, jak się odżywiamy, no to wszystko jakby wpływa na jakość naszego zdrowia i tego fizycznego i psychicznego.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
1: Edyta Czekaj, zapraszam. Kierowca ciężarówki, który spowodował wypadek na A1 w Mykanowie, w którym zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne, trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura poinformowała też o nowym kluczowym ustaleniu z opinii toksykologicznej. Wynika z niej, że w chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się pod wpływem klefedronu. Sąd aresztował 20-latka, który kilka dni temu zaatakował personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W szpitalnym oddziale ratunkowym poturbował 4 osoby. Za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na lekarza, ratownika medycznego czy innego pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nowy dworzec kolejowy w Częstochowie rośnie w oczach, powstaje wieża

0: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne wszystkich zainteresowanych poznaniem propozycji tych zadań, które będą poddane później pod głosowanie w obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Będzie można też się dowiedzieć sporo informacji o samym głosowaniu, terminach, formach i zasadach.
1: Jak zaznacza Urząd Miasta, budżet obywatelski to nie tylko inwestycje, to także kultura i rozwój miasta.
2: Zmieniamy temat.
1: A teraz ważna informacja dla maturzystów także z Częstochowy.
3: Tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych formalnie przestają być uczniami. Dla wielu młodych ludzi oznacza to konieczność szybkich odwiedzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz u swojego pracodawcy z zaświadczeniem o przyjęciu na uczelnię czy do szkoły policjalnej. Spóźnienie z dostarczeniem odpowiednich dokumentów może skutkować wstrzymaniem wypłaty renty rodzinnej lub oskładkowaniem umowy zlecenia. Maturzyści, którzy wybierają się na studia, mogą otrzymywać ją także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS odpowiednie dokumenty. Muszą pamiętać o złożeniu wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na pierwszy rok studiów. W przypadku, gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że przyszły student złoży oświadczenie, że podejmie naukę. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy do ZUS zaświadczenie z uczelni najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i nauka. Dlatego tak istotne jest pilnowanie terminów na złożenie dokumentów, bo jeśli przyszły student spóźni się z wnioskiem do ZUS i wpłynie on dopiero w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie. Prawo do świadczenia przysługuje bowiem od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z dokumentami. Warto więc zadbać o formalności jak najszybciej, by zachować ciągłość przelewów z ZUS. Natomiast jeśli nauka w szkole wyższej zostanie podjęta później, na przykład w listopadzie, to prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje. Uwaga! Jeżeli przyszły student po złożeniu oświadczenia we wrześniu nie dostarczy do ZUS w październiku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia, rentę rodzinną za wrzesień będzie musiał zwrócić. Utrata statusu ucznia z końcem sierpnia wpływa również na sytuację młodych ludzi zatrudnionych na umowach zlecenie. Do 31 sierpnia są oni zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tej umowy. Od 1 września obowiązkowo podlegają wszystkim ubezpieczeniom. Jednak jest jeden wyjątek i są to osoby zleceniobiorcy, które od 1 października rozpoczną studia wyższe. Młody zleceniobiorca, który od października zyska status studenta, musi jak najszybciej przedstawić swojemu pracodawcy zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia. Jeśli zrobi to we wrześniu, wówczas pozwoli to na ponowne zwolnienie z opłacania składek od września i wypłatę wyższego wynagrodzenia na rękę. Wrzesień jest takim miesiącem przejściowym, w którym absolwent szkoły ponadpodstawowej nie jest już uczniem, ale nie ma jeszcze statusu studenta. Dlatego tak ważne jest, by przyszły student przedstawił zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe. Wówczas będzie uznawany przez ZUS za ucznia do 30 września i od jego umowy zlecenia nie będą odprowadzane składki.
1: O tym wszystkim opowiada Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa ZUS w województwie śląskim. Dziękuję. A w oddziale w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego otrzymacie więcej informacji.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: W Meszkowie mieści się prywatny dom tymczasowy dla zwierząt bezdomnych, a choć nie ma schroniska w tym mieście, to Meszków znalazł sposób, jak pomóc niechcianym, zagubionym i chorym zwierzętom.
2: To warto wiedzieć.
4: Patrycja Rubin, jestem pracownikiem do spraw zwierząt.
1: Powiedzmy o tej ilości tych czworonogów, które gdzieś tutaj się błąkają i w jaki sposób by do nich docierać.
4: W skali roku mamy około 100 bezdomnych zwierząt, około 60 psów, 40 kotów. Zgłoszenia przeważnie są od mieszkańców, od osób, które przejeżdżają, które zauważą bezdomne zwierzę, ale zdarza się też tak, że my sami, będąc na terenie Myszkowa, ujawniamy jakiegoś psiaka czy kota, który potencjalnie jest bezdomny i potrzebuje pomocy.
1: Czy zdarzają się tutaj podrzucenia takich zwierząt?
4: No, biorąc pod uwagę, że jesteśmy właśnie przy samej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, bram tej Jury, to faktycznie zdarza się, że te zwierzęta są podrzucane. Myszków jest takim miastem, które od lat walczy z bezdomnością zwierząt i poprzez profilaktykę, czyli sterylizację, darmowe chipowanie, które działa tutaj od 2014 roku, co pomogło nam w dużej mierze zmniejszyć bezdomność zwierząt. bo w 2012 roku ta bezdomność była na skali 270 zwierząt, więc po tylu latach jakby pracy to też my wiemy, czy te zwierzęta są podrzucane właśnie, że pojawiają się znikąd, nagle ktoś zauważy, że jak

0: Jakiś pies się skądś pojawił, tak? Przeważnie jest to przy tutaj głównych drogach, tak? Przelotowych. Więc duże prawdopodobieństwo jest, że te zwierzęta są tutaj do nas, do Myszkowa podrzucane. Też biorąc pod uwagę to, że w naszej gminie każde zwierzę dostaje należytą opiekę. I mamy zapewnioną tą opiekę tutaj w schronisku dla zwierząt, które jest w tej chwili uznawane jako jedno z lepszych schronisk w Polsce.
1: Ja się domyślam, że część psioków, które gdzieś tutaj chodzą po okolicy, to mieszkańcy też przygarniają, bo ja sama tak robiłam nieraz, nie dwa. No ale część trafia do was. No i właśnie co? To jest sygnał od mieszkańca. Tutaj pewnie też się gdzieś rozglądacie. I jak wygląda procedura takiego schwytania takiego psa?
0: Tak naprawdę nie ma jednej procedury schwytania psa, bo każdy przypadek jest inny. Jeden pies podchodzi sam do człowieka, a drugi panicznie się go boi, więc mamy też odpowiedni sprzęt do tak zwanego wyłapywania, odławiania bezdomnych zwierząt. Są to i klatki żywołapki, chwytaki, podbieraki. Oczywiście staramy się tych sprzętów nie używać niepotrzebnie, ale czasem są też i takie wskazania i musimy też tych sprzętów używać.
1: Bo nie zawsze są fajne obrazki.
0: Tak, niestety, ale odłowienie bezdomnego zwierzęcia to czasem wymaga tygodnia, dwóch tygodni, bo nam tak też się zdarzało, że zwierzęta, które zostały skrzywdzone już przez człowieka, panicznie się go boją i za nic w świecie do niego nie chcą podejść. Są to często psy, które na przykład mieszkają przy lesie, mają bardzo dużą możliwość ucieczki, więc wtedy właśnie stosujemy właśnie te klatki łapki, czy podbieraki, chwytaki.
1: Jeżeli chodzi o te psy, wy tutaj je w Myszkowie łapiecie i co, od razu do Zawiercia wywozicie?
0: Tak, mamy tak podpisaną umowę, my zajmujemy się właśnie wyłapywaniem, transportem i opieką nad zwierzętami, więc zwierzęta, które zostały tak zwanie wyłapane, jadą prosto do schroniska dla zwierząt w Zawierciu, tam odbywają 14-dniową obowiązkową kwarantannę. Jest w tym czasie poszukiwany właściciel tego zwierzęcia, czyli każde zwierzę ma zrobione zdjęcie, jest opublikowane w mediach społecznościowych. Jeżeli po takiego zwierzaka nie zgłosi się właściciel po 14 dniach, to zwierzę jest przygotowywane tak zwanie do adopcji. Czyli jest szczepiony, sterylizowany, kastrowany, odrobaczany, ma robioną sesję zdjęciową, jest zrobiony opis na podstawie obserwacji tego psiaka czy kociaka. Ruszamy z procedurą poszukiwania intensywnie nowego domu. Dla nas sukcesem jest, jak zwierzak nie przebywa dłużej niż 3 miesiące w schronisku.
1: O pomocy bezdomnym zwierzętom w Myszkowie i gminie mówi nam Patrycja Rubin, pracownik do spraw zwierząt w Urzędzie Miasta.
2: Wracamy do sprawy.
1: Często wyłapujecie zwierzę chore.
0: Tak, często się zdarza, że zwierzęta są na przykład też po wypadkach drogowych, tak, komunikacyjnych, które wymagają intensywnego leczenia, często pobytu w klinice, jakichś skomplikowanych operacji. No tutaj posiłkujemy się klinikami tutaj, które mamy najlepsze na Śląsku czy w Gliwicach, a zdarza nam się też, że jeździmy do Czech, do Ostrawy, do doktora Nowaka, który jest genialnym chirurgiem i beznadziejne przypadki, my mówimy, że robi cuda. I wtedy faktycznie taki okres dochodzenia takiego zwierzaka to jest na pewno dużo dłuższy. Czasem jest to nawet kilka miesięcy razem z rehabilitacją.
1: Myślę sobie, że to nie zwierzęta się gubią podobnie jak w kwestii dzieci, tylko tak jak rodzice gubią właśnie swoje pociechy, tak często właściciel gubi swojego psa. Czasami się pies wystraszy, gdzieś ucieknie, czasami właśnie gdzieś bierze udział w wypadku, ale są też zwierzęta, które są maltretowane przez swoich właścicieli. I właśnie macie prawo też wejść, tak jak Straż Miejska tutaj na teren posesji. Jak to wygląda?
0: No niestety zdarzyło nam się tutaj na terenie Myszkowa podejmować takie bardzo trudne interwencje odnośnie znęcania się nad zwierzętami i owszem, my wtedy asystujemy patrolowi Straży Miejskiej. Posiłkowo niejednokrotnie potrzebujemy pomocy również policji i zdarzały nam się tutaj odbiory interwencyjne zakończone wyrokiem nawet bezwzględnego więzienia. To chyba taki jeden z niewielu w Polsce i wtedy faktycznie musimy działać spójnie, tak? Czyli nam jako pracownikom do spraw zwierząt jest potrzebny właśnie patrol Straży Miejskiej.
1: Ale mniej na szczęście takich przypadków.
0: Tak, ale niestety nadal się zdarzają. Nie mogę powiedzieć, że nie ma znęcania się nad zwierzętami czy też podejrzenia znęcania się, bo na takie interwencje też jeździmy, czyli sąsiedzi też zgłaszają, że obawiają się, że u drugiego sąsiada coś się dzieje nie tak z psem, tak? Czy nie dojada, czy ma złe warunki i na takie zgłoszenia też jeździmy.
1: Jesteście dużą grupą?
0: Pracujemy w 2 osoby tutaj w urzędzie miasta. No jest to też dyspozycyjność 24 godziny na dobę, ponieważ że no, nie wiemy, kiedy dane zwierzę będzie potrzebowało tej pomocy, więc często są to interwencje też w nocy, w niedzielę i święta. Radzimy sobie. Mamy bardzo dużo wolontariuszy w schronisku dla zwierząt w Zawierciu, który robi ogromną pracę tak naprawdę z tymi zwierzakami, które już wyłapane z Myszkowa trafią do schroniska. I tutaj zachęcam do tego, żeby zostać wolontariuszem i poświęcić odrobinę swojego czasu na właśnie pomoc zwierzętom.
1: Ta granica między Myszkowem a Zawierciem trochę się tutaj zatarła i rzeczywiście współpracujecie i tak samo wolontariusz może być z Zawiercia, może, nie wiem, z Katowic przejechać do Zawiercia, z Myszkowa czy z Poraja.
0: Tak, dokładnie. Jest właśnie w schronisku w Zawierciu dużo wolontariuszy z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, z Katowic, także zapraszamy. Schronisko jest czynne 7 dni w tygodniu. W każdą niedzielę odbywa się tak zwana wolo-niedziela od 10 do 13. Może przyjść każdy, wyprowadzić sobie pieska, zobaczyć sobie w ogóle, jak schronisko wygląda.
1: Tam się z Zawiercia właśnie na taki dzień otwarty przyjeżdżają też do Myszkowa, czy bardziej skupiacie się na tamtym mieście?
0: Jesteśmy w Zawierciu ze względów logistycznych, chociaż muszę przyznać, że schronisko w Zawierciu jest za Miedzą tak naprawdę, na granicy Myszkowa i Zawiercia, więc myślę, że dla każdego mieszkańca Myszkowa ten dojazd jest naprawdę bardzo prosty i zajmie dosłownie kilka minut.
1: Zachęcamy, żeby na przykład wsiąść w pociąg, podjechać.
0: Jak najbardziej. Są też inne możliwości komunikacji pociągiem, autobusem. Jak najbardziej tutaj nie ma problemu. Jeszcze tylko chciałam dodać to odnośnie edukacji dzieci, to faktycznie tutaj Straż Miejska skupia się na tych najmłodszych dzieciakach, ale myszkowskie szkoły są też bardzo zaangażowane w coroczną zbiórkę karm dla bezdomnych zwierząt, właśnie tych myszkowskich, ale które przebywają w schronisku w Zawierciu i niejednokrotnie my też zachęcamy szkołę do tego, żeby przyjeżdżały do schroniska na tak zwany taki, na taką prelekcję, na takie zobaczenie na żywo, jak wygląda bezdomność zwierząt, tak? Mówimy tutaj o tych uczniach starszych, czyli te szkoły już podstawowe, a nawet i licealiści. Także tutaj może to już jest bardziej dedykowane dla tych osób troszeczkę, dla tych dzieci troszeczkę starszych, no bo no widok 100 bezdomnych zwierząt dla takich maluszków właśnie może być troszeczkę zbyt stresujący, ale tak i uważamy, że właśnie czym skorupka za młodu, tym potem będą te efekty w przyszłości w postaci tego, że może takim moim marzeniem jest, że kiedyś nie będzie bezdomności zwierząt.
1: Jeżeli chodzi o te zbiórki, to takie zbiórki właściwie całoroczne, bo bez względu na porę roku zawsze potrzebna jest ta karma, zawsze potrzebne są te koce.
0: Tak, tak naprawdę no to zbiórka w schronisku w Zawierciu prowadzona jest cały rok i jest to zbiórka właśnie karmy, kocy, ręczników, prześcieradeł, nawet zabawek dla psiaków, czy po prostu nawet leków, które pozostaną nam po naszym psiaku, który już na przykład wyzdrowiał, nie potrzebuje ich, także zachęcam, żeby jakieś tam rzeczy, które uznajemy, że w domu już nam są niepotrzebne, to tutaj w schronisku na pewno się przydadzą.
1: Zwierząt bezdomnych jest dużo, czy takie schronisko byłoby potrzebne, takie fizyczne tutaj w Myszkowie?
0: Myślę, że po wielu latach tutaj współpracy ze schroniskiem w Zawierciu, właśnie dlatego, że jest ono na granicy Zawiercia i Myszkowa i to schronisko prosperuje bardzo dobrze i ma ogromny teren. Przyznam szczerze, że uważam, że nie widzę potrzeby, żeby w Myszkowie powstawało drugie schronisko.
1: Ale myślę sobie, przynajmniej mam taką nadzieję, że dużo mieszkańców Myszkowa chętnie jedzie tam po kota czy po psa.
0: Tak, zgadzam się. Bardzo dużo zwierzaków, psów i kotów w ogóle wyadoptowujemy do Myszkowa, czyli te zwierzęta gdzieś tam z powrotem tutaj do Myszkowa trafiają. Także tak, no ale też zachęcamy do tego, żeby adoptować, żeby znaleźć gdzieś tam kawałek miejsca w swoim domu i sercu i podarować dom.
1: Duża bezdomność jest wśród kotów. No, kilka miotów w ciągu roku.
0: Tak, musimy pamiętać tutaj, że koty tam się dzielą na koty domowe i wolnożyjące i tutaj też chciałam zaznaczyć, żeby jednak mieć to na uwadze, że te koty, które mają ten status wolnożyjącego, one mają prawo sobie mieszkać. My możemy je dokarmiać, oczywiście jako miasto je sterylizujemy, aby ograniczyć tą populację, ale z kolei koty bezdomne to są te, które lgną do człowieka, które człowieka potrzebują tego kontaktu. Oczywiście tych miotów nadal jest bardzo dużo, chociaż my prowadzimy od lat szeroko zakrojoną akcję sterylizacji kotów też poprzez właśnie rozstawianie klatek żywołapek. Te zwierzęta są sterylizowane oraz chipowane po to, żebyśmy w przyszłości wiedzieli, czy to zwierzę było już wcześniej sterylizowane, czy też nie. Ale faktycznie tych kociąt nadal rodzi się zbyt dużo. Myślę, że tutaj ta świadomość tego, że ta sterylizacja jest bardzo ważna i że ona raz na całe życie zapewnia to, że te kotki już nie będą miały miały rujek, bo spotkałam się z tym, że ludzie myślą sobie, że wysterylizują, a za rok ten kotek znowu będzie mógł mieć kocięta, co jest nieprawdą. Dlatego zachęcam też, żeby tutaj poszukiwać informacji właśnie na stronie Urzędu Miasta, ponieważ są prowadzone te cykliczne akcje sterylizacji i można się zgłosić po darmowy taki zabieg dla swojego kota czy psa.
1: Mieszkańcy Myszkowa też dokarmiają koty wolnożyjące i właśnie, czy tutaj miasto wspomaga takiego mieszkańca, który na przykład pod taką opieką, nie wiem, ma 5 kotów?
0: Tak, jak najbardziej. Wspieramy mieszkańców, tak zwanych naszych karmicieli, karmą. Od kilku lat kupujemy tą karmę wysokiej jakości i jest wydawana karmicielom od jesieni do wiosny, czyli w tym okresie, kiedy jest dla tych kotów wolnożyjących taki najtrudniejszy czas.
1: Wszelkie informacje znajdziemy na stronie, to powiedzmy gdzie i też jak zgłosić się i czy trzeba też udowodnić, że się karmi takie koty.
0: Przede wszystkim wiemy o tym, że są ogniska kotów wolnożyjących po tym, że właśnie na tych ulicach i przeważnie te osoby, te koty zgłaszają do sterylizacji, więc jakby my namacalnie wiemy, że ta osoba jest tym opiekunem. No, nie będę mówić, że będziemy rozliczać każdy granulek karmy, ale mamy kontakt od wielu lat, to są też nie osoby przypadkowe, to są osoby, które od lat kilkunastu zajmują się dokarmianiem kotów wolnożyjących i też ich opieką, tak?
1: O pomocy naszym mniejszym braciom mówiła Patrycja Rubin, pracownik do spraw zwierząt w Urzędzie Miasta w Myszkowie.
2: Zmieniamy temat.
1: Pierwsze czternastki na kontach częstochowian i już na koncie Beata Kopczyńska, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Prawie 616 tysięcy osób w całym kraju już otrzymało 14. emeryturę. Wkrótce dodatkowe pieniądze otrzyma kolejne 1 660 000 świadczeniobiorców, których termin wypłaty emerytury czy renty ma ustalony na 6. dzień miesiąca. Kolejne wypłaty wkrótce, a ze względu na układ kalendarza część świadczeniobiorców otrzyma pieniądze nawet kilka dni przed terminem. 14. emerytura wypłacana jest z urzędu razem z emeryturą lub rentą za wrzesień. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani dopełniać dodatkowych formalności. ZUS sam ustala prawo oraz wysokość przysługującego dodatkowego świadczenia. Przysługuje osobom, które na 31 sierpnia mają prawo do jednego z długoterminowych świadczeń, m.in. emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. ZUS wypłaca emerytury i renty w 6 terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dniu miesiąca. W pierwszym terminie płatności 14 otrzymało w całym kraju 615 700 osób na łączną kwotę blisko 913 milionów 300 tysięcy złotych. Kolejne wypłaty przypadające na termin 6 września. W związku z tym, że jest to sobota, pieniądze do klientów zostały przekazane wcześniej na pocztę 1 września, a do banków 3 września. W całym kraju w terminie 6 czternastkę otrzyma ponad 1 166 tysięcy osób, a łączna kwota wypłat wyniesie 1 715 milionów złotych. Kolejne wypłaty będą realizowane tak, by świadczeniobiorca otrzymał czternastkę wraz ze swoim głównym świadczeniem najpóźniej 10, 15, 18.
1: Tyle o czternastkach mieszkańców Częstochowy.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: A to kolejna godzina naszego spotkania. Sporo miejsca i uwagi poświęcimy miastu Myszków.
4: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa.
1: Zacznijmy od tych inwestycji, które właśnie teraz trwają.
4: Przebudowa centrum miasta to taki relikt, centralna część miasta, która nawet nie można jej nazwać rynkiem, przed dworcem PKP, no nie należała do zbyt reprezentatywnych. W tej chwili odmieniamy to z dużym udziałem środków pomocowych. W tej chwili podzielone mamy centrum miasta na 11 etapów, realizujemy 7. No i ludzie oczekują tej odmiany, dlatego że było to poprzedzone konkursem architektonicznym, konsultacjami społecznymi, bardzo trudne do pogodzenia funkcje, bo właściciele sklepów chcieli przejazdu i totalnego jakby ruchu ulicznego. Niektóre osoby wolały, żeby w ogóle wyłączyć to z ruchu, no więc myślę, że pogodziliśmy, zwycięska praca jest realizowana. No i w tej chwili utyskujemy trochę, bo widać, że robimy, bo się nie da przejść bez zauważenia tego. Ciągle jakby jakby permanentnie, rok rocznie robimy różne drogi. Spora część dróg to te, które wykonywaliśmy, no nie wiem, 12, 13, 14 lat temu, z powrotem się upominają. Także bywa tak, że czasami nie zrobiliśmy jeszcze drogi, którą powinniśmy zrobić, a wracamy do drogi, która ma większe znaczenie dla układu komunikacyjnego, transportowego naszego miasta. Więc są już takie drogi, które robimy po raz kolejny. Dużo też takich inwestycji związanych z infrastrukturą rekreacyjną. Mamy przepiękny obiekt Dotyk Jury. Wykonaliśmy w ostatnim czasie, no i mogę śmiało powiedzieć, jedną z najurodziwszych tężni solankowych w województwie śląskim. Także nasi mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do tego, że mają jakby na bieżąco ciechocinek na wyciągnięcie ręki. Duży obiekt, bo prawie na 4 hektarach, amfiteatr. A kilkanaście lat temu Myszków inwestował na poziomie 5 milionów złotych rocznie. W tej chwili jest to co najmniej zawsze kilkanaście milionów, ale bywają takie lata, gdzie jak kończą nam się projekty rozpoczęte w danym roku, no to wtedy czasami wyskakuje ta kwota wyższa. W tej chwili uroda naszych inwestycji jest taka, że kiedyś robiliśmy więcej inwestycji, ale takich mniejszych, czyli na przykład robiliśmy drogę, która kosztowała 500 000 złotych. A dzisiaj przebudowujemy kompleksowo na przykład układ drogowy i w ostatnich latach wykonywaliśmy inwestycje, które na przykład jedna droga to 10-12 milionów złotych. No w tle nie zapominamy o kanalizacji. Bardzo duża taki obszar miasta. Zwiększamy procent skanalizowania naszego miasta. To jest bardzo trudne zjawisko u nas w Myszkowie, dlatego że jesteśmy miastem bardzo, bardzo rozległym, czyli też droższym w utrzymaniu, no bo jeżeli ci sami mieszkańcy mieszkaliby na mniejszej powierzchni terenu, to potrzebowalibyśmy do obsługi funkcjonowania naszego miasta mniej dróg, mniej kanalizacji, mniej sieci wodociągowej i tak dalej. Na przykład porównując się, w sąsiedztwie mamy takie miasta, które mają 2 razy więcej mieszkańców, a mają prawie tyle samo dróg co my, czyli tak jakby, nie wiem, mają 2 razy więcej środków na utrzymanie miasta niż my. No ale radzimy sobie. Tu muszę uznać bardzo dużą rolę moich pracowników w pozyskiwanie środków pomocowych, duży odsetek tych środków pomocowych. Poziom jakby uzyskiwania tego dofinansowania póki co jest jeszcze wysoki. Trzeba się już powoli przyzwyczajać, że w miarę jak będziemy dłużej funkcjonować w Unii, to ten poziom dofinansowania będzie malał, ale póki co no to tą dziejową sytuację wykorzystujemy. No i mówiąc wprost, bez względu na to, czy ktoś z nas jest euroentuzjastą, czy eurosceptykiem, to jak dzisiaj rozmawia się z mieszkańcami, to nawet ci eurosceptycy mający, nie wiem, solar na swoim dachu albo baterię fotowoltaiczną, jak wiedzą, że to jest bez tych dotacji unijnych nie byłyby wykonane, no to mimo, że są eurosceptykami, to chwalą na przykład to, że jednak te środki pozyskujemy. Panie mnie pytają o inwestycje, ale ten komponent to nie tylko jakby kwestia inwestycji twardych, bo bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje również no, były użyteczne, żebyśmy nie przestrzelili i nie zrobili na przykład jakiejś inwestycji, z której na przykład później mieszkańcy niechętnie korzystają. Jak na razie takiego problemu nie mamy. Staramy się, na przykład bardzo dużo sobie obiecujemy po tej rewitalizacji centrum, że tam się uruchomią nowe funkcje uczestnictwa naszych mieszkańców w tej części miasta, kiedy ta część stanie się piękna. No to wszelkiego rodzaju życie z ludźmi, współpraca ze stowarzyszeniami, wiele sekcji w Domu Kultury. To przynosi rezultat.
5: Tyle burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak. A teraz inwestycje tramwajowe w Częstochowie.
2: Co słychać w Częstochowie?
6: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie. Do tramwaju też warto nawiązać, bo to jest zeroemisyjny transport jako żywo od zawsze, kiedy tramwaje jeżdżą na prąd. I mamy też potwierdzone tutaj ze strony miasta jest koordynacja tej inwestycji, ale właśnie, że ostatni odcinek nie objęty dotąd pracami. Skomplikowany, bo związany też z przebudową wiaduktu czy mostu surówkowego tak naprawdę, który uniemożliwiał ze względu na swój stan techniczny dojazd cięższego nowego taboru, więc dlatego też jeszcze na naszych ulicach te starsze tramwaje się na linii numer 1 na Kucelin pojawiały. Właśnie mamy przesądzone, że ta inwestycja będzie miała miejsce, czyli przebudowa linii tramwajowej na odcinku Dąbie Kucelin z pętlą, właśnie z mostem surówkowym i z tym zapleczem, które jest niezbędne do tego, żeby dopełnić ten ten pierścień inwestycyjny tramwajowy, bo mieliśmy przecież i rozbudowę linii tramwajowej, i budowę w starym śladzie nowej linii na tym głównym kręgosłupie północ-południe miasta, ale zabrakło właśnie tego wysięgnika, który prowadzi do strefy ekonomicznej, do na szczęście ponownie rozwijającej się Huty Częstochowa, i to znowu jest taka oś pracy, więc mamy nadzieję, że to też zachęci ludzi, którzy tam kooperują, pracują, by kiedy ta inwestycja się zakończy, korzystać właśnie z tramwaju jako takiego bezpiecznego i atrakcyjnego środka lokomocji także do pracy, więc trochę byśmy zatoczyli taki krąg historyczny, bo kiedyś linię tramwajową wytyczono z myślą o tej osi pracy i teraz znowu miałoby to rację bytu. Przedsięwzięcie będzie kosztowało, jeśli się okaże, że odwołania innych oferentów są bezzasadne, kosztem 32,5 miliona złotych. Mamy na ten cel dużo więcej pieniędzy, więc nawet jeśli by ta oferta któraś z wyższych w przetargu została uznana, to też zmieścimy się w budżecie. Czekamy na to, kiedy będzie można rozpocząć. Tutaj mamy projektuj i buduj, więc pierwsze kilka miesięcy na projektowanie, w przyszłym roku pewnie początek budowy. Przedsięwzięcie tramwajowe w postaci przebudowy linii tramwajowej na Dąbiu i Kucylinie miałoby zostać zrealizowane do końca października 2028 roku. Dokumentacja wcześniej, bo jeszcze wiosną 27. Więc tutaj myślę, że mielibyśmy domknięte te wszystkie rzeczy, które na przestrzeni ostatniej dekady i więcej zostały zrealizowane i były takim przyczynkiem do tego, że możemy mówić o komunikacji w Częstochowie jako naprawdę jednej z najwyraźniejszych w Polsce. No i też otworzyły nam się nowe perspektywy na przyszłość, ale tutaj aż tak nie chciałbym wybiegać, bo myślę, że tych rzeczy, o których powiedzieliśmy, które MPK koordynuje, albo z których będzie korzystało, jest na tyle dużo, że warto trzymać kciuki za powodzenie i już cieszyć się tym, co się w tych tematach autobusowych i tramwajowych w Częstochowie dzieje.
2: Zmieniamy temat.
5: Przyjrzymy się teraz programowi Aktywny Rodzic. ZUS, Beata Kopczyńska.
7: Wrzesień to dla wielu rodziców czas kluczowych decyzji o opiece nad dziećmi i powrocie do aktywności zawodowej. Pomocą służy program Aktywny Rodzic, z którego do tej pory skorzystało już 1 220 000 dzieci, oferujący elastyczne wsparcie finansowe od 500 zł do 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie. Absolutnym liderem popularności zarówno w kraju, jak i w województwie śląskim pozostaje świadczenie Aktywnie w żłobku. Program Aktywny Rodzic działa od 1 października 2024 roku. Do końca lipca tego roku rodzice złożyli 1 200 000 wniosków na 1 220 000 dzieci. Największym zainteresowaniem cieszy się świadczenie Aktywnie w żłobku. ZUS otrzymał 442 000 wniosków dotyczących 449 300 dzieci. Na drugim miejscu znalazło się świadczenie Aktywnie w domu. W tym przypadku do ZUS wpłynęło 387 800 wniosków na 395 400 dzieci. Rodzice złożyli również 371 900 wniosków o świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy, które objęły 379 200 dzieci. Tylko w lipcu tego roku do ZUS wpłynęło kolejne prawie 37 000 wniosków na 37 600 dzieci. Od początku programu do końca lipca tego roku ZUS zrealizował 8 740 000 wypłat. Łączna wartość przekazanego wsparcia przekroczyła 10 800 000 zł. W samym lipcu ZUS wypłacił 477 000 świadczeń na kwotę 588 200 000 zł. Największa część środków trafiła do rodzin, które korzystają ze świadczenia Aktywnie w żłobku. W lipcu ZUS wypłacił 217 200 takich świadczeń na kwotę 321 500 000 zł. Rodzice korzystający ze świadczenia Aktywni Rodzice w Pracy otrzymali 116 700 świadczeń o wartości 196 400 000 zł. To ogromne kwoty. Natomiast w ramach świadczenia Aktywnie w domu ZUS wypłacił 143 3200 świadczeń na kwotę 70 300 000 zł. W Śląskim, podobnie jak w kraju, największym zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie do żłobka, czyli aktywnie w żłobku. Najwięcej świadczeń i największa kwota spośród tych trzech komponentów aktywnego rodzica w regionie. Tylko w lipcu wypłacono 21 000 świadczeń, a łączna kwota, jaką otrzymali rodzice w okresie od stycznia do lipca tego roku w naszym województwie, to ponad 204 miliony złotych. Na drugim miejscu, podobnie jak w kraju, pod względem liczby wypłaconych świadczeń w lipcu jest aktywnie w domu. Ponad 14 100 świadczeń było wypłaconych w lipcu. Natomiast suma świadczeń wypłaconych rodzicom i opiekunom w województwie śląskim w okresie od stycznia do lipca w ramach aktywnie w domu to ponad 47 milionów 500 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o program aktywnie w pracy, w województwie śląskim w lipcu wypłacono świadczenia na 13 600 dzieci, a od stycznia do lipca kwota, jaką ZUS wypłacił w województwie śląskim rodzicom, to blisko 143 miliony złotych. Oczywiście mówimy tutaj w tym momencie o programie Aktywnie w pracy. Aktywny rodzic to program, który wspiera rodziców i opiekunów dzieci do trzeciego roku życia. Działa od 1 października 2024 roku i obejmuje trzy rodzaje świadczeń, które odpowiadają różnym potrzebom rodzin. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostających pod opieką dziennego opiekuna mogą skorzystać ze świadczenia aktywnie w żłobku. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy przysługuje aktywnym zawodowo rodzicom dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Także w tym przypadku wsparcie wynosi 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z niepełnosprawnością 1900 zł miesięcznie. Z kolei Aktywnie w Domu to świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie dla dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Zastąpiło ono rodzinny kapitał opiekuńczy. Końcówka sierpnia, ale przede wszystkim początek września, to moment, w którym wiele rodzin planuje następne miesiące. Rodzice mogą się wtedy zdecydować na inną formę wsparcia, jeśli zmieni się ich sytuacja zawodowa lub sposób opieki nad dzieckiem. Dzięki temu program towarzyszy rodzinom na różnych etapach wychowania najmłodszych dzieci.
8: Regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska o aktywnym rodzicu. To program, z którego korzystają również częstochowianie.
7: A tymczasem, jak obliczył ZUS, w pierwszym półroczu tego roku, mimo że rzadziej korzystaliśmy ze zwolnień lekarskich, to łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. W województwie śląskim w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wystawiono 1 662 000 zaświadczeń lekarskich na kwotę ponad 17 milionów złotych. Analiza danych z całego kraju za pierwsze półrocze pokazuje, że choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienie lekarskie, to gdy już na nie przechodzą, to na dłużej.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: Proponuję teraz inny temat, lekki, łatwy i przyjemny, ale z odrobiną edukacji. Udajemy się do Żarek, do przewodnika jurajskiego Janusza Nowaka. Sprawdzimy, jak to jest z tym młynem, czy dalej miele mąkę.
2: Ciekawe spotkanie.
9: Był to pierwszy młyn elektryczny w naszej miejscowości, pierwszy młyn elektryczny w Żarkach. Sam młyn funkcjonował tutaj do połowy lat 90. i nadal niektóre z maszyn są sprawne, jednak dzisiaj nie są połączone z silnikami, dzisiaj nic nie powstanie dzięki tym sprzętom, ale może dzięki naszej pracy w młynie coś dzisiaj powstanie, bo oczywiście możemy spróbować swoich sił i troszeczkę tej mąki czy kaszy zrobić. A od 2015 roku, od 2 sierpnia 2015 roku, w tych murach działa Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach. Na ekspozycji prezentujemy 5 rzemiosł, które od wieków były obecne w naszym miasteczku. Przede wszystkim młynarstwo, bo tak jak wspomniałem, jest to budynek dawnego młyna elektrycznego, ale to także piekarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i szewstwo, z którego nasze miasteczko słynie w okolicy. Przed wojną, kiedy powstał budynek młyna, na 5 tysięcy mieszkańców miasta było 500 szewców i cholewkarzy i do dzisiaj ta tradycja jest podtrzymywana w naszym miasteczku. Odwiedzający nasze muzeum mogą odbyć pewną podróż w czasie i przenieść się do okresu międzywojennego, kiedy młyn powstał, i posłuchać, zapoznać się z opowieściami naszych dawnych rzemieślników. Wszystko oparte jest na zasadach interakcji, tak żeby bardziej tutaj wciągnąć naszych gości w to zwiedzanie, żeby mogli przekonać się na własnej skórze, jak dawniej powstawała mąka czy kasza, czy jak dawniej powstawały buty czy beczki. Możemy autentycznie się przekonać, jak te narzędzia, jak ta praca rzemieślnicza wyglądała w tym czasie. Dla naszych gości mamy dwie ścieżki zwiedzania, dostosowane do wieku uczestników, czy to dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, czy dla osób dorosłych. Ja zawsze powtarzam, to jest moje już standardowe hasło starego młyna, jak pracuję już tutaj ponad 7 lat. Moje takie standardowe hasło to jest takie, że nasze muzeum jest dla osób w wieku od 2 do 102 lat, bo każdy się tutaj odnajdzie. Młodsi mogą poznać tą historię, przekonać się, jak dawniej ta praca wyglądała, a starsi mogą sobie to przypomnieć, jak kiedyś to życie nasze wyglądało, przypomnieć sobie narzędzia, których kiedyś wykorzystywali, były one w powszechnym użyciu. Na parterze starego młyna jest to ekspozycja poświęcona młynarstwu, maszyny, które tutaj w młynie pracowały, ale nie tylko. Mamy także tutaj dawne sposoby powstawania mąki i kaszy, gdzie możemy wziąć udział w krótkich warsztatach super młynarzy i przekonać się, jak ta mąka powstawała dawniej, zanim powstały te wszystkie sprzęty i maszyny. Mamy pierwotne żarna, żarno obrotowe, młynki współczesne, a także stępy do kaszy. Także tutaj na parterze znajduje się fragment dotyczący piekarni. Nasze miasteczko ma bardzo bogate tradycje piekarnicze, kulinarne. Sporo też mieszkańcy Żarek przyjęli z kuchni żydowskiej. Kiedy powstał budynek młyna, 60% mieszkańców stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego, żeby zagwarantować koszerność wypieków, potraw. No i także te piekarnie żydowskie były bardziej konkurencyjne i pracowało ich tutaj przed wojną 15. Wszystkie eksponaty, które mamy w naszym muzeum, pochodzą stąd, pochodzą z Żarek. Maszyny, które mamy na ekspozycji, pochodzą z tego budynku, z tego młyna. Natomiast narzędzia, przybory rzemieślnicze pochodzą od mieszkańców Żarek. To są darowizny mieszkańców Żarek, osób, które się tutaj urodziły, wychowały i które te pamiątki po swoich rodzicach, dziadkach nam tutaj udostępniły. Często słyszę takie pytanie, że nasza nazwa naszej miejscowości Żarki pochodzi właśnie od Żaren. Są różne wersje pochodzenia nazwy naszej miejscowości. Więcej chyba nawet jest takich legendarnych, które to tłumaczą. Jedni wiążą tą nazwę Żarki z imieniem Żydówki Sary, która tutaj kiedyś w naszym miasteczku mieszkała. Mamy także legendę o gigantycznym pożarze, który kiedyś strawił naszą miejscowość. Te dawne Żarki, od właśnie tego żaru, tego ognia, ta nazwa pochodzi. Inni tłumaczą tą nazwę jeszcze z czasów pogańskich, kiedy palono tutaj ciała swoich zmarłych. A takie historyczne wersje są dwie. Pierwsza taka wersja, która to tłumaczy, to pochodzenie nazwy Żarki, to jest gospodarka żarowa. Prawdopodobnie wypalano tutaj w średniowieczu lasy pod uprawy. Druga wersja to jest pochodzenie od gospodarki takiej metalurgicznej. Jesteśmy na obszarze rudonośnym. Od średniowiecza wydobywano i przetwarzano tutaj złoża metali. Na piętrze naszej ekspozycji mamy salę dawnych rzemiosł. Tam prezentujemy trzy rzemiosła: bednarstwo, kołodziejstwo i szewstwo. Możemy także zapoznać się tam z losami naszego miasteczka, odsłuchać opowieści, historii mieszkańców Żarek. Najważniejszy zawód w Żarkach to szewstwo. 500 szewców cholewkarzy przed wojną. I także ja sam pochodzę z rodziny szewsko-cholewkarskiej, jak większość mieszkańców Żarek. Najbardziej lubię o tym szewstwie, cholewkarstwie opowiadać. Mama sama mi opowiadała, że mało brakowało, bym się przy maszynie do szycia urodził. I z tego szewstwa mam taki mój ulubiony eksponat, o którym zawsze lubię opowiadać, zwłaszcza wycieczkom szkolnym, a jest to pociągiel. Nazwa pociągiel podobno pochodzi od tego, że pociągało się niegrzecznym dzieciom tym przyrządem. Ale to już pozostawiam taką małą tajemnicę. Zapraszam, żeby przyjść przekonać się, to z chęcią opowiem, do czego tak naprawdę ten pociągiel służył.
8: Będąc w Żarkach, nie sposób nie powiedzieć o zabytkowych stodołach. Swojego czasu na ich terenie, na placu jarmacznym, kręcony był film Powrót Babi Szczura, ale my o samych stodołach.
10: To jest jedna z największych zabudów właśnie takich gospodarczych na terenie Europy. Jesteśmy drudzy albo trzeci, jeśli chodzi pod względem wielkości. Nie ma takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę, jeśli chodzi o historyczny aspekt zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przytrzymywane płody rolne, były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych budowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym punktem, który tak naprawdę wiąże się też z stodołami, to jest Stary Rynek w Żarkach. Dlaczego one są połączone ze sobą? Z bardzo prostej przyczyny. Od czasów średniowiecznych, od nadania praw miejskich w Żarkach, przysługiwały Żarkom możliwość organizowania dwa razy do roku wielkich jarmarków. I ta tradycja jarmarków w chwili obecnej jest dalej kultywowana, co prawda nie dwa razy do roku, tylko tak naprawdę dwa razy w tygodniu, bo w środy i w soboty. I te jarmarki teraz nazwane są targami i nie znajdują się na Starym Rynku, ale właśnie zostały przeniesione w obręb targowiska, które mieści się w żareckich stodołach.
8: Cieszą się popularnością wśród mieszkańców?
10: Oj, bardzo dużą, ponieważ w okresie letnim, kiedy jeszcze tutaj w okolicznych lasach pojawiają się letnicy, to jest bardzo duże natężenie ruchu, a liczba stanowisk handlowych to jest nawet koło 1000 może się pojawić w sobotę. I można tam kupić de facto wszystko, od bardzo popularnie ziemniaków, cebuli, papryki, poprzez ubrania, rzeczy, chemię, żywy inwentarz typu kury, kaczki, gęsi, płody rolne, rośliny, kosiarki, starocie. Każdy na pewno jak przyjdzie, to znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście na targu mamy nasze lokalne żareckie przysmaki typu tatarczuch, który jest tak naprawdę jednym z punktów, gdzie można zawsze dostać. To jest w okresie letnim właśnie punkt na placu targowym.
8: Co to jest tatarczuch?
10: To jest chleb, który jest wypiekany na łącze gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczypiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. Przyjechać, kupić i spróbować. Najlepiej przyjechać albo samemu sobie zwiedzić miasteczko tak naprawdę na styku dwóch kultur, albo wypożyczyć audioprzewodnik w punkcie informacji turystycznej i w tym momencie można zwiedzić wszystkie atrakcje, które mamy w Żarkach, a jest ich tak naprawdę bez liku. Z takich ciekawostek to oprócz oczywiście stodu, Kirkut, czyli cmentarz żydowski, pozostałości synagogi, które w chwili obecnej są domem kultury. Można się przejść po szlaku żydowskim w Żarkach. Można zwiedzić zabytkowe kościoły, czyli nie tylko nasz parafialny, ale na przykład Świętej Barbary czy klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie. Można iść ścieżkami rowerowymi, przejechać się, jeśli ktoś lubi turystykę rowerową. Można iść na Strażnicę w Przewodziszowicach, która jest obiektem warownym na szlaku warowni jurajskich. Można wejść na Parchowodkę, która jest punktem znowu obronnym z okresu I i II wojny światowej, z którego jest piękny widok na Żarki i tam najlepiej być albo o wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, kiedy pięknie widać usytuowanie, średniowieczne ulokowanie miasta Żarki, czyli na zasadzie gwiazdy, czyli 5 dróg gwiazdowych, które prowadzą do Żarek. I tak naprawdę wtedy też można sobie zdać sprawę, dlaczego Żarki też zostały już 2 września zbombardowane. Dlatego, że to był bardzo duży punkt tak naprawdę komunikacyjny. Były tutaj, wycofywała się armia, wycofywała się ludność cywilna, więc bombardowanie tego punktu spowodowało bardzo duży chaos w Armii Polskiej, który nastąpiło w 1939. Poleciłbym ścieżki rowerowe w mieście Żarki jako świetny punkt wypadowy. Tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, z powodu ulokowania średniowiecznego, czyli 5 dróg gwiazdowych, a więc możemy sobie, lokując się z noclegiem w Żarkach, co tydzień, przez cały tydzień jechać na inną ścieżkę rowerową w innym kierunku, zataczając kręgi, wracając z powrotem do Żarek. Jest to jeden z fajniejszych rzeczy, które Żarki właśnie rozbudowały i rozbudowują cały czas tą sieć ścieżek rowerowych. No i olbrzymia liczba atrakcji turystycznych, które się tutaj w Żarkach pojawiają i w okolicy.
8: Tyle Janusz Nowak, przewodnik jurajski, a teraz moje spotkanie z kolejnym gościem.
2: Zmieniamy temat.
8: No to jeszcze trochę ZUS-owskich statystyk, zwłaszcza, że częstochowianie mają w nich swój udział. Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
11: W pierwszym półroczu tego roku, mimo że rzadziej korzystaliśmy ze zwolnień lekarskich, to łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. ZUS zarejestrował 14 milionów 100 tysięcy zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 147 milionów 700 tysięcy dni absencji. W strukturze zwolnień rośnie udział nieobecności trwających od 11 do 30 dni. W województwie śląskim w tym okresie od stycznia do czerwca wystawiono 1 662 tysiące zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę dni 17 548 tysięcy. Analiza danych z całego kraju za pierwsze półrocze tego roku pokazuje, że choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienia lekarskie, to gdy już na nie przechodzą, to na dłużej. Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania SLA. Największą część statystyk stanowiły zwolnienia wystawione z powodu choroby własnej ubezpieczonego i w pierwszym półroczu tego roku było ich 11 milionów 400 tysięcy, co przełożyło się na 123 miliony 100 tysięcy dni absencji chorobowej. Jest to niewielki wzrost, bo zaledwie 0,6% rok do roku. Przeciętna długość pojedynczego zaświadczenia lekarskiego wyniosła 10,81 dnia. Z kolei średnia skumulowana długość nieobecności przypadająca na jedną osobę korzystającą ze zwolnienia osiągnęła 24,98 dnia. W przypadku kobiet było to 25,7 dnia, natomiast u mężczyzn nieco mniej, 24,11 dnia. Kobiety stanowią większość osób korzystających ze zwolnień lekarskich. Wystawiono im 56,3% wszystkich zwolnień z powodu choroby własnej. Największy udział w ogólnej liczbie dni absencji miały osoby w wieku 30-39 lat. Wśród kobiet grupa ta odpowiadała za blisko 29,9% dni absencji. Wśród mężczyzn największą absencję generowały osoby starsze, a dokładnie osoby w wieku 40-49 lat, odpowiadając za 25,6 dni nieobecności. W grupie 30-39 lat ten wskaźnik dla mężczyzn wyniósł nieco ponad 20%.
8: O udziale częstochowian w statystykach ZUS-owskich mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Dziękuję. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
10: Edyta Czekaj, zapraszam. Dziś w programie wyjedziemy na częstochowskie drogi. Jesień zapowiada się pod znakiem remontów. Sprawdzimy też częstochowski tabor, ale sprawdzimy też, na co mogą liczyć uczniowie z Częstochowy i jak miasto dba o zdrowie mieszkańców. To tak w skrócie i już wyjeżdżamy na częstochowskie drogi z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MZD w Częstochowie, który poprowadzi nas przez te remonty.
11: Co słychać w Częstochowie?
12: Mamy oczywiście sporo rzeczy, które nam się w tym sezonie budowlanym dzieją. Nowe możliwości dała nowa inwestycja zakończona jeszcze wiosną, czyli budowa przedłużenia ulicy 1 Maja do Krakowskiej nad torami kolejowymi. Dzięki temu na przykład mogliśmy wymienić nawierzchnię na Alei Wolności, która też wymagała tego, ale wcześniej było to obarczone troszkę innymi parametrami ruchu drogowego, co po prostu utrudniało właśnie przeprowadzenie tych prac. Wykorzystaliśmy wakacje i to, że ten ruch się już inaczej układa właśnie na to, żeby także w centrum zainterweniować. W centrum także nowa nawierzchnia Skweru Sokołów. To są rzeczy, które się już zadziały. Dzieją się kolejne. Praktycznie mamy już gotową Aleję Wyzwolenia na północy. Tam jeszcze dosłownie ostatnie odbiorowe poprawki. Już tam ruch się odbywa, autobusy wróciły, więc możemy powiedzieć, że na północy już jeździmy po nowemu. Aleja Wyzwolenia, czyli ten odcinek ostatni, który umożliwił też dopięcie poprzednich inwestycji drogowych, które właśnie w tej części miasta na tamtejszych szlakach komunikacyjnych były realizowane. Czyli mówiąc krótko, od Fildorfanila do Lasu Oniałowskiego, czyli do zbiegu ulic Kukuczki i Sosabowskiego, Aleja Wyzwolenia zyskała nową nawierzchnię, nowe skrzyżowania i też nowy ciąg pieszo-rowerowy, który był takim rozszerzeniem tej inwestycji, co też umożliwi dopięcie właśnie tej infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów, bo dotąd nie mieli takiego dedykowanego, nowoczesnego szlaku dla siebie i to jest też fajnym połączeniem na przykład w kierunku promenady Czesława Niemena, też będącej aktualnie w przebudowie, z pominięciem, że tak powiem, po pochylni schodów, które tam prowadzą przez obiekt mostowy. Tutaj mamy możliwość się właśnie przez Aleję Wyzwolenia Promenady także dostać. A ponadto to oczywiście bardzo ważna informacja dla ludnych osiedli przy Witosa, przy Płużaka, przy Kukuczki właśnie, gdzie myślę, że no kilka, a pewniej kilkanaście tysięcy ludzi codziennie jest bardzo zainteresowanych, żeby tamtejszymi drogami, chodnikami i drogami rowerowymi jeździć komfortowo, i teraz będzie to możliwe. Ulica Mstowska to kolejna, która tutaj drugi etap jej trwa. Mówimy o też ważnym szlaku, który jest przedłużeniem ulicy Mirowskiej do granic miasta z gminą Mstów. W zeszłym roku pierwszy etap, teraz drugi etap. To drugi etap ulicy Olsztyńskiej, przebudowa, która też postępuje, to dzielnica Zawodzie. Także tam jeszcze piesi są zaopatrzeni poprzez budowę chodnika, więc myślę, że tutaj będą mieszkańcy także zadowoleni. Drugi etap Mstowskiej, drugi etap Olsztyńskiej. Pierwszy etap przebudowy ulicy Malowniczej. Będziemy mieć też wymianę dywanika asfaltowego na ulicy Przestrzennej. W przygotowaniu, czy tak naprawdę w opracowaniu już do wejścia na plac budowy drugi etap ulicy Busolowej. Czyli etapujemy i też chcemy, żeby to miało takie swoje konsekwencje logiczne, następstwo logiczne. Tam, gdzie jeździ komunikacja miejska, tam, gdzie coś zrobiliśmy we fragmencie, żeby uzupełniać to, tam, gdzie jest odwodnienie, ale czasami tam nawet, gdzie go nie ma, żeby używając trochę może takich prostszych metod, właśnie ograniczających się tylko do wymiany nawierzchni tego zakresu drogowego, poprawiać znacznie komfort poruszania się, bo niektórzy czekają tam po prostu długo, za długo na to, żeby mieć po prostu tę infrastrukturę drogową na poziomie takim, jakiego oczekują. Ponadto dwie ważne inwestycje. Ponownie dopełnienie wcześniejszych na ulicy Małopolskiej, drugi etap, który dotąd nie był objęty pracami, dlatego że tam nie było jeszcze zabudowy, teraz ta zabudowa jest. Też porozumieliśmy się z inwestorami prywatnymi, żeby dołożyli się też w swoim zakresie do tej inwestycji drogowej i praktycznie za chwilkę będziemy mogli, myślę, po postępowaniu przetargowym jeszcze w tym roku rozpocząć te prace. Tutaj potrwają one oczywiście także w roku kolejnym. Podobnie jak Aleje Najświętszej Marii Panny, gdzie co prawda przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty, ale mamy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę, który nam pozwoli właśnie także w obliczu tego odmienionego układu komunikacyjnego w centrum miasta po oddaniu 1 maja do Krakowskiej poddać liftingowi ten nasz główny trakt reprezentacyjny w mieście. Oś, która jest też symbolem połączenia przed 200 laty Częstochowy starej i nowej, bowiem też pomimo rewitalizacji sprzed kilkunastu lat, ząb czasu już też nadgryzł nawierzchnię i ona musi być dostosowana do tego, czym aleje są, czemu służą, a nie czemu może w zamyśle kiedyś niegdysiejszych władz miasta i tych, którzy rewitalizowali aleje, miały służyć. Jest to trakt, który ma teraz możliwość przestania być tranzytem, ale jednocześnie to jest ważny szlak komunikacyjny, ważna trasa komunikacji miejskiej, ważna też droga w Śródmieściu i odciążona przez wspomnianą wcześniej inwestycję nad torami kolejowymi ma szansę zyskać też nowy blask, lifting i spełniać rolę po nowemu dzięki właśnie tej inwestycji w remont nawierzchni i w takie zmiany, korekty, które właśnie ten aspekt drogowy nam poprawią. To ma się zacząć w tym roku, a w przyszłym roku skończyć. Więc mówimy o wykorzystaniu sezonu budowlanego do granic możliwości w tych tematach z bieżącego utrzymania, także inwestycyjnych, tam gdzie jest możliwość ograniczenia się do tego zakresu drogowego, ale też były inwestycje o szerszym zakresie, jak wspomniana na północy. No i też są te przygotowywane, które za chwilkę się rozpoczną. U nas sezon budowlany de facto trwa cały rok, chociaż rzeczywiście ta zima jest takim okresem newralgicznym, więc przejściowym możliwością czy opcją do rozpoczęcia pewnych prac i ich kontynuacji na wiosnę. To są też kwestie budżetowe, kwestie montażu finansowych i rozłożenia tego w czasie odpowiedniego zaplanowania. Więc Miejski Zarząd Dróg w sezonie budowlanym działa najbardziej intensywnie, ale też działamy po sezonie budowlanym, więc tutaj myślę, że o ile jakichś ogromnych utrudnień drogowych mieszkańcy nie powinni się w Częstochowie w najbliższych tygodniach i miesiącach spodziewać, bo tyle na pewno nie damy o sobie zapomnieć i nie będziemy mieć stagnacji, jeśli chodzi o te inwestycje drogowe, bo wciąż tych potrzeb w Częstochowie jest sporo, więc będziemy na bieżąco informować. Odsyłamy do naszych mediów społecznościowych, do strony internetowej, w szczególności zakładki utrudnienia w ruchu. Tam na bieżąco wszystkie szczegóły.
10: O remontach na częstochowskich drogach Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. Patrzymy na oznakowania, sprawdzamy w mediach społecznościowych bieżące aktualizacje drogowe, a już teraz trochę statystyki z częstochowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rzecznik Barbara Kopczyńska.
13: Podpowiadamy mieszkańcom Częstochowy.
14: Rodzice, opiekunowie, można powiedzieć, że w większości już złożyli wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. W województwie śląskim do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 319 tysięcy wniosków na 462 tysiące dzieci. Już Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 117 milionów złotych tytułem właśnie wyprawki szkolnej. Jeśli chodzi o Częstochowę, to takich wniosków z Częstochowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 13 900 na 19 300 dzieci, z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 4 700 000 zł tytułem właśnie Dobrego Startu, czyli wyprawki szkolnej. Przypominam, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do końca listopada. To jest nieprzekraczalna data. Jeżeli rodzice złożą wniosek po tej dacie, to świadczenie przepadnie. Dlatego warto pamiętać, że jeszcze jest czas na złożenie wniosku. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to by jak najszybciej zrobił. Te pieniądze do niego wpłyną i wówczas będzie mógł je przeznaczyć na kompletowanie czy uzupełnianie tak zwanej wyprawki szkolnej. Przypomnę, że ze świadczenia Dobry Start mogą skorzystać rodzice, opiekunowie dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia, chyba że dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do szkoły do tak zwanej zerówki, ani też nie przysługuje na studentów, nawet jeśli wiekowo podlegają jeszcze pod to świadczenie, ponieważ świadczenie jest tylko na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Ważne, by złożyć ten wniosek prawidłowo do końca listopada. Wnioski składamy elektronicznie, także można to zrobić nawet po godzinach pracy urzędów, czy w weekendy, czy też będąc daleko poza granicami naszego kraju. Przypomnę, rodzice mają 4 kanały składania wniosków. Mogą to zrobić poprzez naszą platformę EZUS, bankowość elektroniczną, portal Empatia, czy też aplikację MZUS. Polecam aplikację MZUS, ponieważ wiele danych już automatycznie się uzupełnia i można powiedzieć, że te wnioski składa się w kilkanaście sekund. Także zachęcam jeszcze tych rodziców, którzy nie otrzymują

0: stoisk różnorodnych, stoisk, gdzie można będzie się przebadać, poradę jakąś tam uzyskać dla siebie. Natomiast będą też takie króciutkie oczywiście, ale prelekcje w zakresie schorzeń neurologicznych, w zakresie obszaru zdrowia psychicznego czy też kardiologicznych. Będą tam specjaliści właśnie z tych dziedzin i też będzie można z tymi specjalistami porozmawiać. Także bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam na tego 24 października, bo będzie się duże działo.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
2: Edyta Czekaj, zapraszam. Będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, na którym ciążą prokuratorskie zarzuty korupcyjne i Rady Miasta. Referendum odbędzie się 25 października, poinformowała delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Inicjatorzy referendum chcą odwołania prezydenta, ponieważ ciążą na nim nie tylko prokuratorskie zarzuty, ale jest też objęty zakazem pełnienia funkcji i zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Do tego mają pretensje m.in. o brak dużych inwestorów w mieście oraz brak budowy stadionu dla Rakowa Częstochowa. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Warto się spieszyć, bo ostateczny termin składania upływa 15 września. Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
3: Początek roku szkolnego to czas, kiedy przypominamy o formach pomocy, z których mogą skorzystać uczniowie w ramach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mowa tutaj o stypendiach szkolnych, zasiłkach szkolnych oraz bezpłatnych gorących posiłkach. Stypendium szkolne to pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Ma ona na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji. Żeby móc skorzystać z takiej formy pomocy, trzeba spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach. Tutaj mówimy o ustawie o pomocy społecznej, o okolicznościach, które są zawarte w tej ustawie, to jest trudna sytuacja życiowa, tutaj odsyłamy poszczegóły do ustawy. Natomiast trzeba pamiętać, że również obowiązuje kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli osoby, które chciałyby skorzystać ze stypendium, nie mogą przekroczyć kryterium. Obecnie jest to na osobę w rodzinie 823 zł. Dla osoby samotnie gospodarującej ta kwota kryterium dochodowego wynosi 1010 zł. Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze 800 plus nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.
2: Pilnujemy terminów, a na koniec krótka informacja ze świata sportu. Dawid Szulczek został tymczasowym trenerem Rakowa Częstochowa. Zastąpił Dawida Kroczka, tak jak mówię, chwilowo.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
2: Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie rozpoczął przygotowania do nowej realizacji Moralności pani Dulskiej Gabryli Zapolskiej. Placówka ogłosiła nawet casting do ról Hesi i Meli. Nowy spektakl wyreżyseruje Anna Gryszkówna, ale teatr to nie tylko spektakle, ale też edukacja.
1: Ciekawe spotkanie.
4: Magdalena Wok, dyrektor Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Jeżeli chodzi o tych nowych widzów, których zawsze chcemy zapraszać do teatru na wydarzenia nowe, to oczywiście tak, mamy szereg takich wydarzeń, to są m.in. te koncerty, ale też realizujemy szereg projektów edukacyjnych skierowanych właśnie do tych najmłodszych naszych widzów, bo oprócz spektakli, które oczywiście są dedykowane temu odbiorcy szkolnemu, próbujemy też widzom, tym najmłodszym widzom pokazać teatr od troszeczkę innej, bardziej emocjonalnej strony. Zapraszamy ich na cykl zajęć warsztatownia, które prowadzi nasza edukatorka teatralna Sylwia Kaczmarczyk. Wiem, że to są zajęcia, w których młodzież bardzo chętnie bierze udział, z których bardzo chętnie korzysta. Praktycznie zawsze mamy komplety, jeśli chodzi o tą warsztatownię. Dodatkowo wprowadziliśmy też szereg takich lekcji teatralnych po spektaklach, gdzie aktorzy mają okazję spotkać się z młodzieżą. Młodzież ma okazję spotkać się z aktorami, ale też nasza edukatorka teatralna, nasi edukatorzy teatralni mają okazję opowiedzieć o tym, jak teatr powstaje, jak się tworzy, jak wygląda ta magia teatru. Na pewno wrócimy też do takich projektów pokazujących teatr od kuchni. Myślę tutaj o warsztatach scenograficznych, które w ubiegłym roku też przeprowadziliśmy. No i oczywiście też prowadzimy jeszcze innego rodzaju działalność, taką skierowaną typowo do szkół i do naszej młodzieży częstochowskiej, nie tylko zresztą. Będziemy organizować już przegląd zespołów teatralnych szkół średnich, gdzie najmłodsi, może nie najmłodsi, no ale licealiści, którzy uczestniczą w takich zajęciach teatralnych,

0: teatralnych w ramach swoich zajęć szkolnych mają okazję zaprezentować się na dużej scenie. Wiem, że to jest zawsze emocjonujące, bo jest to element i rywalizacji, ale też niesamowitego doświadczenia, żeby móc się z tą sceną zmierzyć.
1: Ale widzę, trzeba wychować sobie tego widza od małego i też myślę, że duża rola jest rodziców.
0: Jak najbardziej, oczywiście. Jakby my wszystkich rodziców bardzo serdecznie zapraszamy, żeby na te spektakle, gdzie oczywiście próg wiekowy jest dopuszczalny, zabierali swoje pociechy, żeby przychodzili razem z nimi do teatru, żeby razem przeżywali te emocje, bo teatr jest takim miejscem, który te emocje wzmacnia w nas, który nas w jakiś sposób katalizuje, który daje nam jakieś katarzis, jakieś oczyszczenie, jakąś refleksję. I to ważne, żeby z tego teatru wychodzić z jakąś myślą, nawet jeśli nie zna się dokładnie jakiejś takiej odpowiedzi, to żeby wyjść z takim poczuciem, że chcemy tych odpowiedzi w sobie szukać. Teatr bardzo uzależnia, jak się raz do niego wejdzie, nie chce się już z niego absolutnie wychodzić.
1: Zmieniamy temat i z teatru w Częstochowie przenosimy się do MZK w Częstochowie i zaglądamy do garażu.
2: O tym się mówi.
3: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MWK w Częstochowie.
1: Wiemy, że mamy po czym jeździć, no to czym będziemy jeździć, albo też o innych inwestycjach typu Centrum Przesiadkowe. Może?
3: Centra przesiadkowe, owszem, w Częstochowie powstają, ale tym razem ta pula tych centrów jest koordynowana przez jednostki Urzędu Miasta, Wydziały Urzędu Miasta, więc ani MZD, ani MPK nie mają w tym bezpośredniego udziału. Tym niemniej oczywiście MPK czeka na to, by móc korzystać z tych centrów, tylko że pamiętajmy, że centra nie są tylko dla miejskiego przewoźnika, ale też dla innych przewoźników powiatowych, jurajskich, przewoźników międzynarodowych. Tak na przykład na ulicy Piłsudskiego mamy praktycznie pełne obłożenie tego centrum przesiadkowego, pomimo tego, że funkcjonują tam tylko albo po prostu trzy linie autobusowe MPK, ale jest na tyle tych potrzeb także innych przewoźników, bo centrum przesiadkowe ma służyć do przesiadania się wszystkim, nie tylko pasażerom MPK. A MPK walczy dalej, by konkurencyjnym przewoźnikiem i być przewoźnikiem ekologicznym, bo to jest idea, która nie jest tylko wyświechtanym sloganem, tylko rzeczywiście jest wprowadzana w życie i na dowód tego mamy kolejne inwestycje, które są przesądzone, które za chwilkę się zadzieją, bowiem kończą się postępowania przetargowe albo tak naprawdę terminy, które finalizują już te procesy i będziemy mieć kolejne 4 autobusy elektryczne, w pełni elektryczne, po 10 przegubowych 18-metrowych, które w zeszłym roku dołączyły do naszego taboru. Teraz w przeciągu roku dołączą 4 kolejne krótkie 12-metrowe, czyli łącznie będziemy mieć już oprócz 19 dotychczasowych krótkich, 10 przegubowych, kolejne 4 krótkie, które nam tę flotę zupełnie zeroemisyjną powiększą.
1: Tutaj. I one też będą na tych trasach jeździły, co te długie?
3: Oczywiście, to są trasy ogólnomiejskie, to nie mówimy o mikrobusach, które wjeżdżają gdzieś w ulice zupełnie lokalne, a mamy też takie spalinowe mikrobusy, które pozwalają na realizację usług pasażerskich, czy realizacji przewozów tam, gdzie nawet tym krótkim 12-metrowym taborem, czy tym 10,5-metrowym taborem nie byłoby to możliwe, bo potrzebne jest i węższe, i krótsze auto. Tutaj jednak mówimy o tych samochodach, które będą standardowe trasy realizować, ale też, że ta flota się autobusów elektrycznych powiększa, to należy też, należało zadbać o serwis. I taka hala serwisowa dedykowana tym, które przyjdą do nas i myślę, że tym, które w przyszłości także dołączą autobusom elektrycznym, będzie dedykowana. To będzie zaplecze eksploatacyjne, które umożliwi sprawne, bezpieczne właśnie serwisowanie tych aut. One mają troszkę inną specyfikę niż te nawet niskoemisyjne albo spalinowe autobusy, dlatego też tutaj potrzebne było aplikowanie o środki, które umożliwią właśnie takie działanie. I w ramach tego jednego projektu MPK uzyskało środki, które właśnie umożliwią zakup 4 autobusów i budowę wspomnianej hali. Całość tego modułu inwestycyjnego to 25 milionów złotych, a dofinansowanie to 16 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który koordynował właśnie przyznanie tego dofinansowania. Więc cieszymy się, bo to jest rzecz, która będzie bardzo, bardzo istotna dla przyszłości właśnie modernizacji zaplecza i taboru i konkurencyjności MPK w Częstochowie. Pasażerów chcemy wozić nowymi, ekologicznymi i tanimi autobusami, a energia elektryczna ma szansę takim paliwem być. Co dalej, to pokaże życie, ale ambitne plany, jeśli chodzi o ten aspekt, są dalsze, bowiem czekamy na pozytywne rozpatrzenie przeznaczenia części kwoty z puli tramwajowej, którą miasto uzyskało, a niekoniecznie ma możliwości przerobowe na ich wykorzystanie, właśnie na zeroemisyjny transport. Jeśli by tym razem inna jednostka, inny podmiot zdecydował się udzielić takiej zgody, bo mowa o Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, no to wówczas moglibyśmy rozpocząć procedurę, która zmierzałaby do zakupu 64 kolejnych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i wodorowych, które by de facto nam zrewolucjonizowały albo dopięły tę rewolucję, bowiem nie tylko mielibyśmy praktycznie cały autobusowy tabor nowoczesny, jeden z najmłodszych w Polsce, ale też w 80% byłby on zupełnie zeroemisyjny. To jest kwestia najbliższych miesięcy, kiedy mamy nadzieję takie pozytywne informacje do nas dotrą, wówczas będziemy mogli taką procedurę wdrożyć i taki zakup uruchomić. Jeśli to się wydarzy, trzymamy kciuki, ale nie przesądzamy faktów, to wówczas mówilibyśmy o największym jednorazowym zakupie w historii MPK. Mieliśmy tuż chwilę po jubileuszu, więc myślę, że to na kolejne ćwierćwiecze byłoby takie wejście z futryną w te korytarze komunikacyjne, ale na razie cieszymy się z tego, co jest, bo rzeczywiście i przeguby z zeszłego roku i te kolejne inwestycje w tabor zeroemisyjny, krótki i zaplecze, to są rzeczy, które potwierdzają i te starania, które czynimy także, że no, gramy w ekstraklasie tej komunikacyjnej i nie bez przyczyny chcemy też, żeby skrót Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MPK był rozwijany jako miasto przyjazne komunikacji. A takie będzie, kiedy będzie zeroemisyjne, kiedy też ten prąd będziemy pozyskiwać w Polsce coraz bardziej ze źródeł odnawialnych. To jest proces i myślę, że dobrze jest się do tego pociągu załapać, żeby nikt nam nie odjechał, nomen omen. Ale może nie pociągu, a tramwaju bardziej, bo do tramwaju też warto nawiązać, bo to jest zeroemisyjny transport jako żywo od zawsze, kiedy tramwaje jeżdżą na prąd. I mamy też potwierdzone tutaj ze strony miasta jest koordynacja tej inwestycji, ale właśnie, że ostatni odcinek nieobjęty dotąd pracami, skomplikowany, bo związany też z przebudową wiaduktu, czy mostu surówkowego tak naprawdę, który uniemożliwiał ze względu na swój stan techniczny dojazd cięższego, nowego taboru, więc dlatego też jeszcze na naszych ulicach te starsze tramwaje się na linii numer 1 na Kucelin pojawiały. Właśnie mamy przesądzone, że ta inwestycja będzie miała miejsce, czyli przebudowa linii tramwajowej na odcinku Dąbie Kucelin z pętlą, właśnie z mostem surówkowym i z tym zapleczem, które jest niezbędne do tego, żeby dopełnić ten pierścień inwestycyjny tramwajowy, bo mieliśmy przecież i rozbudowę linii tramwajowej i budowę w starym śladzie nowej linii na tym głównym kręgosłupie północ-południe miasta, ale zabrakło właśnie tego wysięgnika, który prowadzi do strefy ekonomicznej, do na szczęście ponownie rozwijającej się Huty Częstochowa i to znowu jest taka oś pracy, więc mamy nadzieję, że to też zachęci ludzi, którzy tam kooperują, pracują, by kiedy ta inwestycja się zakończy, korzystać właśnie z tramwaju jako takiego bezpiecznego i atrakcyjnego środka lokomocji, także do pracy, więc trochę byśmy zatoczyli taki krąg historyczny, bo kiedyś linię tramwajową wytyczono z myślą o tej osi pracy i teraz znowu miałoby to rację bytu. Przedsięwzięcie będzie kosztowało, jeśli się okaże, że odwołania innych oferentów są bezzasadne, kosztem 32,5 miliona złotych. Mamy na ten cel dużo więcej pieniędzy, więc nawet jeśli by ta oferta któraś z wyższych w przetargu została uznana, to też zmieścimy się w budżecie. Czekamy na to, kiedy będzie można rozpocząć. Tutaj mamy projektuj i buduj, więc pierwsze kilka miesięcy na projektowanie, w przyszłym roku pewnie początek budowy. Przedsięwzięcie tramwajowe w postaci przebudowy linii tramwajowej na Dąbiu i Kucylinie miałoby zostać zrealizowane do końca października 2028 roku. Dokumentacja wcześniej, bo jeszcze wiosną 27. Więc tutaj myślę, że mielibyśmy domknięte te wszystkie rzeczy, które na przestrzeni ostatniej dekady i więcej zostały zrealizowane i były takim przyczynkiem do tego, że możemy mówić o komunikacji w Częstochowie jako naprawdę jednej z najwyżejszych w Polsce. No i też otworzyły nam się nowe perspektywy na przyszłość, ale tutaj aż tak nie chciałbym wybiegać, bo myślę, że tych rzeczy, o których powiedzieliśmy, które MPK koordynuje, albo z których będzie korzystało, jest na tyle dużo, że warto trzymać kciuki za powodzenie i już cieszyć się tym, co się w tych tematach autobusowych i tramwajowych w Częstochowie dzieje.
1: O częstochowskim taborze mówił Maciej Hasik z MZK w Częstochowie. No to czekamy na nowości. Dużo się też dzieje w Częstochowie w kwestii robót drogowych. Mówiliśmy o tym już na naszej antenie. Zatem patrzymy na oznakowania i ruszamy dalej z tematami.
2: Wkrótce. Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek. Te wnioski są przyjmowane w szkole, do której uczęszcza uczeń. To bardzo ważna informacja, dlatego że rozliczaniem stypendium, wypłacaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, natomiast same wnioski są przyjmowane w szkołach, tam pedagodzy z pewnością już na Państwa czekają. Terminy na złożenie wniosków dotyczących stypendium szkolnego są ściśle określone w ustawie i nieprzekraczalne. Bardzo prosimy o pilnowanie tutaj tych terminów.
1: Do tego tematu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wracać się będziemy. Już wkrótce spotkanie z Olgą Largiel z MOPS-u.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Uczniowie z Częstochowy z szansą na stypendia. Za chwilę powiemy więcej.
4: Życie w mieście.
5: Olga Dargiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Są przygotowane formy wsparcia. To są stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Mogą również te młode osoby skorzystać z ciepłego, z gorącego posiłku, który jest dostarczany do ich placówki, bądź też serwowany w tej placówce, do której uczęszczają.
1: Duży zastrzyk.
5: Jasne, to jest zastrzyk gotówki, bo to jest pomoc finansowa. Jeśli uda się takie wsparcie pozyskać, to tutaj to wsparcie zazwyczaj jest przyznawane i wypłacane w dwóch semestrach. Ono jest w dwóch transzach, czyli pod koniec pierwszego semestru i później pod koniec drugiego. Te kwoty są różne co roku, ponieważ one też zależą od ilości osób, które tutaj do tych stypendiów będą składały wnioski. Natomiast zazwyczaj jest to podobna kwota, więc rzeczywiście warto. Musimy pamiętać o tym, że tutaj jest to pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej, wobec czego obowiązują progi dochodowe. Te progi, które są określone w ustawie o pomocy społecznej i w ramach tych progów tutaj rodzina powinna się zmieścić, żeby móc takiego wsparcia skorzystać. Pamiętajmy również, że świadczenie 800+ nie jest wliczane do tego dochodu.
1: Tak jak alimenty.
5: Dokładnie tak, czyli tego tutaj nie wliczamy, tylko te podstawowe wszystkie źródła dochodów. Mamy jeszcze zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to z kolei taka forma pomocy dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej i pogorszy się sytuacja materialna rodziny w związku z wydarzeniem losowym. Te wydarzenia losowe to tak naprawdę bardzo szeroki katalog i one są zawsze rozpatrywane indywidualnie, no bo nigdy nie wiemy, co takiego się wydarzy w rodzinie, co może spowodować, że ta przejściowo sytuacja materialna się pogorszy, ale tutaj możemy chociażby wymienić takie sytuacje jak jakaś choroba w rodzinie, śmierć osoby bliskiej, która być może jest tutaj główną osobą, która utrzymywała rodzinę do tej pory, więc
1: utrata pracy rodziców, opiekunów.
5: Na przykład utrata też pracy, więc wszelkie takie sytuacje są rozpatrywane, wtedy również składa się wniosek i można otrzymać jednorazową pomoc finansową i tutaj bardzo ważne ważna informacja, również liczy się termin.
2: Początek roku szkolnego to czas, kiedy przypominamy o formach pomocy, z których mogą skorzystać uczniowie w ramach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stypendium szkolne to pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Ma ona na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji. Żeby móc skorzystać z takiej formy pomocy, trzeba spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach. Tutaj mówimy o ustawie o pomocy społecznej, o okolicznościach, które są zawarte w tej ustawie, to jest trudna sytuacja życiowa, tutaj odsyłamy poszczegóły do ustawy. Natomiast trzeba pamiętać, że również obowiązuje kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli osoby, które chciałyby skorzystać ze stypendium, nie mogą przekroczyć kryterium. Obecnie jest to na osobę w rodzinie 823 zł. Dla osoby samotnie gospodarującej ta kwota kryterium dochodowego wynosi 1010 zł. Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze 800+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego. Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek. Te wnioski są przyjmowane w szkole, do której uczęszcza uczeń. To bardzo ważna informacja, dlatego że rozliczaniem stypendium, wypłacaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, natomiast same wnioski są przyjmowane w szkołach. Tam pedagodzy z pewnością już na Państwa czekają. Te wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Również w szkołach są dostępne. Bardzo prosimy pamiętać, że aby móc złożyć taki wniosek, powinien on zawierać komplet wymaganych dokumentów. Terminy na złożenie wniosków dotyczących stypendium szkolnego są ściśle określone w ustawie i nieprzekraczalne. Bardzo prosimy o pilnowanie tutaj tych terminów, dlatego że dla większości uczniów, którzy korzystają u nas ze stypendiów, to są uczniowie m.in. szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ten termin ustawowy to od 1 do 15 września. Jeszcze raz podkreślmy, termin nieprzekraczalny, dlatego bardzo prosimy o dopilnowanie tutaj terminowości dostarczania wniosków do szkół. Jedynie tutaj wąska grupa osób, słuchacze kolegiów mogą składać takie wnioski do 15 października, ale to jest bardzo mała grupa osób, które korzystają ze stypendium. Większość uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych to te osoby, które wnioski o stypendia składają i tutaj termin to jest od 1 do 15 września. Pamiętajcie Państwo, bardzo prosimy o tych nieprzekraczalnych ustawowo terminach. Stypendium szkolne to pomoc finansowa, która może być przeznaczona na konkretne cele. Cele związane z nauką, katalog tych wszystkich usług, również przedmiotów, przyborów szkolnych, które można zakupić w ramach stypendium, znajdą Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. To jest wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Tam wszelkie wskazówki, co można kupić, w jaki sposób ponosić też te nakłady finansowe i jak je rozliczać, bo pamiętajmy, że stypendium jest rozliczane. Należy gromadzić imienne faktury, rachunki po to, żeby później móc takie stypendium rozliczyć. Katalog tych wszystkich przedmiotów, usług, które można zakupić w ramach stypendium, jest dość rozbudowany. Możemy tutaj wymienić m.in. różnego rodzaju przybory szkolne, odzież niezbędną do zajęć, np. wychowania fizycznego, ale także koszty udziału w zajęciach edukacyjnych czy wyrównawczych, takich, które wykraczają ponad plan nauczania określony w szkole. Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych, również niepublicznych szkół artystycznych, o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, ale także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. Komu nie przysługuje stypendium szkolne? Stypendium szkolne nie przysługuje tym uczniom, których rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, również tym osobom, które są umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, a także stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych. Przypominamy również o innych formach pomocy dla uczniów. Jedną z tych form jest zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to jest pomoc jednorazowa, finansowa, która jest przeznaczona dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, które powoduje przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Te zdarzenia losowe to bardzo szeroki katalog różnego rodzaju sytuacji, natomiast możemy tutaj tutaj wymienić na przykład nieszczęśliwy wypadek, nagłą chorobę ucznia czy członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, ale także wszelkie inne nagłe okoliczności, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej w rodzinie ucznia. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek. Te wnioski mogą być składane w okresie trwania zajęć szkolnych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wystąpienia tego zdarzenia, które uzasadnia złożenie wniosku i otrzymanie pomocy, jaką jest zasiłek szkolny. Kontakt w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych zapraszamy serdecznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 2. Tymi dwoma sprawami zajmuje się sekcja usług środowiskowych. Tutaj nasi pracownicy Państwu bardzo chętnie udzielą wszelkich informacji. Natomiast raz jeszcze przypomnijmy, same wnioski, jeśli chodzi o stypendium szkolne, należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń. Kolejną formą pomocy dla uczniów jest bezpłatny gorący posiłek. Z bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dzieci w przedszkolach. To jest forma pomocy, która jest świadczona uczniom w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają i z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienie. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, w rejonowym zespole pomocy. Jeśli chodzi o terminy, to może to być dowolny moment w roku szkolnym, a więc zawsze wtedy, kiedy zaistnieje taka sytuacja, potrzeba, żeby wesprzeć ucznia właśnie formą bezpłatnego gorącego posiłku, można taki wniosek złożyć. Żeby skorzystać z tej pomocy, określono również pewne warunki. Jest to kryterium dochodowe, 200% z kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie to 200% to kwota 1646 zł na osobę w rodzinie. Jeśli nie przekraczają Państwo takiego dochodu, to można skorzystać z takiej formy pomocy jak bezpłatny gorący posiłek w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu.
5: Olga Dargiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.
1: A teraz w programie przenosimy się raz jeszcze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo ZUS we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy organizuje bezpłatne szkolenie dla płatników składek, przedsiębiorców i pracowników działów kadr i płac także z Częstochowy, ale uwaga, tu z Częstochowy będziemy musieli pojechać nieco dalej, bo do Rybnika tam odbywać się będzie to szkolenie dla płatników składek. ZUS, Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa.
6: Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy organizuje bezpłatne szkolenie dla płatników składek, przedsiębiorców oraz pracowników działów kadr i płac. Spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 9 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku przy ulicy Jankowickiej 13. Eksperci omówią najważniejsze funkcjonalności platformy EZUS oraz zmiany w przepisach dotyczących stażu pracy. Wspólna inicjatywa ZUS i PIP to odpowiedź na zmiany w prawie oraz potrzebę wsparcia lokalnego biznesu i specjalistów zajmujących się obsługą kadrowo-płacową. Eksperci obu instytucji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w praktyczny sposób przybliżą najważniejsze zagadnienia prawne oraz funkcjonalne możliwości EZUS. Część poświęcona tematyce ubezpieczeń społecznych skupi się na platformie EZUS, dotychczasowej platformie usług elektronicznych ZUS. Uczestnicy dowiedzą się, jak krok po kroku korzystać z dostępnych opcji, co znacznie usprawnia codzienną wymianę dokumentów i rozliczenia z instytucją. Platforma EZUS to podstawowe narzędzie w codziennej pracy każdego płatnika składek. Chcemy pokazać przedsiębiorcom, ale też pracownikom kadr i płac, biurom rachunkowym, jak rozwiązania cyfrowe mogą realnie uprościć ich obowiązki i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych. Nasze szkolenie to doskonała okazja, aby pod okiem ekspertów rozwiać wszelkie wątpliwości i nauczyć się w pełni wykorzystywać potencjał tego systemu. Z kolei eksperci Państwowej Inspekcji Pracy w Rybniku poruszą niezwykle aktualny i ważny dla organizacji pracy temat: nowe przepisy dotyczące stażu pracy, wpływ na kadry, płace i organizację pracy. Nowe regulacje w prawie pracy już obowiązują, dlatego tak ważna jest bieżąca edukacja i wsparcie zespołów kadrowych w ich stosowaniu. Wspólnie z PIP Chcemy dostarczyć pracodawcom rzetelnej wiedzy, która pozwoli im sprawnie zweryfikować wewnętrzne procedury i systemy płacowe pod kątem nowych przepisów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wymagane są wcześniejsze zapisy drogą mailową. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 września do godziny 9 na adres mailowy szkolenia@rybnik.maupa.zus.pl. W wiadomości zgłoszeniowej należy podać datę i godzinę szkolenia, imię i nazwisko osób zgłaszanych oraz numer telefonu do kontaktu. Ważne warunki uczestnictwa to takie, że należy, zgłaszając się na szkolenie, dołączyć do maila zgłoszeniowego wypełnione i podpisane zgody, m.in. załącznik numer 2. Bez tego dokumentu udział w wydarzeniu nie będzie możliwy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny również należy wypełnić. Znajduje się on w załączniku numer 1. I wszystkie te dokumenty wraz ze zgłoszeniem mailowym na ten adres, o którym już wspominałam, czyli szkolenia@rybnik.maupa.zus.pl, należy wysłać do 23 września. Dokumenty te znajdą Państwo w naszej zakładce szkolenia na stronie internetowej ZUS. Należy wybrać w tej zakładce Rybnik i po kliknięciu na Rybnik rozwiną nam się aktualne szkolenia, które oferujemy dla naszych klientów. Między innymi będzie to szkolenie. Trzeba wejść w to szkolenie i tam już znajdą się te dokumenty, które należy pobrać, wypełnić i wysłać razem z wnioskiem na adres szkolenia, ze swoim zgłoszeniem na adres szkolenia@rybnik.maupa.zus.pl. Przypomnę, wysyłamy to zgłoszenie najpóźniej do 23 września do godziny 9. Jeszcze ważna informacja, otóż organizatorzy dbają o pełną dostępność wydarzenia, dlatego też osoby ze szczególnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami, jeśli chcą wziąć udział w szkoleniu, są proszone o wcześniejsze poinformowanie o tym podczas zgłoszenia i pozwoli to na przygotowanie odpowiedniej pomocy i zapewni komfortowy przebieg spotkania.
1: O szkoleniach opowiada Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Po więcej odsyłam do oddziału w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Przy Urzędzie Miasta w Częstochowie działa Centrum Obsługi Inwestora. O tym miejscu powiemy dziś więcej w naszym programie informacyjnym. Miejsce to zajmuje się nie tylko koordynowaniem procesów pozyskiwania i współpracy z inwestorami, oferuje wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, ale co ciekawe, także opiekę poinwestycyjną. O samym centrum, jego współpracy z częstochowskimi szkołami i uczelniami, o grantowych programach i atutach miasta. W mojej rozmowie z Anną Tymoszenko, kierownikiem wspomnianego Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
4: Ciekawe spotkanie.
1: Po co, na co i dlaczego powstało to miejsce?
7: Na potrzeby obsługi tak naprawdę specjalnych stref ekonomicznych. Centra obsługi inwestorów są w całej Polsce. Nasze jest dość nietypowe. Oprócz obsługi specjalnych stref ekonomicznych, oczywiście przedsiębiorców, mamy jeszcze szereg nietypowych działań. Na przykład w ramach programu Częstochowa dla medyków przyznajemy stypendia dla przyszłych lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek. W ramach programu Akademicka Częstochowa przyznajemy dotacje dla uczelni wyższych na rozwój nowych kierunków, na doposażenia laboratoriów. Promujemy nasze uczelnie wśród potencjalnych ich przyszłych studentów, czyli mieszkańców, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W ramach programu Zawodowa Częstochowa, targi promujące nasze szkoły techniczne i zawodowe. Wygrałyśmy grunt na medal, mamy dobrą współpracę z uczelniami, mamy uniwersytet i mamy politechnikę, mamy też centralną szkołę straży, Państwowej Straży Pożarnej. Szansa, żeby poznać tych ludzi od takiej normalnej właśnie człowieczej strony, że są tacy sami jak my. Tak. I myślę, że to jest bardzo fajna promocja uczelni, bo pokazuje, że to nie są jakieś dziwne twory, które żyją swoim życiem. Ja upatruję troszeczkę szansy Częstochowy w tym, że to na mapie województwa śląskiego upatruję szansy w Częstochowy w tym, że to jest takie fajne miasto, jeżeli chodzi o work-life balance. Miasto naprawdę dobre do życia. Bo to jest miasto spokojne, z niską przestępczością. Mamy teatr, mamy filharmonię, galerie sztuki, prywatne, samorządowe, jest muzeum, mamy uczelnie wyższe, prywatne, wyższe państwowe, dobre technika i dobre licea. Warto zajrzeć na nasze uczelnie, czy robotyka, czy AI w architekturze i w urbanistyce. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ogromny potencjał.
1: Wracamy jeszcze do samych przedsiębiorców, bo tu was w centrum te drzwi mają naprawdę szeroko otwarte.
7: Przedsiębiorca w każdej chwili może do nas tak naprawdę zadzwonić. I to nie jest tylko lokowanie nowych inwestycji, bo my mamy wyższe progi niż chociażby nasi sąsiedzi z Zagłębia. Jeżeli chodzi o katowicką specjalną strefę ekonomiczną, mamy wyższe progi, troszeczkę niższą pomoc publiczną. Nie jesteśmy miastem, wbrew temu, co się powszechnie uważa. Nie jesteśmy miastem tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, za co trochę płacimy tymi wysokimi progami właśnie, bo w Sosnowcu by duża firma zainwestowała, wystarczy, że stworzy projekt na 10 milionów, u nas to już jest 80, więc to jest ogromna różnica. Dlatego nie tylko te inwestycje zewnętrzne, ale też staramy się pomóc naszym przedsiębiorcom, którzy już tutaj są, w rozbudowach, w przebudowach, w reinwestycjach, w takich sprawach, które wydają się pozornie proste, które wymagają czasami wykonania wielu telefonów, przekazania różnych pism, bo ten chce zrobić ścieżkę rowerową dla pracowników, a to są takie codzienne dylematy przedsiębiorców i jak nie wiedzą czasami, gdzie mają się z nimi zgłosić, to dzwonią do nas po prostu. Centrum Obsługi Inwestora znajduje się przy ulicy Waszyngtona 5. To jest pokój 112, tuż za salą, gdzie państwo zakładają działalność gospodarczą i gdzie te wszelkie zmiany nanoszą. Takie podstawowe dane kontaktowe są w zakładce dla inwestora na stronie głównej Urzędu Miasta.
1: Dziękuję. Moim gościem była Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
4: Poznaj miasto!
1: Zapraszam na spotkanie z kimś, kto wie, jak i gdzie spędzić czas w Częstochowie. Daniel Zalejski z Urzędu Miasta. Co warto w Częstochowie zobaczyć?
8: Ja widziałam kilka takich murali tutaj po drodze. Wow!
9: Bo... To, jak sztuka potrafi wciągnąć i dzięki temu, że mamy tutaj zawodowych artystów, którzy potrafią stworzyć ogromną iluzję takiego świata fantastyki, które możemy zobaczyć zarówno na muralu Wieża Babel, czy takim, który gdyby umalowany był największym muralem w Europie, myślę tu o Strażniku Czasu tuż przy dworcu kolejowym, to faktycznie przenoszą nas w troszeczkę inną rzeczywistość. I tak jak dawniej spoglądano na obrazy, nie było telewizji, nie było radia, tego typu mediów, to obrazy służyły gościom do analizy, do spędzania wolnego czasu, odczytywania różnych symboli, alegorii i myślę, że te częstochowskie murale w dużej mierze też oferują taką możliwość interpretacji sztuki i po prostu miłego spędzania czasu tuż przed nimi. Nie muszą by to być chwilowe westchnienia, a można przystanąć na dłużej i poddać się drobnej refleksji.
8: Powiem Ci, że ja zakochuję się w tej Częstochowie od nowa, bo ta Częstochowa, ona nie jest taka, jak była 20 kilka lat temu.
9: Oj tak, to prawda, że Częstochowa dynamicznie się zmienia i mieszkając tutaj jest to troszeczkę trudniej zauważyć, ponieważ remonty, wszelkie działania, rozwój jest rozłożony w czasie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa miał okazję to być dekadę czy dwie temu, uwierzcie, Pani Edycie, naszej redaktorce, że Częstochowa się zmienia i faktycznie wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu tak naprawdę współczesnej turystyki, wolnemu czasu. Można zobaczyć, że to miasto jest świeże, jest młode, akademickie i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Miasto, które ma ponad 200 tysięcy mieszkańców, siłą rzeczy musi mieć zaplecze do relaksu, przestrzenie, gdzie może odpocząć ciało, ale także duszę. Także jest co robić. Pojawiają się różnego rodzaju atrakcje kulturalne, przestrzeń zielona jest zagospodarowana. Także gdybyśmy chcieli, to naprawdę jesteśmy w stanie tutaj spędzić tydzień i się nie nudzić. Szanowni Państwo, ja zachęcam gorąco, abyście odwiedzili Częstochowę na przykład rowerami. To da Wam pełną swobodę do poznania wszystkich zaułków. Gdy poznamy już Jasną Górę, to możemy objechać rowerem bardzo sprawnie albo wypożyczyć jeden z rowerów miejskich, żeby poznać tak naprawdę cały układ zabytkowy Śródmieścia. To są okolice Jasnej Góry, Aleja Najświętszej Marii Panny, ale także zabytkowy Stary Rynek z okolicami. To są trzy zupełnie różne przestrzenie o swojej własnej historii. Natomiast jeżeli już będziemy mieli te zabytki czy instytucje kultury odwiedzone, możemy wybrać się troszeczkę na peryferię, na przykład do rezerwatu archeologicznego w dzielnicy Raków. To właśnie tam, w miejscu odkrycia cmentarzyska, zbudowano niejako nad nim muzeum. A to co ciekawe, no to jakieś 500 lat przed naszą erą żyli tam ludzie, którzy wykuwali różnego rodzaju narzędzia, a przede wszystkim biżuterię z żelaza, z meteorytów. Także można powiedzieć, że tutaj faktycznie działy się takie rzeczy i takie skupiska rzeczy, przedmiotów z meteorytów są trzy kluczowe na świecie. To jest kultura bodajże Holloway z Ameryki Północnej, grobowiec Tutenchamona i nasze częstochowskie zbiory. Także jest to coś takiego, co warto odwiedzić. No i gdy już będziemy nasyceni tą historią, możemy oczywiście objechać różnego rodzaju miejsca, gdzie w trakcie sezonu letniego odbywają się wydarzenia kulturalne. Jest to na przykład Park Wypoczynkowy Lisieniec. Tam na plaży, na kaszubskim, nadmorskim piasku możemy wypoczywać. Możemy rowerami wybrać się na Mirowski Przełom Warty, skąd wyjedziemy na przykład na Jurę i tereny, które dawniej planowane były objęciem Jurajskim Parkiem Narodowym. Tych atrakcji jest naprawdę wiele i myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie coś wyjątkowego. Częstochowa jest jak najbardziej świetnym miejscem na każdą porę roku i to, co jest fajne, że jeżeli byłaby dla niektórych niepogoda tak naprawdę, to możemy śmiało pójść do teatru, do galerii, do sali zabaw. I oczywiście wszyscy, którzy lubią zwiedzać miasta, lubią zwiedzać architekturę. My na przykład mamy to szczęście, że wśród takich powojennych budynków mamy też przedstawicieli takiego zjawiska jak architektura siódmego dnia. Myślę, że internet jest w stanie nam troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć. I na przykład Kościół Świętego Wojciecha przy promenadzie Czesława Niemena był reprezentantem i symbolem, gdy twórcy jakby opisu tego zjawiska architektury siódmego dnia szukali informacji. W trakcie niepogody nic nie stoi na przeszkodzie, żeby architekturę zwiedzać od wnętrza i spojrzeć na wielkie budynki ze skali perspektywy człowieka.
1: Którą ty porę roku lubisz najbardziej? Kiedy ta Częstochowa jest dla ciebie najpiękniejsza?
9: Ja w ogóle jestem fanem wielkim jesieni, bo wydaje mi się, że wtedy potrafimy najlepiej przewietrzyć swoje garderoby i podkreślić to, co jest w nas najpiękniejszego, a żyję w przekonaniu, że to ludzie tworzą miasta, więc kiedy my czujemy się dobrze, robimy sobie drobne przyjemności, żeby z tą jesienną chandrą sobie pomóc, wyglądamy pięknie, to i ta cała nasza przestrzeń zyskuje. Mała architektura, zieleń, która przemija, ale ta energia kulturalna, która wciąż motywuje nas do tego, żeby ten zimowy letarg jakoś przetrwać. Także chyba jestem fanem jesieni i też myślę sobie, że właśnie sezony kulturalne wtedy się nakręcają, dają taki oddech po aktywnym bądź leżącym czasie wakacji. Także tak, jesień to jest piękny czas, no i wtedy architektura, którą uwielbiam, odsłania się, ponieważ zieleń drzew opada i możemy zobaczyć nawet te zabudowania śródmieścia z dalszej, szerszej perspektywy. Zapraszamy do Częstochowy, niezależnie od pory dnia i roku. Do zobaczenia.
1: A skoro już jesteśmy w Częstochowie, no to grzechem byłoby nie odwiedzić Jurajskie Gminy.
10: Włodzimierz tutaj, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich. Stałym zadaniem Związku Gmin Jurajskich jest na przykład to, aby ubezpieczać drogi wspinaczkowe na Jurze, bo to jest ta turystyka kwalifikowana, ale bardzo w tej chwili powszechna, a wiadomo, że Jura jest jednym z tych regionów, gdzie ćwiczą wszyscy najwybitniejsi i ćwiczyli wszyscy najwybitniejsi polscy himalaiści, alpiniści. Ale to jest tak, że coraz częściej taki sposób na po prostu zdrową, fajną sportową rekreację w fajnym otoczeniu przyrodniczym. Jura jest naprawdę dobrym takim terenem. My jako związek rokrocznie tak naprawdę ubezpieczamy kilkadziesiąt tych dróg wspinaczkowych, czyli to jest w sumie kilkaset ringów, które się dodatkowo mocuje, wymienia, umacnia, więc robimy wszystko, aby te drogi drogi wspinaczkowe na Jurze były po prostu bezpieczne. Takim ważnym elementem czy punktem działalności Związku Gmin Jurajskich jest także poprawa oznakowania szlaków turystycznych. W dawnych czasach często robił to PTTK, natomiast w tej chwili często z pomocą PTTK-u, ale oni nie mają takich środków, które mogą w tej chwili przeznaczyć na to, aby tak całościowo modernizować czy odnawiać szlaki turystyczne. Dlatego robi to między innymi Związek Gmin Jurajskich właśnie na tych szlakach turystycznych na Jurze. No, takimi naszymi standardowymi szlakami to jest szlak Orli Gniazd, zarówno pieszy, jak i rowerowy, ale odnawiamy i uzupełniamy oznakowanie także na tych innych szlakach turystycznych, które wiodą przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. No, oprócz tego mamy też w tej chwili naszą sztandarową imprezę organizowaną z reguły we wrześniu, to jest Julomania, z której korzysta rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy osób. To są imprezy w różnych miejscach, organizowane przez różnych gestorów atrakcji turystycznych na Jurze i mamy nadzieję, że to będzie dalej taki flagowa impreza koordynowana w dużej mierze przez Biuro Związku Gmin Jurajskich.
11: Czy tutaj mieszkańcy regionu odkrywają na nowo te wszystkie atrakcje?
10: Mamy nadzieję, że między innymi działalność właśnie Związku Gmin Jurajskich temu sprzyja, bo w końcu z tych atrakcji, jak chociażby promocyjne Lato na Jurze, mogą skorzystać także mieszkańcy naszego regionu, prawda, czy regionu śląskiego, czy regionu małopolskiego, bo Jura to w końcu zarówno ta część małopolska, jak i część śląska. Większą popularnością cieszą się na przykład spływy kajakowe Wartą, Pilicą, Lizwartą. I tu rzeczywiście ja widzę, jak ten ruch zrobił się zdecydowanie większy na tych rzekach w okresie sezonu turystycznego. To są bardzo fajne spływy. To są spływy takie dosyć bezpieczne, na dosyć fajnych odcinkach rzecz, które nie sprawiają dużo trudności technicznych. A emocje zawsze są, natomiast to są rzeczywiście fajne odcinki rzek na takie spływy rodzinne, spływy grupowe i naprawdę widać, że w tej chwili zwłaszcza Lizwarta jest już tak mocno opływana, że nawet bym w tej chwili polecał bardziej odcinki Warty czy na przykład Pilicy, nieco dalej Nidy, żeby skorzystać z takiego lightu właśnie w kajaku, bo to jest na pewno taki rodzaj rozrywki i relaksu sezonowego, który potrafi też tak odbudować człowieka psychicznie.
11: Lista jurajskich gmin jest bardzo długa i atrakcji także. Edyta Czekaj, dziękuję.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: ten... Na mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Zaraz wracam.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
0: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Mamy niskie ceny.
13: Reklama.
14: W pierwszą niedzielę września słuchacie Radia Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości o 8.
15: Ukraina proponuje zawieszenie broni. Trwa misja amerykańskich wysłanników. Kolejny wypadek polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech. To może być hit przyszłych wakacji nad morzem. Puck szykuje wyjątkowe przeżycia dla turystów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Wczoraj mieszkańcy stolicy Ukrainy 5 razy musieli schodzić do schronów w związku z alertami przeciwlotniczymi. Dziś do Kijowa, prosto z Moskwy, mają przyjechać z misją pokojową wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa. Po wypadku kolejnego polskiego autokaru na Węgrzech wszyscy pasażerowie są w dobrym stanie i zdrowiu, zapewnił Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
16: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar do Polski. Nikomu nic poważniejszego się nie stało.
15: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granicy ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą, a następnie wjechała w niego węgierska ciężarówka. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Najstarszy słowiański port bałtycki szykuje nową atrakcję turystyczną. Puck chce jeszcze bardziej chwalić się swoją historią, mówi burmistrz miasta Hanna Pruchniewska.
17: Myślę, że dotrze to do wielu osób dość dosadnie, kiedy wsiądą na taką replikę łodzi, którą znaleziono na dnie, popłynie tam nad to miejsce i sobie uświadomi, że właśnie gdzieś tam pod dnem jest to cudo z wczesnego średniowiecza.
15: Słowiańska łódź ma być gotowa w przyszłym roku, a proces jej budowy będzie można obserwować z bliska w specjalnym szkutniczym namiocie. Polskie siatkarki uległy Włoszkom 1-3 w półfinale Mistrzostw Europy i dziś Polki zagrają o brązowy medal. A chorwacki pomocnik Luka Modrić pozostaje w grze, mimo że za 3 dni skończy 41 lat. Dla profesjonalnego piłkarza to czas na emeryturę, ale Modrić postanowił grać dalej w reprezentacji Chorwacji, a także we włoskim klubie AC Milan. Występy w Mediolanie były jednak do przewidzenia. Teraz Luka Modrić zadecydował, że jesienią zagra także w chorwackich barwach mecze Ligi Narodów.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
14: Te opady, które teraz w centrum i na wschodzie kraju po południu sobie przejdą i będzie nieco spokojniej. Chłodniej niż wczoraj, 19 stopni nad morzem, 18 w centrum i na Podlasiu, 20 na Dolnym Śląsku. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny poranek. Wakacje się skończyły, a my wracamy No nie do szkoły, ale do Złotej Piątki, jak co niedzielę. Dziś będą zespoły, które miały przeboje z różnymi wokalistami. Szczegóły w tej sprawie niebawem, a na razie Bon Jovi. Z jednym i jedynym, Jonem Bon Jovi.

Madonna i True Blue w Radiu Złote Przeboje. Sporo się ostatnio mówi o tej wokalistce po tym, jak zamieściła na swoich mediach społecznościowych dziwne zdjęcia. Swoje zdjęcia. Ale wygląda na nich jak nie ona. Część fanów zwraca uwagę, że dzięki medycynie estetycznej Madonna wygląda dużo lepiej. Inni krytykują, że to żenujące, co gwiazda z sobą wyprawia. Jak ktoś chce wiedzieć, w czym rzecz, to polecamy choćby Instagram Madonny. Ale muzyki się przede wszystkim słucha. No to Cool and the Gang.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
8: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje.

0: 8.30 prawie na zegarach Radio Złote Przeboje w głośnikach. A teraz u nas...
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, które miały różnych wokalistów lub przeboje, których wokale wykonywały różne osoby. Bo jak mówimy na przykład Perfect, no to myślimy oczywiście Grzegorz Markowski, choć obecnie to jest oczywiście Łukasz Drapała. Ale przecież kiedyś Perfect to była także na przykład Basia Trzetrzelewska. O właśnie, ale oczywiście też Zbigniew Hołdys, który po otrzymaniu tekstu Co się stało z Magdą K. od Andrzeja Mogielnickiego napisał melodię i sam piosenkę wykonał. Wyszło fantastycznie.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
6: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Nareszcie weekend.
9: Nareszcie niedziela.
8: Niedzielny poranek z radiem Złote Przeboje.

zaballadował nam tu poranek Richard Marx w Radiu Złote Przeboje. A teraz Céline Dion u nas, która od końca sierpnia jest w Paryżu na próbach przed serią swych pierwszych od 6 lat koncertów. Artystka, przypomnę, choruje na zespół sztywnego człowieka, przypadłość powodującą sztywnienie i skurcze mięśni, ale Céline doszła do siebie. Ostatnio wyszła pod swój hotel i pośpiewała jeden ze swych przebojów, o właśnie ten, co tam słychać, razem z fanami. Nawet trochę potańczyła, wyglądała na rozpromienioną i szczęśliwą. I to są najlepsze informacje. Przyspieszamy trochę, bo niektórzy pewnie potrzebują się przebudzić szybko. Céline Dion, I Drove All Night.

taką serię z kobietami mamy w Radiu Złote Przeboje. Celine Dion przed chwilą śpiewała, teraz Edyta Górniak kończy, a w naszych wiadomościach o 9:00 Agnieszka Trajanowska bis opowie, jak poszło Idze Świątek na wielkoszlemowym US Open. Zostańcie z nami.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
2: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
1: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda. Reklama.
3: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę o godzinie 9. Zapraszamy na wiadomości.
4: Wczoraj Moskwa, dziś Kijów. Trwa misja wysłanników Donalda Trumpa. Wichura na dożynkach w Reczu. Jedna osoba w stanie ciężkim. Iga Świątek wywalczyła czwartą rundę US Open, ale sama przyznaje, że musiała walczyć o każdą piłkę. Agnieszka Trojanowska, BIS. 3 godziny rozmów z Putinem, dziś rozmowy w Kijowie z Żeleńskim. Amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner kontynuują swoją misję pokojową. Wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie prowadzą rozmowy na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Wczoraj dziennikarze byli obecni tylko na początku spotkania i śmiało można wysnuć wniosek, że przebiegało ono w dobrej atmosferze.
5: Przede wszystkim prezydencie Putin, bardzo dziękujemy za zaproszenie. Siedzieliśmy przed chwilą na zewnątrz, wszyscy rozmawialiśmy, że kiedy przejdziemy na emeryturę, będziemy mieli mnóstwo niesamowitych historii i wspomnień, a te z tego spotkania będą na samym szczycie.
4: Mówił na spotkaniu Steve Witkoff. Amerykańska strona jak na razie nie odniosła się do 3-godzinnych rozmów na Kremlu. Zrobił to doradca Putina Jurij Uszakow. Przekazał, że rozmowy były owocne dla obu stron. Zapowiedział, że rosyjsko-amerykańskie spotkania będą kontynuowane zarówno w formacie rozmów prezydentów, jak i także za pośrednictwem negocjatorów. 4 osoby ranne na dożynkach w Reczu w Zachodniopomorskim. Jedna osoba jest w stanie ciężkim. To 44-letni mężczyzna, który śmigłowcem LPR został przetransportowany do szpitala. Wszystkiemu winien jest wiatr, wichura łamała gałęzie i przemieszczała przedmioty zgromadzone na dożynkach zorganizowanych w Parku Miejskim w Reczu. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Rozstawiona z numerem 8, polska tenisistka wygrała z Czeszką Marię Buskową, rozstawioną z numerem 25. To było wymagające spotkanie, przyznała po nim polska zawodniczka.
6: Każda piłka dosłownie miała znaczenie i dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany, po prostu to było wymagające. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym, cały czas trzeba było walczyć.
4: O ćwierćfinał Iga Świątek powalczy jutro z Chinką Quinwen Zheng. A jeszcze dziś polskie siatkarki zagrają o brązowy medal Mistrzostw Europy. Wczoraj Polki uległy Włoszkom. Spotkanie skończyło się wynikiem 1-3.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
3: Chmury teraz nad Mazowszem, przelotne opady mogą tu powrócić, pokropi też na Podlasiu. Tam do 17 stopni, czyli podobnie jak w Koszalinie i Lublinie. 19 w Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Rzeszowie, do 20 we Wrocławiu. Tam najwięcej słońca. Nie wyrzucajcie rolek tekturowych po papierze, one mogą się przydać. Szczegóły niebawem. Wpadniemy też na urodzinowe przyjęcie Freddiego Mercurego. Kasper Sosnowski, witam i gram tak.

John Lennon w Radiu Złote Przeboje. Teraz kolejny, którego już z nami nie ma, ale przyjęcia urodzinowe ma wyprawione co roku w Mount Hope, tam gdzie jest pomnik Freddiego Mercury'ego, bo o nim mowa. Gdyby żył wczoraj, świętowałby 80. No i jego fani mieli szansę spotkać się w Mount Hope właśnie, zobaczyć niepublikowane wywiady i nagrania z występów, spotkać się z Peterem Freestonem, to jest był osobisty asystent Freddiego Mercury'ego i był także na tym przyjęciu inżynier dźwięku i współproducent Queen Justin Smith. A do tego były też zespoły grające muzykę Queen i różne pamiątki po zespole były. I taka impreza co roku, że fani się spotykają. A przy okazji można sobie pospacerować po Mount Hope, czyli mieście, którym Freddie Mercury zawsze się zachwycał. No to u nas oczywiście Queen, I Want You Back Free.

0: Moloko w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś zespoły, w których śpiewało kilku wokalistów i to z dużym sukcesem. Pink Floyd bierzemy na tapet, bo tu i David Gilmour i Roger Waters pięknie wybrzmiewali. Gilmour oczywiście w większości znanych obecnie przebojów Wish You Were Here, Hide Hopes. A Roger Waters, który odszedł w 1985 roku, jest słyszany choćby w Money czy Hey You. No to w tym nagraniu akurat ich pogodzimy, bo w Another Brick in the Wall słychać obu wokalistów.

0: autopromocja.
1: Są dźwięki, które przetrwają dekady. Są artyści, którzy pozostaną na zawsze. I są piosenki, które stały się złotymi przebojami. Tak właśnie gramy. Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
3: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
7: O Boże, co wyście tu zrobili?
8: Czy możemy zwolnić go?
9: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
8: Michel,
9: ty jesteś już mój asystent.
6: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
10: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Reklama. Nareszcie weekend z Radiem Złote Przeboje.

Sofia Zadora i German Jackson w Radiu Złote Przeboje. German Jackson, który był w związku z Whitney Houston. Jak razem spotkali się w studiu nagraniowym, to połączyły ich nie tylko zachwycające wokale, ale i serce. A ten German Jackson to się zresztą zakochiwał często, bo miał 3 żony i sporo nieformalnych związków. Dzieci liczyć mu chyba nie będę, bo łatwo się pomylić, ale prawie 10 byśmy doliczyli. No to teraz idealne nawiązanie do polskiej sceny muzycznej. Przed nami Kuba Sienkiewicz, tata 6 pociech.

0: O tym, że życie jest rollercoasterem, zaśpiewał Ronan Keating, a za chwilę Iga Świątek opowie o tym, że tenis też może być rollercoasterem w naszych wiadomościach o 11.
1: Reklama.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
3: Tu Radio Złote Przeboje w niedzielę. O godzinie 11 zapraszamy na wiadomości.
4: Powstrzymanie od ataków deklaruje Ukraina. Rozmowy o pokoju trwają. Woda wróciła do kranów w Komorznie. Truciciel poszukiwany. O meczu na Maxa na US Open mówi nam Iga Świątek. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ukraina jest gotowa, by do jutra powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Dziś z wizytą w Kijowie po rozmowach w Moskwie mają być wysłannicy prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner. Woda wróciła do kranów niemal po pół roku w Komorznie na Opolszczyźnie. Na razie wodociągi dostarczają czystą i przebadaną wodę do prawej strony miasta. Lewa strona wciąż musi korzystać z beczkowozów. Sprawcy, który wiosną wprowadził do wodociągu truciznę, grozi kara do 8 lat więzienia. W kwietniu w wodzie wykryto środek owadobójczy zakazany do stosowania na terenie Unii Europejskiej. Śledczy wciąż ustalają winowajcę. Zatonął irański tankowiec zaatakowany przez Amerykanów w Zatoce Omańskiej. USA twierdzą, że była to akcja odwetowa za irańskie ataki na okręty Stanów Zjednoczonych. Na nagraniu wideo opublikowanym przez wojsko USA widać, jak trafiony statek przechyla się, a następnie tonie. Wcześniej Amerykanie polecili ewakuację załogi pustego tankowca. Mistrzyni olimpijska w boksie, Irlandka Katie Taylor, zakończyła swoją niezwykłą karierę pewnym zwycięstwem nad dotychczas niepokonaną francuską Florą Pili. Wczorajszą ich walkę na stadionie Croke Park w Dublinie obejrzało 80 tysięcy kibiców. To było wielkie tenisowe show, a jego autorkami Iga Świątek i Czeszka Marię Buskowa o wczorajszym spotkaniu na US Open Błażej Kulesza.
5: Powiedzieć o tym spotkaniu, że było zacięte, to jak nic nie powiedzieć. Polka i Czeszka zgotowały bowiem kibicom 2,5 godziny naprawdę świetnego tenisa. Praktycznie wszystkie piłki Świątek wracały na drugą stronę, a Buskowa popełniała mało niewymuszonych błędów.
6: Po prostu trzeba być solidnym w tym ataku i cierpliwym i zdawać sobie sprawę, że ona może tą jeszcze jedną piłkę wrócić i być na to gotową.
5: Jak mówiła Iga Świątek dziennikarzom na konferencji prasowej, atakowała na 100%, nawet broniąc setbola.
6: No i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa po prostu.
5: W 1/8 finału US Open Polka zmierzy się z mistrzynią olimpijską z Paryża, Chinką Qin Wenzhen.
4: Świątek ma przed spotkaniem z Chinką jeden dzień przerwy.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
3: Dziś deszczowo może być na Mazowszu, pokapie też na Podlasiu. Od 18 stopni nad morzem i w centrum kraju po 20 na Dolnym Śląsku, a także w Małopolsce.

Uwaga, uwaga, kierowcy, szykujcie portfele. Jest drogo na stacjach benzynowych, a będzie jeszcze drożej. W tym nadchodzącym tygodniu, w kolejnych dniach podwyżki, benzyna w perspektywie tygodnia ma przekroczyć 8 zł za litr. Diesel koło 9 się zakręci. No to żeby nie było tak ponuro, to teraz coś optymistycznego powiem. No może powiem to, że we wtorek, a w niektórych regionach nawet w środę, prawie 30 stopni i piękne słońce będziemy mieli w Polsce. Powiem też, że w następny weekend ma być bardziej słoneczny i cieplejszy niż obecny i wtedy będzie można na wycieczkę, na działkę z przyjemnością jechać rowerem, żeby sobie humoru na stacjach benzynowych nie psuć. Przepraszam, no naprawdę chciałem optymistycznie zakończyć tą historię. A to zagram tak w miarę optymistycznie. Demono, kamieni, aksamit.

0: Autopromocja.
1: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Cierpliwości. Cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Michael Jackson w Radiu Złote Przeboje. A teraz...
1: Złota Piątka.
0: W niej zespoły, które miały wielkie przeboje z różnymi wokalistami. Na polskiej scenie do Perfektu Lombardu dołączyć trzeba oczywiście Budkę Suflera, w której obecnie, no może nie śpiewa już Jacek Kawalec, ale śpiewa Robert Żarczyński. Choć Budka kojarzona jest oczywiście głównie z głosem Krzysztofa Cugowskiego, który śpiewał tam już na początku lat 70. Budka to też jednak Romuald Czystaw. Jego słychać w kilku przebojach, między innymi w oryginalnej wersji. Za ostatni krok kupię ci. A Czystawa w Budce zastąpił na początku lat 80. Felicjan Andrzejczak. Wtedy zachwycaliśmy się choćby Nocą Komety czy Jolką.

0: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
15: Skąd ta piana, kochanie?
14: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
15: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
15: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
17: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
18: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
19: Boże jasna maksa.
18: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22.00. W TTV.
20: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Sandra w Radiu Złote Przeboje, a teraz
1: Złota Piątka.
0: Dziś w niej zespoły, których przeboje śpiewało wielu wokalistów. Fenomenem pod tym względem jest The Beatles. Tam śpiewali wszyscy. Nawet perkusista Ringo Starr ma na koncie kilkanaście piosenek. W tym takie przeboje jak choćby... Ale obok ciepłego głosu Ringo Starra mieliśmy też głos George'a Harrisona, którego słychać choćby w... Wiadomo, że najbardziej drapieżnym rockowym głosem Beatlesów był John Lennon. On śpiewał najwięcej. Ponad setkę piosenek mu naliczono. Niemal tyle utworów na koncie miał oczywiście też Paul McCartney. I to jego w Beatlesach teraz posłuchamy. Let it be.

0: fajna niedziela z Radiem Złote Przeboje, tylko ten wiatr niefajny. A 4 osoby są poważnie ranne w wyniku wichur, które nad Polską. Szczegóły w naszych wiadomościach w południe. Kacper Sosnowski, ja się kłaniam. A za chwilę przed mikrofonem Wojtek Babiarczyk.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje. Autopromocja.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 12. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
3: Wichury nad Polską. 4 osoby są poważnie ranne. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy. Będzie też spór o granice komentarza i wrzucanych przez polityków do internetu ironicznych grafik. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 osoby zostały ranne wskutek silnego wiatru nad Polską. Przechodzi front atmosferyczny w ten weekend. W ciągu ostatnich 24 godzin strażacy na pomoc wzywani byli 1200 razy, najczęściej w zachodniopomorskim. Meteorolodzy zapewniają, że wiatr powinien się ustabilizować, ale niedziela upływa nam wciąż pod znakiem chłodu oraz deszczu, o czym Błażej Kulesz.
4: Porywy wiatru miejscami sięgały ponad 80 km na godzinę, a to pozwoliło, by wiatr łamał gałęzie. Jak mówią służby, 4 osoby zostały poszkodowane.
5: 3 osoby w województwie zachodniopomorskim oraz 1 osoba w województwie podlaskim.
4: Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
5: Drzewo przewróciło się na domek letniskowy, natomiast w województwie zachodniopomorskim podczas dożynek, gdzie silny podmuch wiatru spowodował podniesienie konstrukcji namiotów, czy też połamanie gałęzi, które spowodowało obrażenia u osób.
4: Dziś wiatr będzie nieco słabszy, ale meteorolodzy ostrzegają przed wezbraniami rzek na zachodnim Pomorzu. Za to w całym kraju będzie chłodno i deszczowo.
3: Podobna pogoda zostanie z nami na początku nowego tygodnia. Dymisję wiceministra klimatu Mikołaja Drożały w mocny sposób skomentowała Urszula Pasławska, posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Pasławska opublikowała grafikę, na której trzyma strzelbę, a z jej lufy wydobywa się dym po oddanym strzale. Jest też napis Drożała zdymisjonowany.
6: Grafika jest dzisiaj pewnym językiem komunikacji.
3: Tłumaczy się Pasławska i wymienia długą listę zarzutów wobec zdymisjonowanego wiceministra.
6: Mamy ogromny problem dzisiaj branżą drzewną, która dzisiaj poprzez aktywistyczną politykę Ministerstwa Środowiska przeżywa swoje poważne kłopoty.
3: Sprawiedliwości w Sejmowej Komisji Etyki szukałby szef partii Zieloni Michał Suchora.
7: Wrzuciła grafikę sugerującą odstrzelenie Mikołaja Drożały. Obrzydliwą, absolutnie skandaliczną grafikę.
3: Posłanka PSL-u w rozmowie z naszym reporterem przyznała, że jej partia zabiegała o dymisję wiceministra klimatu. Za 3 godziny polskie siatkarki powalczą z Serbkami o brąz na Mistrzostwach Europy. Wczoraj w półfinale Polki przegrały z wyraźnie mocniejszymi i bardziej doświadczonymi Włoszkami.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
2: Kapelusze, berety i czapki na głowach proszę trzymać bardzo mocno, bo wieje i to w całym kraju, a jeszcze dodatkowo na północy proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej teraz w Jastarni 15 stopni, a najcieplej w Katowicach i we Wrocławiu 20. Minuty po godzinie 12 to jest, kochani, idealny moment, żeby wspólnie rozpocząć to niedzielne popołudnie ze złotymi przebojami. Pomiędzy niedzielnym spacerem a obiadem gorąco Was zapraszam na to wyjątkowe popołudnie wypełnione tymi największymi kawałkami lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek świat w dwóch kolorach Black and White i Combo.

Idealny kawałek na to niedzielne sielankowe popołudnie w towarzystwie największych gwiazd muzyki lat 80. i 90. w radiu Złote Przeboje. To już prawie kwadrans po godzinie 12. Na do 16 będę miał dla was zaproszenia na koncert tej oto wyjątkowej gwiazdy.

0: Nazwa tego zespołu wzięła się od słynnej wulkanicznej kapłanki z kultowego serialu Star Trek. To T-Pow w radiu Złote Przeboje. Gramy wam takie cudowne muzyczne perły i z lat 80. i 90. w to niedzielne popołudnie. To już prawie 28 minut po godzinie 12. To teraz pora na artystę, który w wieku 13 lat razem z kolegami zakłada zespół hip-hopowy, a za pieniądze zarobione z pierwszej płyty wyjeżdża do Miami, gdzie robi oszałamiającą karierę na początku lat 90., ale swój wielki przebój pojawi się dopiero w 99 roku, którego pokocha cały świat. Mambo number 5, no i chyba wszystko już wiadomo. Lubega w radiu Złote Przeboje.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Klemens lewy
1: i Klemens prawy,
0: więc potrzebujemy więcej naklejek.
2: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
0: Codziennie.
2: Brawo, Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
3: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
10: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
2: Reklama.

do patra. Menadżerowie wytwórni uznali ten numer za kompletną katastrofę, która tak naprawdę zniszczy jego karierę. Okazało się całkiem inaczej, bo ta piosenka tak naprawdę otworzyła mu drzwi do wielkiej muzycznej sławy. Ricky Martin i jego słynna Maria zabrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na piosenkę z cudownym miesiącem, za którym przyznam wam się szczerze, już tęsknię. To Maj i Various Monks w radiu Złote Przeboje.

0: Ileż pozytywnej energii ma w sobie ten jeden numer. Van Halen i Jump w radiu Złote Przeboje w niedzielne popołudnia. Do tej energetyzujących numerów powrócimy wspólnie po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 13 za 3 minuty. Zatem bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
3: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
4: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
3: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
2: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
1: Autopromocja.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami na zegarach. 13 przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
15: Moskwa, Rzeszów, Kijów to trasa wysłanników Donalda Trumpa. Dziś przesłuchanie kolejnego zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Molo w Kołobrzegu ponownie otwarte dla odwiedzających. Agnieszka Trojanowska-Bis. Droga do pokoju na wschodzie prowadzi dosłownie przez Polskę. Jak podają ukraińskie media, specjalni amerykańscy wysłannicy Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach w Moskwie przylecieli do Rzeszowa, a dopiero stamtąd ruszyli do Kijowa. Zdaniem portalu Nexta, w obawie o bezpieczeństwo i w związku z niedawnymi atakami Rosji na Ukrainę, amerykańska delegacja miała wybrać sprawdzoną drogę przez nasz kraj. Więcej informacji w tej sprawie zebrał Błażej Kulesza.
16: Wedle ukraińskich mediów nie doszło do historycznego lotu Moskwa-Kijów. Amerykanie wybrali tradycyjną trasę. Samolot do Polski, do Rzeszowa, a następnie pociąg. Pytany przeze mnie prezes lotniska w Rzeszowie odsyła do Ministerstwa Obrony Narodowej, a resort sprawy nie komentuje, przypominając, że amerykańska administracja zazwyczaj miesza tropy.
15: Kreml uznał spotkanie w Moskwie wczorajsze za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach przedstawi prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zatrzymany wczoraj w sprawie zonda krypto Romano Rzet został doprowadzony do katowickiej prokuratury. To wieloletni współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut. Dziś śledczy przesłuchują mężczyznę. Po wczorajszych wichurach ranne są 4 osoby. Front atmosferyczny pozostaje nad Polską przez cały weekend. Pogoda popsuła się, przyznaje Dorota Pacocha z IMGW i opisuje to, co czeka nas w najbliższych godzinach.
17: Padać będzie głównie w północno-wschodniej połowie kraju. Miejscami także zakrzmi.
15: Podobna pogoda pozostanie z nami przez najbliższych kilka dni. Ale wiatr już dziś spokojniejszy nad samym morzem. Dzięki temu przed południem molo w Kołobrzegu znów zostało otwarte dla zwiedzających. Zamknięte było przez ponad dobę ze względu na silny wiatr.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Jak mawiają górale, duje, czyli wieje, i to w całym kraju, i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o deszcz, to on może pojawić się do końca dnia również na północy kraju. I tam jest teraz najchłodniej. W Kołobrzegu termometry pokazują zaledwie do 16 stopni, a najcieplej w Krakowie 20. Minutę po godzinie 13 to będzie szczęśliwa godzina dla kogoś z was, kto ode mnie otrzyma jedno podwójne zaproszenie na wyjątkowy koncert Beaty Kozidrak. Już za kilka minut zdradzę wam, gdzie i kto ten podwójny złoty bilet dostanie, zatem bądźcie bardzo blisko radia. A już teraz na dobry początek tego niedzielnego, wczesnego popołudnia. Włajasz, włajasz.

amerykański zespół, który w latach 90. w Stanach Zjednoczonych bardzo mocno promował muzykę reggae, Big Mountain. No i jeszcze dodam tylko tyle, że ten numer pojawił się także w filmie Orbitowanie bez cukru. 12 minut po godzinie 13:00 to teraz pora na gwiazdę, która zanim na poważnie zajęła się muzyką, grała w koszykówkę. Podobno sportowa determinacja pomogła mu przetrwać trudne początki w branży muzycznej. Och, kocham ten fortepian na początku tego numeru. To Bruce Hornsby w radiu Złote Przeboje w to niedzielne, weekendowe popołudnie.

0: Kultowy boysband z początku lat 80. prosto z Wysp Brytyjskich to Big Fun, a na zegarach 13:30.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: No i to jest złoty bilet na koncert Unplugged Beaty Kozidrak, który odbędzie się 18 września w Kozłówce. A wy przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko odpowiedzieć na jakże proste pytania, jaki będzie wasz wymarzony ostatni wieczór lata. No i tak się ładnie nam złożyło, że Martyna jest po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry, Martyno.
2: Witam serdecznie.
0: Bardzo nam się spodobało to, co napisałaś, ale zanim przejdziemy do tego, to chciałem zapytać, co tam porabiasz w to niedzielne popołudnie? Gdzie cię złapałem?
2: Aktualnie jestem w domu, ale niedawno wróciłam ze spaceru behawiorystycznego z pieskiem moim kochanym.
0: O, proszę bardzo, jak się piesek bawi?
2: Sahara.
0: Sahara, no to bardzo ładnie. A jak się bawił, też chciałem zapytać.
2: Dobrze.
0: Dobra, słuchaj, Martyna, bardzo ładnie napisałaś, że mój wymarzony pomysł na pożegnanie, mój wymarzony sposób na pożegnanie lata to zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie i muzyka, przy której można śpiewać z całych sił. Ci bliscy ludzie to kto?
2: Mój mąż Paweł.
0: Mój mąż Paweł. A piosenka, którą lubicie nucić w takie wyjątkowe dni, to jaka to jest?
2: Oczywiście Beata Kozidrak na przykład, Diament i Sól albo Różowa Kula.
0: Ach, no to czyli kultowe numery zespołu Bajn.
2: Tak.
0: W takim razie, Martyno droga, razem z swoim mężem będziecie mogli zanucić te najpiękniejsze piosenki Bajmu i Beaty Kozidrak, bo podwójny złoty bilet jest już po prostu wasz.
2: No świetnie, bardzo dziękujemy. Powiem tak w drodze ciekawości, że dzisiaj mamy 12. rocznicę ślubu.
0: No
2: więc super prezent.
0: Wszystkiego dobrego, raz jeszcze ściskam was gorąco. No i miłych wrażeń
2: bardzo
0: pod gołym niebem. Także jeśli będziecie się tylko delektować tymi wielkimi przebojami Beaty Kozidrak, no i ściskajcie się bardzo blisko i bądźcie zawsze razem. Pięknego niedzielnego dnia wam również życzę.
2: Dziękuję bardzo, papa.
0: Pozdrawiamy bardzo gorąco. A kolejne bilety i kolejne zaproszenia będą. Słuchajcie bardzo uważnie radia Złote Przeboje do 16:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Marian, a gdzie mogę kupić
11: na mediaexpert.pl?
10: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
11: Na mediaexpert.pl.
10: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
11: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

To zespół, który swoją przygodę z muzyką zaczął od śpiewania w chórze kościelnym. Ace of Base prosto ze Szwecji w radiu Złote Przeboje. W to niedzielne popołudnie za 10 minut będzie 14. To teraz pora na artystę, który, słuchajcie, zdobył 3 tytuły mistrza Polski w kajakarstwie. Mam nadzieję, że te dźwięki już dużo wam mówią. To Andrzej Zaucha, no i słynne C'est la vie.

0: Genialny kawałek dla Amerykanów, którzy dopiero teraz się budzą, bo w Nowym Jorku na przykład za 3 minuty 8 rano, a w Radiu Złoto Przeboje za 3 minuty 14, punktualnie o 14 najświeższe wiadomości, tylko te sprawdzone. No a po nich mam dla Was kolejną porcję tych magicznych kawałków lat 80. i 90. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z Tobą. Gdziekolwiek chcesz, zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
5: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert taniej
1: masz. Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Reklama.
4: Weekendowe popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach 14. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
5: Czy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, sprawdza DOCZ. Amerykańscy negocjatorzy są już w Kijowie, z Moskwy polecieli przez Polskę. Powrót do klasyki to w planach, a na razie generalny remont i brudne prace w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych sprawdza, czy nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Wojskowy śmigłowiec został skierowany w rejon granicy. Jednocześnie DOCZ informuje, że w ostatnich godzinach nie zarejestrowano rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu atakującego cele na terytorium Ukrainy. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali już do Kijowa po wczorajszych rozmowach z Putinem w Moskwie w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. W Kijowie są także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Informator agencji Reutera nie informuje, w jakich rozmowach mieliby uczestniczyć europejscy doradcy. Błażej Kulesza zbiera informacje w tej sprawie.
6: Na czas wizyty w Kijowie Rosjanie przestali od północy atakować cele w tym mieście. Mówił o tym podczas spotkania z Witkowem i Kusznerem prezydent Rosji Władimir Putin. Otrzymaliśmy tę prośbę oficjalnymi kanałami zarówno za pośrednictwem służb specjalnych, jak i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych z prośbą o zaprzestanie ataków na Kijów. Wydałem odpowiedni rozkaz. Kreml uznał spotkanie za merytoryczne i konstruktywne. Po południu informacje o swoich rozmowach ma przedstawić prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
5: W ramach środków bezpieczeństwa samolot wysłanników Donalda Trumpa z Moskwy udał się do Rzeszowa, dopiero stamtąd wyruszył do Kijowa. Lądowanie na Podkarpaciu odbyło się według danych portalu Flightradar24 monitorującego ruch lotniczy około godziny 2 w nocy. Rzeszowskie lotnisko znajduje się około 100 km od granicy z Ukrainą i od dawna pełni rolę jednego z głównych węzłów logistycznych zachodniej pomocy wojskowej dla Kijowa. Bordowe fotele, klasyczny żyrandol i zdecydowanie więcej miejsc dla widzów. W Teatrze Polskim we Wrocławiu trwa generalny remont. Budowlańcy niedługo rozpoczną prace wykończeniowe, malowanie, parkiety czy wykładziny.
7: Zupełnie odeszliśmy od tej kolorystyki, która była wcześniej. Wchodzimy w tą kolorystykę bardziej taką tradycyjną, wiśnia, czerń, szarość.
5: Remont ma się skończyć do końca roku. Oficjalne otwarcie wiosną przyszłego roku.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
4: Wieje dość silny wiatr i tak będzie do końca dnia. Jeśli chodzi o pogodę, no to na północy proszę na pewno spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na przebłyski słońca. Najchłodniej teraz w Suwałkach 16 stopni, najcieplej w Krakowie 20.

prawie 4 minuty po godzinie 14. Pora taka, że niektórzy z was już po niedzielnym obiedzie, no to teraz tylko i wyłącznie siesta, na którą gorąco was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a siesta najlepsza jest ta muzyczna, która sprawi, że naprawdę będziecie spokojnie wypoczywać na swojej ulubionej kanapie, no i delektować się tymi niezwykłymi numerami. To na dobry początek. Bon Jovi.

Jako nastolatek został przełapany za kradzież ubrań w butiku. Zamiast wezwać policję, właściciel sklepu kazał mu za karę przez tydzień zmywać naczynia w pobliskiej kawiarni. To chyba najbardziej barwna postać muzyki lat 80. w radiu Złote Przeboje. Boy George, tym razem w towarzystwie zespołu Culture Club. 12 minut po godzinie 14. Weekend to także czas podróżowania, a wrzesień to jeszcze całkiem przyjemny może być do tego, żeby spędzić parę dni na świeżym powietrzu. To teraz zabieram was na Żywiecczyznę, gdzie urodziła się w pięknej miejscowości Twardorzeczka ta oto polska gwiazda. Monika Brodka, dziewczyna mojego chłopaka, już teraz w radiu Złote Przeboje. Tak wam gramy w weekendowe popołudnie.

potwornie bał się latać samolotami. Aby przetrwać lot, potrafił wykupić całą pierwszą klasę po to, by nikt nie widział, jak bardzo panikuje i głośno się modli. Barry White w to niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie 15. To teraz pora na gwiazdę, która, słuchajcie, nie jest fanką swojego głosu i nie lubi słuchać własnych utworów. Jak twierdzi, jej głos brzmi dziwnie. No my jesteśmy jednak innego zdania. Przed wami w radiu Złote Przeboje. Cher.

0: Autopromocja.
1: Radio Złote Przeboje poleca się na każdy dzień.
2: No ludzie złoci, jak my gramy dla was.
3: Te piosenki trafiły na szczyty list przebojów w latach 80. i 90.
4: I do dziś są kochane.
2: Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się.
1: Nietestowane na zwierzętach, testowane na listach przebojów.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Boże jasna maksa.
6: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
8: Kaufland jest fresh.
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
12: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie. Nie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Co za dzień.
17: Co się stało?
16: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
17: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
16: Meliski?
17: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
16: Czyli to takie pastylki antystresowe?
17: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
16: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
17: Na mnie i na Meliski.
18: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
19: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
20: O Boże, co byście tu zrobili?
21: Czy możemy zwolnić go?
22: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
21: Michel, ty jesteś już mój asystent.
19: Masterchef. Już dziś o 19:45 w TVN.
23: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
24: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
25: Skąd ta pianek, kochanie?
24: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
26: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18:15 w TVP2.

Kochał koty, a wszystkie adoptował ze schroniska, a kiedy tak naprawdę wyjeżdżał w wielkie trasy koncertowe, to nawet dzwonił do nich, no i kazał przykładać słuchawkę do ich uszu, tylko się zastanawiam, co tam im mógł szeptać. Freddie Mercury w niedzielne popołudnie w radiu Złote Przeboje. Za 9 minut będzie 15, to teraz gwiazda, która podobno gry na gitarze nauczyła się sama, oglądając występy innych artystów. Przed wami Amy McDonald.

Aha, to już po 15:00 ktoś z was otrzyma ode mnie podwójne zaproszenie na niezwykły koncert na pożegnanie lata do Kozłówki. Koncert Unplugged Beaty Kozidrak. Zatem bądźcie czujni. Po 15:00, a już za moment tylko sprawdzone wiadomości w radiu Złote Przeboje.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Reklama.
9: Niedzielne popołudnie spędzacie ze złotymi przebojami na zegarach. 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
10: Pociągiem, a nie samolotem pojechali ludzie Trumpa do Kijowa. Korzyści z posiadania ADHD odkryli naukowcy. Chcą je wykorzystać. Polskie siatkarki rozpoczynają właśnie mecz o medal z Serbkami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Amerykańscy wysłannicy prezydenta Trumpa są dziś w Kijowie. Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do ukraińskiej stolicy, gdzie zostali powitani przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załońskiego. Do Kijowa przywiózł ich ostatecznie pociąg z Rzeszowa, dokąd przylecieli w nocy po wczorajszych rozmowach w Moskwie, m.in. z Władimirem Putinem. Sami mieszkańcy Ukrainy wątpią jednak, że rozmowy mogą przynieść przełom.
11: Uważam, że to był błąd. Powinni najpierw przyjechać do Kijowa, poznać sytuację, a dopiero potem pojechać do Moskwy, ale zrobili to, co zrobili.
12: Ale że zrobili, jak zrobili.
11: Po cichu liczymy, że te negocjacje cokolwiek rozwiążą, a ja jako Ukrainka chcę, aby tak się stało z zachowaniem naszych terytoriów i liczę na to, jak to się skończy. Wszyscy czekamy.
10: W Kijowie są obecni dziś także doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii, Niemiec i Francji. Naukowcy doszukali się korzyści z ADHD. Trudności z utrzymaniem uwagi, które są charakterystyczne dla osób z nadpobudliwością psychoruchową, mogą jednocześnie sprzyjać, według naukowców, kreatywnemu myśleniu. Zespół psychologów z Niemiec, Francji i Libanu chce ten wniosek wykorzystać jako uzupełnienie innych form pomocy ludziom z ADHD. Na razie jednak wymaga to potwierdzenia w dalszych badaniach. Zapomnieć o przegranym półfinale i powalczyć o historyczny dla drużyny Stefano Lavariniego medal to cel na najbliższą godzinę przed naszymi siatkarkami. Właśnie teraz w Stambule rusza spotkanie Polek z Serbkami. Stawką brązowy medal siatkarskich Mistrzostw Europy. Więcej Błażej Kulesza.
11: Na medal Mistrzostw Europy Polki czekają aż 17 lat. Mimo, że kadra Lavariniego stała na podium Ligi Narodów, to jak przyznają same zawodniczki, medal Mistrzostw Starego Kontynentu byłby dla nich przełomowy.
13: Naprawdę ciężko się gra Mistrzostwa Europy.
11: Mówi Magdalena Stysiak, kapitan naszej drużyny.
13: Tutaj zespoły w Europie są naprawdę bardzo mocne.
11: Rywalkami Polek wicemistrzynie kontynentu sprzed 3 lat, Serbki. Na korzyść Polek przemawia fakt, że w tym roku dwukrotnie z Serbkami wygrywały.
10: Bezpośrednio po meczu o trzecie miejsce o godzinie 18 w Stambule rozpocznie się wielki finał, w którym Turczynki zmierzą się z Włoszkami.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Jeszcze do końca dnia proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu na północy kraju, gdzie indziej mamy szansę na duże promienie słońca. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 16 stopni, a najcieplej o 15 było w Krakowie 20 stopni. 3 minuty po godzinie 15. Dobry czas na to, żeby zaparzyć sobie pierwszą popołudniową kawę, a do tego coś słodkiego. No przy niedzieli dobrze możemy sobie na to spokojnie pozwolić. Wojtek Babiarczyk, kłaniam się bardzo nisko, to ja dorzucę do tego jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. No i to niedzielne popołudnie zapowiada się naprawdę smakowicie. A na dobry początek piosenka, którą w poniedziałek o poranku panowie mogą spokojnie wygwizdać przy goleniu skorpionsi.

nigdy nie wydali oficjalnego oświadczenia o zakończeniu swojej działalności. Dave Stewart, Annie Lennox, no i kultowy Eurythmics pojawił nam się w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 12 minut po godzinie 15, a już za kilka minut ktoś z was otrzyma złoty bilet na niezwykły koncert Unplugged Bad Kozidrak do Kozłówki, zatem bądźcie bardzo blisko radia. No a teraz zrobimy trochę hałasu w to niedzielne popołudnie. Dzięki tej piosence Andrzej Piaseczny, jeszcze bliżej, wy też bądźcie jeszcze bliżej tych największych kawałków lat 80. i 90., które przez całą dobę gra wam Radio Złote Przeboje. To teraz Andrzej zaśpiewa.

0: 10?
1: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
0: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10. Obecność obowiązkowa.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moreau.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Może jasna maksa.
8: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
13: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo.
13: Ci panowie z Media Expert.
14: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Legenda muzyki lat 80. w Radiu Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie. Tears for Fears, a na zegarach za 25 minut czwarta.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Przez cały tydzień na złoteprzeboje.pl dołączaliście do naszej zabawy. Musieliście tylko ładnie napisać, jak wyobrażacie sobie ostatni dzień lata. Patrycja jest razem z nami. Dzień dobry, Patrycjo. Już się bałem, że cię nie ma. Ale jesteś. Patrycjo, gdzie cię, dziewczyno, złapałem o tej porze? Co tam porabiasz?
2: Teraz już w domu, bo wróciłam od tatusia swojego, więc już z domu rodzinnego.
0: Rozumiem. Czyli u siebie jesteś, krótko mówiąc.
2: Tak.
0: Dobra.
2: Tak.
0: Patrycjo, fajnie napisałaś nam ten ostatni dzień lata, bo wplątałaś cudownie słowa w teksty piosenek Beaty Kozidrak i zespołu Bań, prawda?
2: Tak, zgadza się.
0: Najbardziej to mi się, wiesz, co spodobało, jak napisałaś: lato, nie daruję ci tej nocy. To jest idealny tekst, który od razu wpadł mi jakoś w ucho. Powiedz mi, ty kochasz piosenki Beaty Kozidrak?
2: No bardzo lubię. Tutaj to też trochę było tak, że rodzice zawsze słuchali, więc z domu rodzinnego wyniosłam i ten Bajm zawsze gdzieś był tutaj ze mną tak naprawdę od cały czas.
0: Patrycja, jakby tak obudzić cię o drugiej w nocy i zapytać o twój ulubiony przebój zespołu Bajm i Beaty Kozidrak, to jaki to byłby tytuł?
2: No, Józek nie daruje ci tej nocy.
0: Józek nie daruje ci tej nocy. W takim razie będzie pewnie okazja do tego, żeby zaśpiewać razem z Beatą Kozidrak na koncercie, bo złoty bilet jest twój.
2: Dzięki.
0: Proszę bardzo, takie niespodzianki w niedzielne popołudnie tylko u nas, a ten koncert, przypomnę, odbędzie się 18 września w Kozłówce. W takim razie fajnych wrażeń ci życzę i koniecznie nam napisz, jak było, dobra?
2: Dobra, oczywiście.
0: Trzymaj się ciepło, pozdrawiam gorąco, a bilety na koncert Beaty Kozidrak Unplugged będą jeszcze po godzinie 16. Bądźcie z nami.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
5: O Boże, co byście tu zrobili?
6: Czy możemy zwolnić go?
7: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
6: Michel, ty jesteś już mój asystent.
4: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
8: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
9: Zaraz wracam.
10: Pan Rębiszewski?
11: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: Mamy niskie ceny.
19: Kategoria trawienie.
20: Po jednej nutce.
19: Ciężko na żołądku.
20: A teraz?
19: Uczucie pełności.
20: Dobrze, i ostatni.
19: Gazy.
20: Świetnie, a co można na to zaradzić?
19: Najlepiej zastosować Travisto.
21: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
22: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w

0: Och, tak wam gramy, że aż trudno się oderwać od głośników, ale nie róbcie tego, broń Boże, bo po 16 tu w studiu pojawi się Mariusz Stelmaszczyk, który tak naprawdę właśnie wpadł.
1: Już nawet cześć. Teraz jest, tak
0: cześć,
1: jest.
0: Dzień dobry, bałem się, że nie zdążysz, ale jednak się
1: nie,
0: udało.
1: Nie, no wbiegłem tutaj na rowerze, potem wbiegłem po schodach i jestem w studiu i obiecuję, że będzie się dzisiaj naprawdę sporo działo. Zresztą mam taką małą zagadkę, czy znasz taką piosenkę na na na na na na na na na na na
0: na na na na
1: czyli Free From Desire. Dokładnie. Free From Desire, więc gala, która dzisiaj ma urodziny, więc będzie o niej nieco więcej po godzinie 16 i będę miał też bilety na koncert Beaty Koźdrak.
0: Na to gorąco zapraszam na to dzisiejsze niedzielne popołudnie i część wieczoru. Mariusz Stelmaszczyk, Wojtek Babiaczek, cudownego weekendu, czy też końcówki wam życzę przy takich dźwiękach jak ten, to Mother Talking.

0: Was, ale ja przyznaję się, że w latach 90. to parę plakatów Spice'atek miałem. Spice Girls Viva Forever w radiu Złote Przeboje. Dobijamy do godziny 16 i za chwilę sprawdzimy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest radio Złote Przeboje.

0: co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
1: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Reklama.
10: Dzień dobry, 16 niedziela. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Kreml zadowolony z rozmowy Amerykanów z Władimirem Putinem. Stado ptaków poderwało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Rowerowe lekcje WF-u i nagrody za przejazdy. Szczecin chce zachęcić mieszkańców do roweru miejskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie mówią o szeregu pomysłów, jakie usłyszeli wczoraj w Moskwie od amerykańskiej delegacji. Po spotkaniu Amerykanów z Władimirem Putinem na Kremlu dziś doradca Putina Jurij Uszakow przekazał, że rozmowy trwały dokładnie 3 godziny i 10 minut, a rosyjska strona jasno przedstawiła swoje stanowisko.
12: Strona rosyjska przedstawiła jasną i kompleksową ocenę sytuacji, jaka rozwija się podczas specjalnej operacji wojskowej. W szczególności odnotowała wymierne sukcesy armii rosyjskiej, wyraziła też pewność osiągnięcia wyznaczonych celów i oczywiście podkreśliła potrzebę wyeliminowania wszystkich pierwotnych przyczyn konfliktu.
11: Jak przekonywał Uszakow, Amerykanie mają dziś w Kijowie przedstawiać uwagi i oceny, które przekazał Putin. Ma to być, zdaniem rosyjskiego prezydenta, droga do trwałego pokoju. Rosjanie określają rozmowy na Kremlu jako merytoryczne, niezwykle szczere i prowadzone w duchu zaufania. Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej, donosi dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To przelot dużego stada ptaków, a nie obcy obiekt uruchomił systemy radiolokacyjne na granicy. Po południu trwało sprawdzanie. Polskie dowództwo chciało wyjaśnić niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. Kolejne przesłuchania i zatrzymania w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Dziś rano do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach został doprowadzony Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Funkcjonariusze zabezpieczyli wartościowe przedmioty i dokumentację dotyczącą działalności giełdy kryptowalut. Popularność roweru miejskiego chce przywrócić Szczecin. Miasto od września przygotowało dla użytkowników konkursy, nagrody i wyzwania. Codziennie jeden z wypożyczających otrzyma zwrot środków za swoją jazdę. Ci, którzy wypożyczają najwięcej, także mogą liczyć na nagrody. Są też bezpłatne lekcje rowerowe dla uczniów. Każda szkoła może zamówić rowery na taką lekcję, mówi Dariusz Sadowski z Urzędu Miasta w Szczecinie.
13: Wystarczy zgłosić się do naszej spółki. Dostarczymy rowery na miejsce do każdej szkoły.
11: Promocyjna szczecińska akcja potrwa do końca miesiąca.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
16: Pogoda.
17: Pod wieczór powinno się rozpogodzić i też nie powinno padać w całym kraju. Najcieplej nie będzie, bo około 14-15 stopni, natomiast jutro będzie zdecydowanie cieplej, powyżej 20 stopni praktycznie w całym kraju i w poniedziałek bez deszczu.
15: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
10: Dzień dobry, niedziela, godzina 16, pora obiadowa, więc jak coś to życzę smacznego i obiecuję, że mnóstwo świetnej muzyki dzisiaj pojawi się w Radiu Złote Przeboje, między innymi Fleetwood Mac, ale wcześniej, gdy nie ma dzieci, zespół Kult.

Little Lies w radiu Złote Przeboje zespołu Fleetwood Mac. Natomiast proszę Państwa, no właśnie, zespół Fleetwood Mac pozostaje nieaktywny od 4 lat po śmierci Christina McVie'a. Natomiast Instagram Micka Fleetwooda to absolutna perełka. Jego stroje, tańce i humor, no myślę, że to jest godna konkurencja do tego, co w socialach wyczynia Anthony Hopkins. A przypomnę, że panowie, no to niewiele mają z generacją Z. Panowie raczej po 80, albo w okolicach 80, jeśli chodzi o pana Micka Fleetwooda. Natomiast teraz kawałek idealny do spacerowania. Walking Away, Craig David.

0: Autopromocja.
1: Ikony popu. Rocka. I disco. Mogą zamieszkać w Twoim telefonie. Wystarczy, że zainstalujesz aplikację Radia Złote Przeboje. To zajmuje ledwie chwilę i nic nie kosztuje. Pobierz, włącz, słuchaj i bądź z nami bez przerwy.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania.

0: Skodą.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
0: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.

0: Tina Turner w Radio Złote Przeboje. Na teraz, teraz czas kogoś z was wysłać na koncert Beaty Kozidrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Martyny?
2: Tak, tak, w telefonie.
0: Martyna skąd?
2: Martyna z takiej miejscowości pięknej Grabiny Zameczek.
0: Jaki to jest region? O, proszę, okej.
2: Pod Gdańskiem.
0: Zgłosiła się do naszej zabawy. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? I tak przeczytałem w twojej wiadomości, że taką masz duszę trochę romantyczną. Właśnie zachód słońca, ciepły wieczór, bliscy ludzie, muzyka.
2: Tak, odkąd mieszkam na Żuławach, to powiem szczerze, że każdą wolną chwilę właśnie w taki sposób chciałabym spędzać. Też na co dzień mamy przepiękne widoki, więc tak. Taki klimat mi odpowiada.
0: Więc powiem ci, że będziesz miała wycieczkę, ponieważ musisz sobie zapisać taką datę 18 września, bo wtedy w Kozłówce odbędzie się koncert Beaty Kozidrak Unplugged, na który pojedziesz.
2: Wow, super, bardzo dziękuję.
0: A bardzo proszę, wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
2: Tak, oczywiście mojego męża, Pawła. Mamy teraz właśnie 12. rocznicę ślubu.
0: No to idealne będzie świętowanie w takim razie takiej rocznicy. A powiedz mi, bo w tle jakiś gwar słyszę, gdzie ty jesteś?
2: No właśnie jesteśmy w restauracji, ponieważ świętujemy naszą rocznicę.
0: To przepraszam, bo ja tutaj przeszkadzam w takim razie. Przeszkadzam
2: nie, nie.
0: W świętowaniu.
2: Absolutnie nie, cieszę się bardzo.
0: No to mam nadzieję, że tak samo jak nagroda, to jedzenie też jest smakowite podczas tej rocznicy. Wszystkiego dobrego w takim razie życzę i udanej zabawy.
2: Dziękuję, papa.
0: A do biletów na koncert Beaty Kozidrak wrócimy jeszcze dzisiaj po 17:00.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
1: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
19: na mediaexpert.pl?
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.
20: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.

się z czyjegoś nieszczęścia, ale aż chciałoby się powiedzieć, że w sumie dobrze się stało, że podczas jednej z walk bokserskich Billy Joel złamał nos, przez co porzucił karierę pięściarza i skupił się przede wszystkim na muzyce. Wtedy może i nawet zdobyłby kilka pasów, ale my byśmy nie posłuchali tak świetnych kawałków jak ten przed chwilą Uptown Girl w radiu Złote Przeboje. A jak już mówię o podejmowaniu decyzji, braniu losu we własne ręce, no to teraz w radiu Złote Przeboje przebój Anity Lipnickiej, który najlepiej to opisuje. Wszystko się może zdarzyć.

W tym tygodniu skończyła 45 lat fantastyczna Beyoncé w radiu Złote Przeboje, a my zbliżamy się do godziny 17. Za chwilę tylko sprawdzone wiadomości oraz też pogoda i powiem tylko, że jutro będzie całkiem nieźle.

0: autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
11: Czas płynie szybko i bardzo przyjemnie. Z radiem Złote Przeboje jest już godzina 17, a więc czas na tylko sprawdzone wiadomości.
12: Rosjanie zadowoleni z wizyty amerykańskich wysłanników na Kremlu. Prezydent FIFA mimo kontrowersji chce kontynuować pracę. Trzylatek za kierownicą przejechał 20 metrów, skończył na słupie. Rodzice mają podwójny problem. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie chwalą rozmowy z amerykańskimi wysłannikami wczoraj na Kremlu. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli ponad 3-godzinną rozmowę z Władimirem Putinem. O tematach tego spotkania mówi doradca Putina Yuri Ushakov.
13: Amerykańscy przedstawiciele starannie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko wyrazili swoje zwyczajowe zainteresowanie jak najszybszym zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów dotyczących możliwych dróg rozwiązania tego konfliktu.
12: Dziś amerykańska delegacja jest w Kijowie. Witkoff i Kushner pojechali tam pociągiem z Rzeszowa, dokąd z Moskwy przylecieli w środku nocy. Prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. Infantino, który pełni tę funkcję od 2016 roku, w ostatnim czasie wywołał ogólnoświatowe oburzenie po tym, jak ogłosił plan sprzedaży udziałów w rozgrywkach FIFA prywatnym firmom inwestycyjnym. 3-letni chłopiec za kierownicą samochodu rodziców. Do nietypowego zdarzenia doszło w Lędzinach na Śląsku. Podróż malucha trwała krótko i skończyła się kolizją ze słupem. Na szczęście 3-latkowi nic się nie stało, ale na wszelki wypadek trafił do szpitala na badania. Policja bada teraz, czy mogło dojść do jakiegoś zaniedbania u rodziców. Postępowanie jest prowadzone w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo. Są bohaterkami lokalnymi, ale przykładem dla społeczności kobiet w całym kraju. Do połowy września można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. Doceniane są w niej kobiety, które, jak przypomina poznański magistrat, nadają ton, łamią stereotypy i zmieniają swoje otoczenie na lepsze. Poznanianki to akcja społeczna, której celem jest zwrócenie uwagi na działalność mieszkanek stolicy Wielkopolski, których aktywność służy wzmocnieniu i dostrzeżeniu ważnej roli kobiet w życiu stolicy Wielkopolski.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda.
11: Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro będzie nieco cieplej, powyżej 20 stopni, 20 w Trójmieście, 22 w centrum, 23 na południu i na zachodzie. Jutro bez deszczu.
14: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
11: Jak dobrze naładować baterie przed nadchodzącym tygodniem? Na przykład słuchając Radia Złote Przeboje, a mam dla Was mnóstwo świetnych kawałków i popowych, i rockowych, czy też będzie odrobina reggae, bo zagram dla Was Boba Marleya, będzie Manam, będzie zespół Aha, a wcześniej Hold the Line i Toto.

i słuchający takich numerów, to człowiek wie, że to jest Radio Złote Przeboje. Przed chwilą grupa Ahana, proszę Państwa, za miesiąc, 9 października, Pet Shop Boys wracają z nową płytą A Man From The Future. Jest to poświęcona płyta Alanowi Turingowi, jednemu z pionierów informatyki. Będziemy mieć tutaj taką spójną historię. Album został podzielony na 8 części, z których każda przedstawia inny etap jego życia. Od dzieciństwa i lat szkolnych, przez studia na uniwersytecie, czy też pracę dla brytyjskiego rządu podczas II wojny światowej, aż po ostatnie jego lata życia, co w dobie AI może być naprawdę ciekawe. Więc czekamy na nową płytę Pet Shop Boys, przypominam, 9 października. A teraz coś optymistycznego, czyli Kasia Kowalska w Radiu Złote Przeboje.

0: zadowolony i gotowy na super przygody gang zaradniaków!
1: Jesteśmy!
0: To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
2: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
3: Potwierdzamy!
4: Klapki Klemens lewy
5: i Klemens prawy
4: meldują się na breloczkach.
2: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów Biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Reklama.

0: Bob Marley podczas tego późnego już niedzielnego popołudnia, dla którego to będzie naprawdę bardzo zacne popołudnie, bo kogoś z was wyślę na koncert Beaty Koźdrak.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.
0: Mariusz Estelmaszczyk, Radio Złote Przeboje. Czy dobiłem się do Sylwestra?
2: Tak, przy telefonie, zgadza się.
0: Sylwester skąd?
2: Warszawa, stolica.
0: Okej, okay, dobrze. Jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata? Znaczy, ja wiem, bo przeczytałem i wiem, że jest tam nawiązanie między innymi do fotografii, ale proszę jeszcze tutaj poopowiadaj, jak sobie to wyobrażałeś?
2: Bo najważniejsza jest impreza ogólnie, tak, żeby w sumie bawić się z ludźmi, nawet nad tymi nowo napotkanymi, żeby nie kończyć tego lata.
0: Tak.
2: Uwiecznić to wszystko na zdjęciach, no bo trzeba mieć wspomnienia z tego. No i to niesie za sobą coś takiego, że lato nie musi się kończyć, bo ono może trwać, tym bardziej, że bierze się człowiek aparat nawet na koncert i wtedy idzie gdzieś, może się uda dotrzeć na zaplecze i fajne zdjęcia porobić.
0: A powiedz mi, od kiedy słuchasz bajmu, czy też twórczości Beaty Koźdrak?
2: Ja pochodzę ogólnie z Lubelskiego, Wonawa na swojej granicy, więc
0: to, co ja pytam.
2: Tam swoi.
0: Tak.
2: W Lubinie też mieszkałem, przeprowadziłem się, no i jakby taką naturalną rzeczą jest, że lubelszczanin chyba nie mógłby nie znać Beaty, bajmu, tak, i jej utworów, tym bardziej, że moja siostra w tych latach mniej więcej jej twórczości tej początkowej, no przyjęto się to do nas do domu, więc do automatu grało to na starych magnetofonach.
0: No to powiem ci, że niebawem, bo 18 września będziesz mógł wrócić w okolice swoich dawnych stron, bo koncert Beaty Koźdrak odbędzie się w Kozłówce i tam akurat cię wysyłam.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wiesz, kogo zabierzesz? A już wiesz, kogo zabierzesz tak na szybko, czy jeszcze się nie deklarujesz antenowo?
2: A nie, siedzi obok mnie właśnie, bo jechaliśmy w jedno miejsce po książki i właśnie siedzi moja ukochana Iwona i idziemy tam razem.
0: No to już, słowo się rzekło, inaczej być nie może. To dajcie znać, jak się
2: bawiliście. Dziękujemy bardzo. Oczywiście, na pewno będzie jakaś relacja.
1: Złoty bilet na ostatni wieczór lata.

0: autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
9: Może jasna maksa.
8: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co byście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
21: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
22: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
23: Raz, dwa, trzy.
22: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
20: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
24: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
25: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.

Michael Jackson, Beat It w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, z racji, że pojawiły się informacje o drugiej części filmu o Michaelu Jacksonie, w sieci też fani zastanawiają się, czemu w pierwszym filmie nawet przez chwilę nie pojawił się wątek siostry Janet Jackson. Do tych różnych plotek odnosił się bratanek Michaela, który też jest aktorem, który wcielił się w niego w filmie i zasugerował, że tu może chodzić o konflikt interesów, gdyż Janet może mieć też w planach osobny film na temat jej życia. A więc, jak zawsze, chodzi o kasę i biznes. No niby człowiek rozumie, ale i tak trochę smutne. Natomiast Radio Złote Przeboje, zdecydowanie pozytywna energia. Venga Boys, bum, bum, bum.

Elton John w Radiu Złote Przeboje, a my powoli zbliżamy się do godziny 18 i obiecuję, że podczas tego niedzielnego wieczoru każdy z was, czy też odpoczywa w domu, czy jedzie samochodem, będzie mógł zrobić głośniej, no bo na was czeka Bryan Adams, będzie też Samantha Fox, a także Limal.

0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
1: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
2: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
1: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
11: Aflofarm.
12: Reklama.
13: Dzień dobry, wieczór, godzina 18. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
14: Po pierwszej rundzie rozmów w Kijowie z Amerykanami trwa przerwa. Fundamenty piramidy w Łazienkach Królewskich można wciąż zwiedzać. Polskie siatkarki bez medalu na Mistrzostwach Europy. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Kijowie po 3 godzinach zakończyła się pierwsza runda rozmów między delegacją ukraińską pod przewodnictwem prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a przedstawicielami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Po przerwie ma rozpocząć się część druga spotkania rozszerzona, bo z udziałem doradców do spraw bezpieczeństwa narodowego z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Amerykańscy negocjatorzy przyjechali do Kijowa w ramach wysiłków dyplomatycznych Waszyngtonu, mających na celu zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Witkoff i Kushner pojawili się w ukraińskiej stolicy dzień po wizycie w Moskwie, gdzie wczoraj rozmawiali z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. O piramidzie w Łazienkach Królewskich w Warszawie pisał Stanisław August Poniatowski w listach. Teraz fundamenty piramidy odnaleźli archeolodzy z Uniwersytetu Warszawskiego. Kordegarda piramidalna była pierwszą wartownią, później szynkiem. Powstała w XVIII wieku. Oprócz fundamentów archeolodzy znaleźli sporo ciekawych przedmiotów, które potwierdzają funkcję budowli, potwierdza dr Arkadiusz Cegliński.
15: Znaleźliśmy kule muszkietowe, znaleźliśmy fajki ceramiczne. Wyobrażamy sobie tych żołnierzy z tymi fajkami na zewnątrz, już wymęczeni służbą przez cały dzień. Znaleźliśmy wiele fragmentów szkła, butelek, piękny fragment kielicha szklanego, który pokazuje nam właśnie tę funkcję propinacyjną, czyli szynku, nazwijmy to.
14: Spacerujący mają ostatnią okazję, aby zobaczyć pozostałości Kordegardy. Niebawem zostanie zabezpieczona i zasypana, ale przedmioty, które przy okazji udało się wykopać z ziemi, będzie można oglądać na wystawie w Łazienkach Królewskich za niespełna 2 lata. Polskie siatkarki kończą Mistrzostwa Europy bez medalu, a jeszcze wczoraj miały szansę na złoto. Wczoraj jednak przegrały z Włoszkami, a dziś w meczu o brązowy krążek przegrały w Stambule z Serbkami 1-3. Drużyna trenera Stefano Lavariniego zajęła ostatecznie 4. miejsce w turnieju. Teraz rozpoczyna się finał pomiędzy broniącą tytuł Turcją a Włochami.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
16: Dzisiaj wieczorem spokojnie będzie można wybrać się na jakiś spacer, ponieważ nie powinno padać, a jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to jutro dosyć pogodnie i całkiem ciepło, powyżej 20 stopni, 20 na północy, w centrum 22, na zachodzie i na południu 23. Są takie głosy, które można rozpoznać w sekundę. Kiedy tylko je usłyszymy, to wiemy, co to za facet, co to za artysta. I myślę, że tak będzie w tej chwili. Bryan Adams w Radiu Złote Przeboje.

0: razu wie, jadąc samochodem, że to jest radio Złote Przeboje podczas tego niedzielnego wieczoru. A już teraz na temat weny i pisania piosenek opowiada Patrycja Kosiarkiewicz.
1: Czasami się czuję, czasami przychodzi znienacka, ale to, co jest bardzo ważne, to to, żeby złapać ten moment i nie puścić. Dlatego, że każdy z nas, nie tylko twórców piosenek, ale każdy z nas ma różnego rodzaju olśnienia w życiu i one przychodzą, bo one przychodzą z pola. To są te kawałki informacji, które gdzieś tam istnieją i które my mamy za zadanie złapać i na nich coś tam zbudować. I teraz, jeżeli ty tego nie złapiesz, albo pozwolisz, żeby to weszło, bo to wychodzi, to ucieka. I o tym mówi bardzo, bardzo wielu twórców, literatów, że każdy pomysł musi być zanotowany. Ja zresztą zawsze o tym mówię, że sama notuję i wszystkich do tego bardzo serdecznie zachęcam, żeby notować olśnienia.
0: Albo notować sobie listę zakupów, bo zawsze ja akurat, kiedy jestem w sklepie, to kupuję albo za mało, albo za dużo. No to posłuchajmy. Patrycja Kosiarkiewicz już teraz w Radiu Złote Przeboje. Jak ja wierzę.

karierze tancerki, jednak problemy z kręgosłupem zmusiły ją do porzucenia tego planu. Zamiast tego wyjechała do Nowego Jorku, gdzie studiowała fotografię i zaczęła interesować się muzyką. Freed from Desire błyskawicznie zdobyło Europę, singiel dotarł na pierwsze miejsce listy przebojów, m.in. we Francji czy też w Belgii, a w Wielkiej Brytanii zajął też drugie miejsce. Album Come Into My Life sprzedał się w milionach egzemplarzy, a sama Gala stała się jedną z największych gwiazd muzyki Eurodance drugiej połowy lat 90. I pani Gali życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Natomiast już teraz w Radiu Złote Przeboje przenosimy się w taki baśniowy klimat. Limal, Never Ending Story.

0: Złote promocja.
1: Wszystko, czego potrzebujesz, jest na wyciągnięcie ręki.
0: Radio Złote Przeboje to gwarancja miło spędzonego czasu.
2: Niezależnie od tego, gdzie jesteś i co robisz, serwujemy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Mówimy o tym, co dzieje się dookoła.
2: Sprawiamy, że każdy dzień staje się po prostu lepszy.
1: Sprawdź sam. Włącz twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Tutaj! Mamy go!
6: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
7: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
8: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
8: Kto? No wiadomo,
9: ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
13: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie,
16: na wielkie wejście,
17: na wieczorny chill,
18: na skórę, która ci podziękuje.
19: Na wszystko masz swoją Isanę.
4: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
2: Isana, tylko z Rossmana.
3: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Powiem wam, że ostatni tydzień spędziłem właśnie z tą płytą, właśnie z tym winylem, bo znalazłem go za grosze w Warszawie. Na nowo się zakochałem, bo nie dość, że właśnie tam usłyszymy piękną baladę Waiting for a Girl Like You. To również numer Argent wpasowuje się w taką jesienną aurę. Oczywiście mówię o grupie Foreigner, ale w ogóle dużo się działo podczas powstawania tego materiału, bo lider zespołu, czyli gitarzysta Mick Jones, podjął wówczas decyzję o zwolnieniu dwóch kolegów, klawiszowca Ala Greenwooda oraz też multi-instrumentalisty Iana McDonalda. Dlaczego? Jak często to bywa w zespołach, decydowało ego. Każdy chciał mieć jeszcze większy wpływ na brzmienie grupy, a że wizje były nieco inne, to decydujące słowo miał lider, więc zamiast sześciu muzyków album pod tytułem 4 nagrało czterech muzyków. Przypadek? Pewnie tak. Maryla Rodowicz już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Nie mogę iść do pracy, bo przez przypadek włożyłem lewy but na prawą nogę.
3: A już jutro poszukamy najsprytniejszej wymówki, żeby tylko nie iść do roboty.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Pan Rębiszewski?
15: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Zamy niskie.
2: niskie ceny.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Reklama.
23: Dzień dobry, wieczór, 19 minęła. Mariusz Ostalmaszczyk melduje swoją gotowość i obecność oraz to, że każdy z Was tę resztkę weekendu będzie mógł spędzić w dobrowym towarzystwie. Za chwilę Anastasia, zagramy też dla Was Queen i Davida Bowiego, a wcześniej Sting z kolegami. Every Breath You Take, The Police.

0: Już w przyszłym miesiącu Anastazja zagra swój koncert w Warszawie, dokładnie 13 października. No a proszę Państwa, już teraz Krzysiek Skiba opowiada o sobowtórze Freddiego Mercurego.
1: Mam kolegę, który jest sobowtórem Freddiego Mercurego i który żyje z tego, że jest sobowtórem, śpiewa. Ma naprawdę barwę głosu podobną do Freddiego, ale powiedział, że do Freddiego mu bardzo, bardzo dużo brakuje. Natomiast no to nie są łatwe kawałki. To nie są łatwe kawałki do zaśpiewania. To już jest... Zresztą widać było to na tych wszystkich koncertach po śmierci Freddiego Mercurego, że nie wszystkie wielkie tuzy wyszły obronną ręką. Takie koncerty pamięci, koncerty w hołdzie, Queen. O dziwo chyba najlepiej zaśpiewał, taki słynny koncert był na Wembley Arena w Londynie. George Michael jakoś poradził sobie z to są po prostu, no, to są takie Szekspiry, tak? Że jak jest reżyser teatralny i ma coś reżyserować, to jak najpierw musi takie łatwiejsze sztuki, bo jak się weźmie za Szekspira, to wiadomo, że spadnie. I tak samo jest z Freddiem i z Queen. Jeżeli ktoś chce próbować swoich sił jako wokalista, nie wiem, nawet taki klubowy karaoke i tak dalej, to broń Boże, niech się nie bierze za Queenów. To są świetne kompozycje, ale są trudne. Po prostu weźcie sobie coś łatwiejszego, bo po prostu spadniecie z tego Szekspira. No to jest Freddy, to jest Szekspir, jeżeli chodzi o wysokość poziomu tej sztuki, jeżeli chodzi o muzykę rockową.
0: No ale jak dobrze wiemy, takiego artysty jak Freddie Mercury podrobić się nie da, a takich artystów jak Freddie Mercury i David Bowie tym bardziej. Słuchamy ich teraz w duecie Under Pressure w Radiu Złote Przeboje.

Śpi, kochanie, śpi, a więc Kaja podczas tego wieczoru niedzielnego, jesiennego wręcz wieczoru w Radiu Złote Przeboje. No, proszę Państwa, Madonna. Madonna jest jedną z tych artystek, które nie tylko uczestniczyły w popkulturze, ale realnie ją kształtowały i kształtują. Jednym z jej największych osiągnięć było to, że potrafiła płynnie poruszać się między gatunkami i za każdym razem brzmieć wiarygodnie. W latach 80. dominowały u niej dance i pop, czy też klubowa energia, która idealnie wpisała się w estetykę MTV. W latach 90. eksperymentowała z R&B czy też trip-hopem, a na albumie Ray of Light weszła w świat elektroniki i ambientu. Szczególnie ważnym momentem w jej karierze był album Confessions on a Dance Floor z 2005 roku. To płyta, która była czymś więcej niż zbiorem piosenek. Została zaprojektowana jako spójny set klubowy, w którym to utwory płynnie przychodzą jeden w drugi. No i tam oczywiście najbardziej znamy i kojarzymy kawałek Hang Up. Ale jak już jesteśmy przy takich największych projektach Madonny, to w Radiu Złote Przeboje nie może zabraknąć tej piosenki Material Girl, a więc Madonna opowiada tutaj o kobiecie, która otwarcie mówi, że w świecie, gdzie liczą się

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.

można sobie nucić jadąc samochodem, na przykład wracając do domu po intensywnym weekendzie. Zespół Fil w Radiu Złote Przeboje, na proszę Państwa, czas na Italo Disco. Tak jest i dokładnie o Roberta Zanettiego tutaj się rozchodzi, czyli Savage, który nigdy nie zabiegał o sławę, w przeciwieństwie do jego wielu kolegów i koleżanek. Nie udzielał też specjalnie wywiadów. Wyznawał zasadę, że broni się muzyką, a jako producent uwielbiał eksperymentować. A jeśli chodzi o teksty tych piosenek, to specjalnie nie ma co się zagłębiać, bo większość numerów opowiada o samotności, tęsknocie i relacji. Zresztą owszem, w piosenkach dominował język angielski, ale nie zawsze perfekcyjny. Wręcz przeciwnie, bardzo często był to angielski z wyraźnym włoskim bądź też niemieckim akcentem. Taki cały urok Italo Disco. Savage Only już teraz. Mariusz Tomaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i miłej resztki weekendu.

0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na mediaexpert.pl?
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Reklama. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Edyta Czekaj, zapraszam. Dziś w programie wyjedziemy na częstochowskie drogi. Jesień zapowiada się pod znakiem remontów. Sprawdzimy też częstochowski tabor, ale sprawdzimy też, na co mogą liczyć uczniowie z Częstochowy i jak miasto dba o zdrowie mieszkańców. To tak w skrócie i już wyjeżdżamy na częstochowskie drogi z Maciejem Hasikiem, rzecznikiem MZD w Częstochowie, który poprowadzi nas przez te remonty.
2: Co słychać w Częstochowie?
4: Mamy oczywiście sporo rzeczy, które nam się w tym sezonie budowlanym dzieją. Nowe możliwości dała nowa inwestycja zakończona jeszcze wiosną, czyli budowa przedłużenia ulicy 1 Maja do Krakowskiej nad torami kolejowymi. Dzięki temu na przykład mogliśmy wymienić nawierzchnię na Alei Wolności, która też wymagała tego, ale wcześniej było to obarczone troszkę innymi parametrami ruchu drogowego, co po prostu utrudniało właśnie przeprowadzenie tych prac. Wykorzystaliśmy wakacje i to, że ten ruch się już inaczej układa właśnie na to, żeby także w centrum zainterweniować. W centrum także nowa nawierzchnia Skweru Sokołów. To są rzeczy, które się już zadziały. Dzieją się kolejne. Praktycznie mamy już gotową Aleję Wyzwolenia na północy. Tam jeszcze dosłownie ostatnie odbiorowe poprawki. Już tam ruch się odbywa, autobusy wróciły, więc możemy powiedzieć, że na północy już jeździmy po nowemu. Aleja Wyzwolenia, czyli ten odcinek ostatni, który umożliwił też dopięcie poprzednich inwestycji drogowych, które właśnie w tej części miasta na tamtejszych szlakach komunikacyjnych były realizowane. Czyli mówiąc krótko, od Fildorfanila do Lasu Oniałowskiego, czyli do zbiegu ulic Kukuczki i Sosabowskiego, Aleja Wyzwolenia zyskała nową nawierzchnię, nowe skrzyżowania i też nowy ciąg pieszo-rowerowy, który był takim rozszerzeniem tej inwestycji, co też umożliwi dopięcie właśnie tej infrastruktury dla niechronionych uczestników ruchu drogowego, pieszych i rowerzystów, bo dotąd nie mieli takiego dedykowanego, nowoczesnego szlaku dla siebie i to jest też fajnym połączeniem na przykład w kierunku promenady Czesława Niemena, też będącej aktualnie w przebudowie, z pominięciem, że tak powiem, pochylni schodów, które tam prowadzą przez obiekt mostowy. Tutaj mamy możliwość się właśnie przez Aleję Wyzwolenia, promenady także dostać. A ponadto to oczywiście bardzo ważna informacja dla ludnych osiedli przy Witosa, przy Płużaka, przy Kukuczki właśnie, gdzie myślę, że kilkanaście tysięcy ludzi codziennie jest bardzo zainteresowanych, żeby tamtejszymi drogami, chodnikami i drogami rowerowymi jeździć komfortowo i teraz będzie to możliwe. Ulica Mstowska to kolejna, która tutaj drugi etap jej trwa. Mówimy o też ważnym szlaku, który jest przedłużeniem ulicy Mirowskiej do granic miasta z gminą Mstów. W zeszłym roku pierwszy etap, teraz drugi etap. To drugi etap ulicy Olsztyńskiej, przebudowa, która też postępuje, to dzielnica Zawodzie. Także tam jeszcze piesi są zaopatrzeni poprzez budowę chodnika, więc myślę, że tutaj będą mieszkańcy także zadowoleni. Drugi etap Mstowskiej, drugi etap Olsztyńskiej. Pierwszy etap przebudowy ulicy Malowniczej. Będziemy mieć też wymianę dywanika asfaltowego na ulicy Przestrzennej. W przygotowaniu, czy tak naprawdę w opracowaniu już do wejścia na plac budowy, drugi etap ulicy Busolowej. Czyli etapujemy i też chcemy, żeby to miało takie swoje konsekwencje logiczne, następstwo logiczne. Tam, gdzie jeździ komunikacja miejska, tam, gdzie coś zrobiliśmy we fragmencie, żeby uzupełniać to, tam, gdzie jest odwodnienie, ale czasami tam nawet, gdzie go nie ma, żeby używając trochę może takich prostszych metod, właśnie ograniczających się tylko do wymiany nawierzchni tego zakresu drogowego, poprawiać znacznie komfort poruszania się, bo niektórzy czekają tam po prostu długo, za długo na to, żeby mieć po prostu tę infrastrukturę drogową na poziomie takim, jakiego oczekują. Ponadto dwie ważne inwestycje. Ponownie Zakopanie, dopełnienie wcześniejszych na ulicy Małopolskiej, drugi etap, który dotąd nie był objęty pracami, dlatego że tam nie było jeszcze zabudowy, teraz ta zabudowa jest. Też porozumieliśmy się z inwestorami prywatnymi, żeby dołożyli się też w swoim zakresie do tej inwestycji drogowej i praktycznie za chwilkę będziemy mogli, myślę, po postępowaniu przetargowym jeszcze w tym roku rozpocząć te prace. Tutaj potrwają one oczywiście także w roku kolejnym. Podobnie jak Aleje Najświętszej Marii Panny, gdzie co prawda przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty, ale mamy nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę, który nam pozwoli właśnie także w obliczu tego odmienionego układu komunikacyjnego w centrum miasta po oddaniu 1 maja do Krakowskiej poddać liftingowi ten nasz główny trakt reprezentacyjny w mieście. Oś, która jest też symbolem połączenia przed 200 laty Częstochowy starej i nowej, bowiem też pomimo rewitalizacji sprzed kilkunastu lat, ząb czasu już też nadgryzł na wierzchnię i ona musi być dostosowana do tego, czym aleje są, czemu służą, a nie czemu może w zamyśle kiedyś niegdysiejszych władz miasta i tych, którzy rewitalizowali aleje, miały służyć. Jest to trakt, który ma teraz możliwość przestania być tranzytem, ale jednocześnie to jest ważny szlak komunikacyjny, ważna trasa komunikacji miejskiej, ważna też droga w Śródmieściu i odciążona przez wspomnianą wcześniej inwestycje nad torami kolejowymi ma szansę zyskać też nowy blask, lifting i spełniać rolę po nowemu dzięki właśnie tej inwestycji w remont nawierzchni i w takie zmiany, korekty, które właśnie ten aspekt drogowy nam poprawią. To ma się zacząć w tym roku, a w przyszłym roku skończyć. Więc mówimy o wykorzystaniu sezonu budowlanego do granic możliwości w tych tematach z bieżącego utrzymania, także inwestycyjnych, tam gdzie jest możliwość ograniczenia się do zakresu drogowego, ale też były inwestycje o szerszym zakresie, jak wspomniana na północy. No i też są te przygotowywane, które za chwilkę się rozpoczną. U nas sezon budowlany de facto trwa cały rok, chociaż rzeczywiście ta zima jest takim okresem newralgicznym, więc przejściowym możliwością czy opcją do rozpoczęcia pewnych prac i ich kontynuacji na wiosnę. To są też kwestie budżetowe, kwestie montażu finansowych i rozłożenia tego w czasie odpowiedniego zaplanowania. Więc Miejski Zarząd Dróg w sezonie budowlanym działa najbardziej intensywnie, ale też działamy po sezonie budowlanym, więc tutaj myślę, że o ile jakichś ogromnych utrudnień drogowych mieszkańcy nie powinni się w Częstochowie w najbliższych tygodniach i miesiącach spodziewać, o tyle na pewno nie damy o sobie zapomnieć i nie będziemy mieć stagnacji, jeśli chodzi o te inwestycje drogowe, bo wciąż tych potrzeb w Częstochowie jest sporo, więc będziemy na bieżąco informować. Odsyłamy do naszych mediów społecznościowych, do strony internetowej, w szczególności zakładki utrudnienia w ruchu. Tam na bieżąco wszystkie szczegóły.
3: O remontach na częstochowskich drogach Maciej Hasik z MZD w Częstochowie. Patrzymy na oznakowania, sprawdzamy w mediach społecznościowych bieżące aktualizacje drogowe, a już teraz trochę statystyki z częstochowskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rzecznik Barbara Kopczyńska.
2: Podpowiadamy mieszkańcom Częstochowy.
5: Rodzice, opiekunowie, można powiedzieć, że w większości już złożyli wnioski o tak zwaną wyprawkę szkolną, czyli świadczenie Dobry Start. W województwie śląskim do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 319 tysięcy wniosków na 462 tysiące dzieci. Już Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił 117 milionów złotych tytułem właśnie wyprawki szkolnej. Jeśli chodzi o Częstochowę, to takich wniosków z Częstochowy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłynęło 13 900 na 19 300 dzieci, z czego Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacił już 4 700 000 zł tytułem właśnie Dobrego Startu, czyli wyprawki szkolnej. Przypominam, że wnioski o świadczenie Dobry Start można składać do końca listopada. to jest nieprzekraczalna data. Jeżeli rodzice złożą wniosek po tej dacie, to świadczenie przepadnie. Dlatego warto pamiętać, że jeszcze jest czas na złożenie wniosku. Jeżeli ktoś tego nie zrobił, to by jak najszybciej zrobił. Te pieniądze do niego wpłyną i wówczas będzie mógł je przeznaczyć na kompletowanie czy uzupełnianie tak zwanej wyprawki szkolnej. Przypomnę, że ze świadczenia Dobry Start mogą skorzystać rodzice, opiekunowie dzieci w szkole podstawowej i ponadpodstawowej do ukończenia przez nie 20 roku życia, chyba że dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do 24 lat. Świadczenie nie przysługuje na dzieci, które chodzą do szkoły do tak zwanej zerówki, ani też nie przysługuje na studentów, nawet jeśli wiekowo podlegają jeszcze pod to świadczenie, ponieważ świadczenie jest tylko na dzieci uczące się w szkole podstawowej, ponadpodstawowej i policealnej. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodów rodziców. Ważne, by złożyć ten wniosek prawidłowo do końca listopada. Wnioski składamy elektronicznie, także można to zrobić nawet po godzinach pracy urzędów, czy w weekendy, czy też będąc daleko poza granicami naszego kraju. Przypomnę, rodzice mają 4 kanały składania wniosków. Mogą to zrobić poprzez naszą platformę EZUS, bankowość elektroniczną, portal Empatia, czy też aplikację EZUS. Polecam aplikację EZUS, ponieważ wiele danych już automatycznie się uzupełnia i można powiedzieć, że te wnioski składa się w kilkanaście sekund. Także zachęcam jeszcze tych rodziców, którzy nie złożyli jeszcze wniosku o świadczenie Dobry Start, by to zrobili. Ostateczny termin to 30 listopada.
3: Z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych rozstajemy się, a teraz krótko o akcji zdrowotnej w Częstochowie.
2: O tym się mówi.
6: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Mamy różne takie wydarzenia jeszcze w mieście, gdzie też zachęcamy mieszkańców do wzięcia udziału. I takim dużym wydarzeniem będzie Miasteczko Zdrowia. Będzie ono 24 października w Galerii Jurajskiej. To jest sobota, zaczynamy od 12:00 i tam oprócz stoisk różnorodnych, stoisk, gdzie można będzie się przebadać, poradę jakąś tam uzyskać dla siebie. Natomiast będą też takie króciutkie oczywiście, ale prelekcje w zakresie schorzeń neurologicznych, w zakresie obszaru zdrowia psychicznego czy też kardiologicznych. Będą tam specjaliści właśnie z tych dziedzin i też będzie można z tymi specjalistami porozmawiać. Także bardzo serdecznie wszystkich mieszkańców zapraszam na tego 24 października, bo będzie się duże działo.
2: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
3: Edyta Czekaj, zapraszam. Będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, na którym ciążą prokuratorskie zarzuty korupcyjne i Rady Miasta. Referendum odbędzie się 25 października, poinformowała delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie. Inicjatorzy referendum chcą odwołania prezydenta, ponieważ ciążą na nim nie tylko prokuratorskie zarzuty, ale jest też objęty zakazem pełnienia funkcji i zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Do tego mają pretensje m.in. o brak dużych inwestorów w mieście oraz brak budowy stadionu dla Rakowa Częstochowa. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego ruszył nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Warto się spieszyć, bo ostateczny termin składania upływa 15 września. Olga Dargiel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie.
7: Początek roku szkolnego to czas, kiedy przypominamy o formach pomocy, z których mogą skorzystać uczniowie w ramach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Mowa tutaj o stypendiach szkolnych, zasiłkach szkolnych oraz bezpłatnych gorących posiłkach. Stypendium szkolne to pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Ma ona na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji. Żeby móc skorzystać z takiej formy pomocy, trzeba spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach. Tutaj mówimy o ustawie o pomocy społecznej, o okolicznościach, które są zawarte w tej ustawie, to jest trudna sytuacja życiowa, tutaj odsyłamy poszczegóły do ustawy. Natomiast trzeba pamiętać, że również obowiązuje kryterium kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli osoby, które chciałyby skorzystać ze stypendium, nie mogą przekroczyć kryterium. Obecnie jest to na osobę w rodzinie 823 zł. Dla osoby samotnie gospodarującej ta kwota kryterium dochodowego wynosi 1010 zł. Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze 800+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego.
3: Pilnujemy terminów, a na koniec krótka informacja ze świata sportu. Dawid Szulczek został tymczasowym trenerem Rakowa Częstochowa. Zastąpił Dawida Kroczka, tak jak mówię, chwilowo.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
3: Teatr imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie rozpoczął przygotowania do nowej realizacji Moralności pani Dulskiej Gabryli Zapolskiej. Placówka ogłosiła nawet casting do ról Hesi i Meli. Nowy spektakl wyreżyseruje Anna Gryszkówna, ale teatr to nie tylko spektakle, ale też edukacja.
2: Ciekawe spotkanie.
8: Magdalena Wok, dyrektor Teatru imienia Adama Mickiewicza w Częstochowie. Jeżeli chodzi o tych nowych widzów, których zawsze chcemy zapraszać do teatru na wydarzenia nowe, to oczywiście tak, mamy szereg takich wydarzeń, to są między innymi te koncerty, ale też realizujemy szereg projektów edukacyjnych skierowanych właśnie do tych najmłodszych naszych widzów, bo oprócz spektakli, które oczywiście są dedykowane temu odbiorcy szkolnemu, próbujemy też widzom, tym najmłodszym widzom pokazać teatr od troszeczkę innej, bardziej emocjonalnej strony. Zapraszamy ich na cykl zajęć warsztatownia, które prowadzi nasza edukatorka teatralna Sylwia Kaczmarczyk. Wiem, że to są zajęcia, w których młodzież bardzo chętnie bierze udział, z których bardzo chętnie korzysta. Praktycznie zawsze mamy komplety, jeśli chodzi o tą warsztatownię. Dodatkowo wprowadziliśmy też szereg takich lekcji teatralnych po spektaklach, gdzie aktorzy mają okazję spotkać się z młodzieżą. Młodzież ma okazję spotkać się z aktorami, ale też nasi edukatorzy teatralni mają okazję opowiedzieć o tym, jak teatr powstaje, jak się tworzy, jak wygląda ta magia teatru. Na pewno wrócimy też do takich projektów pokazujących teatr od kuchni. Myślę tutaj o warsztatach scenograficznych, które w ubiegłym roku też przeprowadziliśmy. No i oczywiście też prowadzimy jeszcze innego rodzaju działalność, taką skierowaną typowo do szkół i do naszej młodzieży częstochowskiej, nie tylko zresztą. Będziemy organizować już przegląd zespołów teatralnych szkół średnich, gdzie najmłodsi, może nie najmłodsi, no ale licealiści, którzy uczestniczą w takich zajęciach teatralnych w ramach swoich zajęć szkolnych, mają okazję zaprezentować się na dużej scenie. Wiem, że to jest zawsze emocjonujące, bo jest to element i rywalizacji, ale też niesamowitego doświadczenia, żeby móc się z tą sceną zmierzyć.
3: Ale widzę, trzeba wychować sobie tego widza od małego i też myślę, że duża rola jest rodziców.
8: Jak najbardziej, oczywiście. Jakby my wszystkich rodziców bardzo serdecznie zapraszamy, żeby na te spektakle, gdzie oczywiście próg wiekowy jest dopuszczalny, zabierali swoje pociechy, żeby przychodzili razem z nimi do teatru, żeby razem przeżywali te emocje, bo teatr jest takim miejscem, który te emocje wzmacnia w nas, który nas w jakiś sposób katalizuje, który daje nam jakieś katarzis, jakieś oczyszczenie, jakąś refleksję. I to ważne, żeby z tego teatru wychodzić z jakąś myślą, nawet jeśli nie zna się dokładnie jakiejś takiej odpowiedzi, to żeby wyjść z takim poczuciem, że chcemy tych odpowiedzi w sobie szukać. Teatr bardzo uzależnia, jak się raz do niego wejdzie, nie chce się już z niego absolutnie wychodzić.
3: Zmieniamy temat i z teatru w Częstochowie przenosimy się do MZK w Częstochowie i zaglądamy do garażu.
2: O tym się mówi.
9: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MZK w Częstochowie.
3: Wiemy, że mamy po czym jeździć, no to czym będziemy jeździć, albo też o innych inwestycjach typu Centrum Przesiadkowe. Może?
9: Centra przesiadkowe, owszem, w Częstochowie powstają, ale tym razem ta pula tych centrów jest koordynowana przez jednostki Urzędu Miasta, Wydziały Urzędu Miasta, więc ani MZD, ani MPK nie mają w tym bezpośredniego udziału. Tym niemniej oczywiście MPK czeka na to, by móc korzystać z tych centrów, tylko że pamiętajmy, że centra nie są tylko dla miejskiego przewoźnika, ale też dla innych przewoźników powiatowych, jurajskich, przewoźników międzynarodowych. Tak na przykład na ulicy Piłsudskiego mamy praktycznie pełne obłożenie tego centrum przesiadkowego, pomimo tego, że funkcjonują tam tylko albo po prostu trzy linie autobusowe MPK, ale jest na tyle tych potrzeb także innych przewoźników, bo centrum przesiadkowe ma służyć do przesiadania się wszystkim, nie tylko pasażerem MPK. A MPK walczy dalej, by konkurencyjnym przewoźnikiem i by być przewoźnikiem ekologicznym, bo to jest idea, która nie jest tylko wyświechtanym sloganem, tylko rzeczywiście jest wprowadzana w życie i na dowód tego mamy kolejne inwestycje, które są przesądzone, które za chwilkę się zadzieją, bowiem kończą się postępowania przetargowe albo tak naprawdę terminy, które finalizują już te procesy i będziemy mieć kolejne 4 autobusy elektryczne, w pełni elektryczne, po 10 przegubowych 18-metrowych, które w zeszłym roku dołączyły do naszego taboru. Teraz w przeciągu roku dołączą 4 kolejne krótkie, 12-metrowe, czyli łącznie będziemy mieć już oprócz 19 dotychczasowych krótkich, 10 przegubowych,

samochodach, które będą standardowe trasy realizować, ale też, że ta flota się autobusów elektrycznych powiększa, to należy też, należało zadbać o serwis. I taka hala serwisowa dedykowana tym, które przyjdą do nas i myślę, że tym, które w przyszłości także dołączą autobusom elektrycznym, będzie dedykowana. To będzie zaplecze eksploatacyjne, które umożliwi sprawne, bezpieczne właśnie serwisowanie tych aut. One mają troszkę inną specyfikę niż te nawet niskoemisyjne albo spalinowe autobusy, dlatego też tutaj potrzebne było aplikowanie o środki, które umożliwią właśnie takie działanie. I w ramach tego jednego projektu MPK uzyskało środki, które właśnie umożliwią zakup 4 autobusów i budowę wspomnianej hali. Całość tego modułu inwestycyjnego to 25 milionów złotych, a dofinansowanie to 16 milionów złotych ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego, Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, który koordynował właśnie przyznanie tego dofinansowania. Cieszymy się, bo to jest rzecz, która będzie bardzo, bardzo istotna dla przyszłości właśnie modernizacji zaplecza i taboru i konkurencyjności MPK w Częstochowie. Pasażerów chcemy wozić nowymi, ekologicznymi i tanimi autobusami, a energia elektryczna ma szansę takim paliwem być. Co dalej, to pokaże życie, ale ambitne plany, jeśli chodzi o ten aspekt, są dalsze, bowiem czekamy na pozytywne rozpatrzenie przeznaczenia części kwoty z puli tramwajowej, którą miasto uzyskało, a niekoniecznie ma możliwości przerobowe na ich wykorzystanie, właśnie na zeroemisyjny transport. Jeśli by tym razem inna jednostka, inny podmiot zdecydował się udzielić takiej zgody, bo mowa o Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie, no to wówczas moglibyśmy rozpocząć procedurę, która zmierzałaby do zakupu 64 kolejnych zeroemisyjnych autobusów elektrycznych i wodorowych, które by de facto nam zrewolucjonizowały albo dopięły tę rewolucję, bowiem nie tylko mielibyśmy praktycznie cały autobusowy tabor nowoczesny, jeden z najmłodszych w Polsce, ale też w 80% byłby on zupełnie zeroemisyjny. To jest kwestia najbliższych miesięcy, kiedy mamy nadzieję, takie pozytywne informacje do nas dotrą. Wówczas będziemy mogli taką procedurę wdrożyć i taki zakup uruchomić. Jeśli to się wydarzy, trzymamy kciuki, ale nie przesądzamy faktów, to wówczas mówilibyśmy o największym jednorazowym zakupie w historii MPK. Mieliśmy tuż chwilę po jubileuszu, więc myślę, że to na kolejne ćwierćwiecze byłoby takie wejście z futryną w te korytarze komunikacyjne, ale na razie cieszymy się z tego, co jest, bo rzeczywiście i przeguby z zeszłego roku, i te kolejne inwestycje w tabor zeroemisyjny, krótki i zaplecze, to są rzeczy, które potwierdzają i te starania, które czynimy także, że no, gramy w ekstraklasie tej komunikacyjnej i nie bez przyczyny chcemy też, żeby skrót Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne MPK był rozwijany jako miasto przyjazne komunikacji. A takie będzie, kiedy będzie zeroemisyjne, kiedy też ten prąd będziemy pozyskiwać w Polsce coraz bardziej ze źródeł odnawialnych. To jest proces i myślę, że dobrze jest się do tego pociągu załapać, żeby nikt nam nie odjechał, nomen omen. Ale może nie pociągu, a tramwaju bardziej, bo do tramwaju też warto nawiązać, bo to jest zeroemisyjny transport jako żywo od zawsze, kiedy tramwaje jeżdżą na prąd. I mamy też potwierdzone tutaj ze strony miasta jest koordynacja tej inwestycji, ale właśnie, że ostatni
odcinek nieobjęty dotąd pracami, skomplikowany, bo związany też z przebudową wiaduktu czy mostu surówkowego tak naprawdę, który uniemożliwiał ze względu na swój stan techniczny dojazd cięższego nowego taboru, więc dlatego też jeszcze na naszych ulicach te starsze tramwaje się na linii numer 1 na

0: Celin pojawiały. Właśnie mamy przesądzone, że ta inwestycja będzie miała miejsce, czyli przebudowa linii tramwajowej na odcinku Dąbie ku Celin z pętlą, właśnie z mostem surówkowym i z tym zapleczem, które jest niezbędne do tego, żeby dopełnić ten pierścień inwestycyjny tramwajowy, bo mieliśmy przecież i rozbudowę linii tramwajowej i budowę w starym śladzie nowej linii na tym głównym kręgosłupie północ-południe miasta, ale zabrakło właśnie tego wysięgnika, który prowadzi do strefy ekonomicznej, do na szczęście ponownie rozwijającej się Huty Częstochowa i to znowu jest taka oś pracy, więc mamy nadzieję, że to też zachęci ludzi, którzy tam kooperują, pracują, by kiedy ta inwestycja się zakończy, korzystać właśnie z tramwaju jako takiego bezpiecznego i atrakcyjnego środka lokomocji także do pracy, więc trochę byśmy zatoczyli taki krąg historyczny, bo kiedyś linię tramwajową wytyczono z myślą o tej osi pracy i teraz znowu miałoby to rację bytu. Przedsięwzięcie będzie kosztowało, jeśli się okaże, że odwołania innych oferentów są bezzasadne, kosztem 32,5 miliona złotych. Mamy na ten cel dużo więcej pieniędzy, więc nawet jeśli by ta oferta któraś z wyższych w przetargu została uznana, to też zmieścimy się w budżecie. Czekamy na to, kiedy będzie można rozpocząć. Tutaj mamy projektuj i buduj, więc pierwsze kilka miesięcy na projektowanie. W przyszłym roku pewnie początek budowy. Przedsięwzięcie tramwajowe w postaci przebudowy linii tramwajowej na Dąbiu i ku Celinie miałoby zostać zrealizowane do końca października 2028 roku. Dokumentacja wcześniej, bo jeszcze wiosną 27. Więc tutaj myślę, że mielibyśmy domknięte te wszystkie rzeczy, które na przestrzeni ostatniej dekady i więcej zostały zrealizowane i były takim przyczynkiem do tego, że możemy mówić o komunikacji w Częstochowie jako naprawdę jednej z najwyżeśniejszych w Polsce. No i też otworzyły nam się nowe perspektywy na przyszłość, ale tutaj aż tak nie chciałbym wybiegać, bo myślę, że tych rzeczy, o których powiedzieliśmy, które MPK koordynuje, albo z których będzie korzystało, jest na tyle dużo, że warto trzymać kciuki za powodzenie i już cieszyć się tym, co się w tych tematach autobusowych i tramwajowych w Częstochowie dzieje.
1: O częstochowskim taborze mówił Maciej Hasik z MZK w Częstochowie. No to czekamy na nowości. Dużo się też dzieje w Częstochowie w kwestii robót drogowych. Mówiliśmy o tym już na naszej antenie. Zatem patrzymy na oznakowania i ruszamy dalej z tematami.
2: Wkrótce.
3: Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek. Te wnioski są przyjmowane w szkole, do której uczęszcza uczeń. To bardzo ważna informacja, dlatego że rozliczaniem stypendium, wypłacaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, natomiast same wnioski są przyjmowane w szkołach, tam pedagodzy z pewnością już na Państwa czekają. Terminy na złożenie wniosków dotyczących stypendium szkolnego są ściśle określone w ustawie i nieprzekraczalne. Bardzo prosimy o pilnowanie tutaj tych terminów.
1: Do tego tematu z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie wracać będziemy. Już wkrótce spotkanie z Olgą Largiel z MOPS-u.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: Uczniowie z Częstochowy z szansą na stypendia. Za chwilę powiemy więcej.
2: Życie w mieście.
4: Olga Dargiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. Są przygotowane formy wsparcia. To są stypendia szkolne, zasiłki szkolne. Mogą również te młode osoby skorzystać z ciepłego, z gorącego posiłku, który jest dostarczany do ich placówki, bądź też serwowany w tej placówce, do której uczęszczają.
1: Duży zastrzyk.
4: Jasne, to jest zastrzyk gotówki, bo to jest pomoc finansowa. Jeśli uda się takie wsparcie pozyskać, to tutaj to wsparcie zazwyczaj jest przyznawane i wypłacane w dwóch semestrach. Ono jest w dwóch transzach, czyli pod koniec pierwszego semestru i później pod koniec drugiego. Te kwoty są różne co roku, ponieważ one też zależą od ilości osób, które tutaj do tych stypendiów będą składały wnioski. Natomiast zazwyczaj jest to podobna kwota, więc rzeczywiście warto. Musimy pamiętać o tym, że tutaj jest to pomoc dla osób w trudnej sytuacji materialnej, wobec czego obowiązują progi dochodowe. Te progi, które są określone w ustawie o pomocy społecznej i w ramach tych progów tutaj rodzina powinna się zmieścić, żeby móc z takiego wsparcia skorzystać. Pamiętajmy, pamiętajmy również, że świadczenie 800+ nie jest wliczane do tego dochodu.
1: Tak jak aliment.
4: Dokładnie tak, czyli tego tutaj nie wliczamy, tylko te podstawowe wszystkie źródła dochodów. Mamy jeszcze zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to z kolei taka forma pomocy dla osób, które znajdą się w trudnej sytuacji życiowej i pogorszy się sytuacja materialna rodziny w związku z wydarzeniem losowym. Te wydarzenia losowe to tak naprawdę bardzo szeroki katalog i one są zawsze rozpatrywane indywidualnie, no bo nigdy nie wiemy, co takiego się wydarzy w rodzinie, co może spowodować, że ta przejściowo sytuacja materialna się pogorszy, ale tutaj możemy chociażby wymienić takie sytuacje jak jakaś choroba w rodzinie, śmierć osoby bliskiej, która być może jest tutaj główną osobą, która utrzymywała rodzinę do tej pory, więc no
1: utrata pracy rodziców, opiekunów.
4: Na przykład utrata też pracy, więc wszelkie takie sytuacje są rozpatrywane, wtedy również składa się wniosek i można otrzymać jednorazową pomoc finansową i tutaj bardzo ważna informacja, również liczy się termin.
3: Początek roku szkolnego to czas, kiedy przypominamy o formach pomocy, z których mogą skorzystać uczniowie w ramach wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stypendium szkolne to pomoc dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej. Ma ona na celu zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji. Żeby móc skorzystać z takiej formy pomocy, trzeba spełniać warunki określone w odpowiednich przepisach. Tutaj mówimy o ustawie o pomocy społecznej, o okolicznościach, które są zawarte w tej ustawie, to jest trudna sytuacja życiowa. Tutaj odsyłamy poszczegóły do ustawy. Natomiast trzeba pamiętać, że również obowiązuje kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, czyli osoby, które chciałyby skorzystać ze stypendium, nie mogą przekroczyć kryterium. Obecnie jest to na osobę w rodzinie 823 zł. Dla osoby samotnie gospodarującej ta kwota kryterium dochodowego wynosi 1010 zł. Przypominamy również, że świadczenie wychowawcze 800+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego. Aby uzyskać stypendium, należy złożyć wniosek. Te wnioski są przyjmowane w szkole, do której uczęszcza uczeń. To bardzo ważna informacja, dlatego że rozliczaniem stypendium, wypłacaniem zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, natomiast same wnioski są przyjmowane w szkołach. Tam pedagodzy z pewnością już na Państwa czekają. Te wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Również w szkołach są dostępne. Bardzo prosimy pamiętać, że aby móc złożyć taki wniosek, powinien on zawierać komplet wymaganych dokumentów. Terminy na złożenie wniosków dotyczących stypendium szkolnego są ściśle określone w ustawie i nieprzekraczalne. Bardzo prosimy o pilnowanie tutaj tych terminów, dlatego że dla większości uczniów, którzy korzystają u nas ze stypendiów, to są uczniowie m.in. szkół podstawowych, ponadpodstawowych, ten termin ustawowy to od 1 do 15 września. Jeszcze raz podkreślmy, termin nieprzekraczalny, dlatego bardzo prosimy o dopilnowanie tutaj terminowości dostarczenia wniosków do szkół. Jedynie tutaj wąska grupa osób, słuchacze, kolegiów mogą składać takie wnioski do 15 października, ale to jest bardzo mała grupa osób, które korzystają ze stypendium. Większość uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych to te osoby, które wnioski o stypendia składają i tutaj termin to jest od 1 do 15 września. Pamiętajcie Państwo, bardzo prosimy o tych nieprzekraczalnych ustawowo terminach. Stypendium szkolne to pomoc finansowa, która może być przeznaczona na konkretne cele. Cele związane z nauką, katalog tych wszystkich usług, również przedmiotów, przyborów szkolnych, które można zakupić w ramach stypendium, znajdą Państwo na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. To jest wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem. Tam wszelkie wskazówki, co można kupić, w jaki sposób ponosić też te nakłady finansowe i jak je rozliczać, bo pamiętajmy, że stypendium jest rozliczane. Należy gromadzić imienne faktury, rachunki po to, żeby później móc takie stypendium rozliczyć. Katalog tych wszystkich przedmiotów, usług, które można zakupić w ramach stypendium, jest dość rozbudowany. Możemy tutaj wymienić m.in. różnego rodzaju przybory szkolne, odzież niezbędną do zajęć, na przykład wychowania fizycznego, ale także koszty udziału w zajęciach edukacyjnych czy wyrównawczych, takich, które wykraczają ponad plan nauczania określony w szkole. Stypendium przysługuje uczniom szkół publicznych, niepublicznych, również niepublicznych szkół artystycznych, o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych, artystycznych, ale także wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki, jednak nie dłużej niż do 24 roku życia. Komu nie przysługuje stypendium szkolne? Stypendium szkolne nie przysługuje tym uczniom, których rodzina osiąga dochód przekraczający ustawowe kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej, również tym osobom, które są umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej, a także stypendium nie przysługuje uczniom klas zerowych. Przypominamy również o innych formach pomocy dla uczniów. Jedną z tych form jest zasiłek szkolny. Zasiłek szkolny to jest pomoc jednorazowa, finansowa, która jest przeznaczona dla uczniów, którzy znajdą się w trudnym położeniu z powodu zdarzenia losowego, które powoduje przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Te zdarzenia losowe to bardzo szeroki katalog różnego rodzaju sytuacji, natomiast możemy tutaj wymienić na przykład nieszczęśliwy wypadek, nagłą chorobę ucznia czy członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny, ale także wszelkie inne nagłe okoliczności, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej w rodzinie ucznia. W takiej sytuacji należy złożyć wniosek. Te wnioski mogą być składane w okresie trwania zajęć szkolnych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty wystąpienia tego zdarzenia, które uzasadnia złożenie wniosku i otrzymanie pomocy, jaką jest zasiłek szkolny. Kontakt w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych zapraszamy serdecznie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej 2. Tymi dwoma sprawami zajmuje się sekcja usług środowiskowych. Tutaj nasi pracownicy Państwu bardzo chętnie udzielą wszelkich informacji. Natomiast raz jeszcze przypomnijmy, same wnioski, jeśli chodzi o stypendium szkolne, należy składać w szkole, do której uczęszcza uczeń. Kolejną formą pomocy dla uczniów jest bezpłatny gorący posiłek. Z bezpłatnego gorącego posiłku w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a także dzieci w przedszkolach. To jest forma pomocy, która jest świadczona uczniom w placówce edukacyjnej, do której uczęszczają i z którymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienie. Aby skorzystać z tej formy pomocy, należy złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie, w rejonowym zespole pomocy. Jeśli chodzi o terminy, to może to być dowolny moment w roku szkolnym, a więc zawsze wtedy, kiedy zaistnieje taka sytuacja, potrzeba, żeby wesprzeć ucznia właśnie formą bezpłatnego gorącego posiłku, można taki wniosek złożyć. Żeby skorzystać z tej pomocy, określono również pewne warunki. Jest to kryterium dochodowe, 200% z kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej. Obecnie to 200% to kwota 1646 zł na osobę w rodzinie. Jeśli nie przekraczają Państwo takiego dochodu, to można skorzystać z takiej formy pomocy jak bezpłatny gorący posiłek w ramach programu Posiłek w Szkole i w Domu.
4: Olga Dargiel, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie.
1: A teraz w programie przenosimy się raz jeszcze do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, bo ZUS we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy organizuje bezpłatne szkolenie dla płatników składek, przedsiębiorców i pracowników działów kadr i płac także z Częstochowy. Ale uwaga, tu z Częstochowy będziemy musieli pojechać nieco dalej, bo do Rybnika, tam odbywać się będzie to szkolenie dla płatników składek. ZUS, Beata Kopczyńska, Regionalna Rzecznik Prasowa.
5: Zakład Ubezpieczeń Społecznych we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy organizuje bezpłatne szkolenie dla płatników składek, przedsiębiorców oraz pracowników działów kadr i płac. Spotkanie odbędzie się 24 września o godzinie 9 w siedzibie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Rybniku przy ulicy Jankowickiej 13. Eksperci omówią najważniejsze funkcjonalności platformy EZUS oraz zmiany w przepisach dotyczących stażu pracy. Wspólna inicjatywa ZUS i PIP to odpowiedź na zmiany w prawie oraz potrzebę wsparcia lokalnego biznesu i specjalistów zajmujących się obsługą kadrowo-płacową. Eksperci obu instytucji, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy, w praktyczny sposób przybliżą najważniejsze zagadnienia prawne oraz funkcjonalne możliwości EZUS. Część poświęcona tematyce ubezpieczeń społecznych skupi się na platformie EZUS, dotychczasowej platformie usług elektronicznych ZUS. Uczestnicy dowiedzą się, jak krok po kroku korzystać z dostępnych opcji, co znacznie usprawnia codzienną wymianę dokumentów i rozliczenia z instytucją. Platforma e-ZUS to podstawowe narzędzie w codziennej pracy każdego płatnika składek. Chcemy pokazać przedsiębiorcom, ale też pracownikom kadr i płac, biurom rachunkowym, jak rozwiązania cyfrowe mogą realnie uprościć ich obowiązki i przyspieszyć załatwianie spraw urzędowych. Nasze szkolenie to doskonała okazja, aby pod okiem ekspertów rozwiać wszelkie wątpliwości i nauczyć się w pełni wykorzystywać potencjał tego systemu. Z kolei eksperci Państwowej Inspekcji Pracy w Rybniku poruszą niezwykle aktualny i ważny dla organizacji pracy temat: nowe przepisy dotyczące stażu pracy, wpływ na kadry, płace i organizację pracy. Nowe regulacje w prawie pracy już obowiązują, dlatego tak ważna jest bieżąca edukacja i wsparcie zespołów kadrowych w ich stosowaniu. Wspólnie z PIP chcemy dostarczyć pracodawcom rzetelnej wiedzy, która pozwoli im sprawnie zweryfikować wewnętrzne procedury i systemy płacowe pod kątem nowych przepisów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Wymagane są wcześniejsze zapisy drogą mailową. Zgłoszenia przyjmowane są do 23 września do godziny 9 na adres mailowy szkolenia@rybnik.pl. W wiadomości zgłoszeniowej należy podać datę i godzinę szkolenia, imię i nazwisko osób zgłaszanych oraz numer telefonu do kontaktu. Ważne warunki uczestnictwa to takie, że należy, zgłaszając się na szkolenie, dołączyć do maila zgłoszeniowego wypełnione i podpisane zgody, m.in. załącznik numer 2. Bez tego dokumentu udział w wydarzeniu nie będzie możliwy. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz obowiązek informacyjny również należy wypełnić. Znajduje się on w załączniku numer 1. I wszystkie te dokumenty wraz ze zgłoszeniem mailowym na ten adres, o którym już wspominałam, czyli szkolenia@rybnik.pl, należy wysłać do 23 września. Dokumenty te znajdą Państwo w naszej zakładce szkolenia na stronie internetowej ZUS. Należy wybrać w tej zakładce Rybnik i po kliknięciu na Rybnik rozwiną nam się aktualne szkolenia, które oferujemy dla naszych klientów. Między innymi będzie to szkolenie. Trzeba wejść w to szkolenie i tam już znajdą się te dokumenty, które należy pobrać, wypełnić i wysłać razem z wnioskiem na adres szkolenia, ze swoim zgłoszeniem na adres szkolenia@rybnik.pl. Przypomnę, wysyłamy to zgłoszenie najpóźniej do 23 września do godziny 9. Jeszcze ważna informacja, otóż organizatorzy dbają o pełną dostępność wydarzenia, dlatego też osoby ze szczególnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami, jeśli chcą wziąć udział w szkoleniu, są proszone o wcześniejsze poinformowanie o tym podczas zgłoszenia i pozwoli to na przygotowanie odpowiedniej pomocy i zapewni komfortowy przebieg spotkania.
6: O szkoleniach opowiada Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Po więcej odsyłam do oddziału w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
6: Przy Urzędzie Miasta w Częstochowie działa Centrum Obsługi Inwestora. O tym miejscu powiemy dziś więcej w naszym programie informacyjnym. Miejsce to zajmuje się nie tylko koordynowaniem procesów pozyskiwania i współpracy z inwestorami, oferuje wsparcie podczas procesu inwestycyjnego, ale co ciekawe, także opiekę poinwestycyjną. O samym centrum, jego współpracy z częstochowskimi szkołami i uczelniami, o grantowych programach i atutach miasta. W mojej rozmowie z Anną Tymoszenko, kierownikiem wspomnianego Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
2: Ciekawe spotkanie.
6: Po co, na co i dlaczego powstało to miejsce?
7: Na potrzeby obsługi tak naprawdę specjalnych stref ekonomicznych. Centra obsługi inwestorów są w całej Polsce. Nasze jest dość nietypowe. Oprócz obsługi specjalnych stref ekonomicznych, oczywiście przedsiębiorców, mamy jeszcze szereg nietypowych działań. Na przykład w ramach programu Częstochowa dla medyków przyznajemy stypendia dla przyszłych lekarzy, pielęgniarzy i pielęgniarek. W ramach programu Akademicka Częstochowa przyznajemy dotacje dla uczelni wyższych na rozwój nowych kierunków, na doposażenia laboratoriów. Promujemy nasze uczelnie wśród potencjalnych ich przyszłych studentów, czyli mieszkańców, uczniów szkół podstawowych i szkół średnich. W ramach programu Zawodowa Częstochowa, targi promujące nasze szkoły techniczne i zawodowe. Wygrałyśmy grunt na medal, mamy dobrą współpracę z uczelniami, mamy uniwersytet i mamy politechnikę, mamy też centralną szkołę straży, Państwowej Straży Pożarnej. Szansa, żeby poznać tych ludzi od takiej normalnej właśnie człowieczej strony, że są tacy sami jak my. Tak. I myślę, że to jest bardzo fajna promocja uczelni, bo pokazuje, że to nie są jakieś dziwne twory, które żyją swoim życiem. Ja upatruję troszeczkę szansy Częstochowy w tym, że to na mapie województwa śląskiego upatruję szansy w Częstochowy w tym, że to jest takie fajne miasto, jeżeli chodzi o work-life balance. Miasto naprawdę dobre do życia. Bo to jest miasto spokojne, z niską przestępczością. Mamy teatr, mamy filharmonię, galerie sztuki, prywatne, samorządowe, jest muzeum, mamy uczelnie wyższe, prywatne, wyższe, państwowe, dobre technika i dobre licea. Warto zajrzeć na nasze uczelnie, czy robotyka, czy AI w architekturze i w urbanistyce. To jest bardzo ciekawa rzecz. Ogromny potencjał.
8: Wracamy jeszcze do samych przedsiębiorców, bo tu was w centrum te drzwi mają naprawdę szeroko otwarte.
7: Przedsiębiorca w każdej chwili może do nas tak naprawdę zadzwonić. I to nie jest tylko lokowanie nowych inwestycji, bo my mamy wyższe progi niż chociażby nasi sąsiedzi z Zagłębia. Jeżeli chodzi o Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną, mamy wyższe progi, troszeczkę niższą pomoc publiczną. Nie jesteśmy miastem, wbrew temu, co się powszechnie uważa. Nie jesteśmy miastem tracącym funkcje społeczno-gospodarcze, za co trochę płacimy tymi wysokimi progami właśnie, bo w Sosnowcu, by duża firma zainwestowała, wystarczy, że stworzy projekt na 10 milionów, u nas to już jest 80, więc to jest ogromna różnica. Dlatego nie tylko te inwestycje zewnętrzne, ale też staramy się pomóc naszym przedsiębiorcom, którzy już tutaj są, w rozbudowach, w przebudowach, w reinwestycjach, w takich sprawach, które wydają się pozornie proste, które wymagają czasami wykonania wielu telefonów, przekazania różnych pism, bo ten chce zrobić ścieżkę rowerową dla pracowników, a to są takie codzienne dylematy przedsiębiorców i jak nie wiedzą czasami, gdzie mają się z nimi zgłosić, to dzwonią do nas po prostu. Centrum Obsługi Inwestora znajduje się przy ulicy Waszyngtona 5. To jest pokój 112, tuż za salą, gdzie państwo zakładają działalność gospodarczą i gdzie te wszelkie zmiany nanoszą. Takie podstawowe dane kontaktowe są w zakładce dla inwestora na stronie głównej Urzędu Miasta.
8: Dziękuję. Moim gościem była Anna Tymoszenko, kierownik Centrum Obsługi Inwestora w Częstochowie.
2: Poznaj miasto!
8: Zapraszam na spotkanie z kimś, kto wie, jak i gdzie spędzić czas w Częstochowie. Daniel Zalejski z Urzędu Miasta. Co warto w Częstochowie zobaczyć?
9: Ja widziałam kilka takich murali tutaj po drodze. Wow!
10: Bo... To, jak sztuka potrafi wciągnąć i dzięki temu, że mamy tutaj zawodowych artystów, którzy potrafią stworzyć ogromną iluzję takiego świata fantastyki, które możemy zobaczyć zarówno na muralu Wieża Babel, czy takim, który gdyby umalowany był największym muralem w Europie, myślę tu o Strażniku Czasu, tuż przy dworcu kolejowym, to faktycznie przenoszą nas w troszeczkę inną rzeczywistość. I tak jak dawniej spoglądano na obrazy, nie było telewizji, nie było radia, tego typu mediów, to obrazy służyły gościom do analizy, do spędzania wolnego czasu, odczytywania różnych symboli, alegorii. I myślę, że te częstochowskie murale w dużej mierze też oferują taką możliwość interpretacji sztuki i po prostu miłego spędzania czasu tuż przed nimi. Nie muszą by to być chwilowe westchnienia, a można przystanąć na dłużej i poddać się drobnej refleksji.
9: Powiem Ci, że ja zakochuję się w tej Częstochowie od nowa, bo ta Częstochowa, ona nie jest taka, jak była 20 kilka lat temu.
10: Oj tak, to prawda, że Częstochowa dynamicznie się zmienia i mieszkając tutaj jest to troszeczkę trudniej zauważyć, ponieważ remonty, wszelkie działania, rozwój jest rozłożony w czasie. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa miał okazję tu być dekadę czy dwie temu, uwierzcie, Pani Edycie, naszej redaktorce, że Częstochowa się zmienia i faktycznie wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniu tak naprawdę współczesnej turystyki, wolnemu czasu. Można zobaczyć, że to miasto jest świeże, jest młode, akademickie i myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Miasto, które ma ponad 200 tysięcy mieszkańców, siłą rzeczy musi mieć zaplecze do relaksu, przestrzenie, gdzie może odpocząć ciało, ale także duszę. Także jest co robić. Pojawiają się różnego rodzaju atrakcje kulturalne, przestrzeń zielona jest zagospodarowana. Także gdybyśmy chcieli, to naprawdę jesteśmy w stanie tutaj spędzić tydzień i się nie nudzić. Szanowni Państwo, ja zachęcam gorąco, abyście odwiedzili Częstochowę na przykład rowerami. To da Wam pełną swobodę do poznania wszystkich zaułków. Gdy poznamy już Jasną Górę, to możemy objechać rowerem bardzo sprawnie albo wypożyczyć jeden z rowerów miejskich, żeby poznać tak naprawdę cały układ zabytkowy Śródmieścia. To są okolice Jasnej Góry, Aleja Najświętszej Marii Panny, ale także zabytkowy Stary Rynek z okolicami. To są trzy zupełnie różne przestrzenie o swojej własnej historii. Natomiast jeżeli już będziemy mieli te zabytki czy instytucje kultury odwiedzone, możemy wybrać się troszeczkę na peryferię, na przykład do rezerwatu archeologicznego w dzielnicy Raków. To właśnie tam, w miejscu odkrycia cmentarzyska, zbudowano niejako nad nim muzeum. A to co ciekawe, to jakieś 500 lat przed naszą erą żyli tam ludzie, którzy wykuwali różnego rodzaju narzędzia, a przede wszystkim biżuterię z żelaza, z meteorytów. Także można powiedzieć, że tutaj faktycznie działy się takie rzeczy i takie skupiska rzeczy, przedmiotów z meteorytów są trzy kluczowe na świecie. To jest kultura bodajże Holloway z Ameryki Północnej, grobowiec Tutenchamona i nasze częstochowskie zbiory. Także jest to coś takiego, co warto odwiedzić. No i gdy już będziemy nasyceni tą historią, możemy oczywiście objechać różnego rodzaju miejsca, gdzie w trakcie sezonu letniego odbywają się wydarzenia kulturalne. Jest na przykład Park Wypoczynkowy Lisieniec. Tam na plaży, na kaszubskim, nadmorskim piasku możemy wypoczywać. Możemy rowerami wybrać się na Mirowski Przełom Warty, skąd wyjedziemy na przykład na Jurę i tereny, które dawniej planowane były objęciem Jurajskim Parkiem Narodowym. Tych atrakcji jest naprawdę wiele i myślę, że każdy znajdzie tutaj dla siebie coś wyjątkowego. Częstochowa jest jak najbardziej świetnym miejscem na każdą porę roku i to co jest fajne, że jeżeli byłaby dla niektórych niepogoda tak naprawdę, to możemy śmiało pójść do teatru, do galerii, do sali zabaw. I oczywiście wszyscy, którzy lubią zwiedzać miasta, lubią zwiedzać architekturę. My na przykład mamy to szczęście, że wśród takich powojennych budynków mamy też przedstawicieli takiego zjawiska jak architektura siódmego dnia. Myślę, że internet jest w stanie nam troszeczkę więcej na ten temat opowiedzieć. I na przykład Kościół Świętego Wojciecha przy promenadzie Czesława Niemena był reprezentantem i symbolem, gdy twórcy jakby opisu tego zjawiska architektury siódmego dnia szukali informacji. W trakcie niepogody nic nie stoi na przeszkodzie, żeby architekturę zwiedzać od wnętrza i spojrzeć na wielkie budynki ze skali perspektywy człowieka.
1: Którą ty porę roku lubisz najbardziej? Kiedy ta Częstochowa jest dla ciebie najpiękniejsza?
10: Ja w ogóle jestem fanem wielkim jesieni, bo wydaje mi się, że wtedy potrafimy najlepiej przewietrzyć swoje garderoby i podkreślić to, co jest w nas najpiękniejszego, a żyję w przekonaniu, że to ludzie tworzą miasta, więc kiedy my czujemy się dobrze, robimy sobie drobne przyjemności, żeby z tą jesienną chandrą sobie pomóc, wyglądamy pięknie, to i ta cała nasza przestrzeń zyskuje. Mała architektura, zieleń, która przemija, ale ta energia kulturalna, która wciąż motywuje nas do tego, żeby ten zimowy letarg jakoś przetrwać. Także chyba jestem fanem jesieni i też myślę sobie, że właśnie sezony kulturalne wtedy się nakręcają, dają taki oddech po aktywnym bądź leżącym czasie wakacji. Także tak, jesień to jest piękny czas. No i wtedy architektura, którą uwielbiam, odsłania się, ponieważ zieleń drzew opada i możemy zobaczyć nawet te zabudowania Śródmieścia z dalszej, szerszej perspektywy. Zapraszamy do Częstochowy, niezależnie od pory dnia i roku. Do zobaczenia.
1: A skoro już jesteśmy w Częstochowie, no to grzechem byłoby nie odwiedzić Jurajskie Gminy.
11: Włodzimierz tutaj, przewodniczący Zarządu Związku Gmin Jurajskich. Stałym zadaniem Związku Gmin Jurajskich jest na przykład to, aby ubezpieczać drogi wspinaczkowe na Jurze, bo to jest ta turystyka kwalifikowana, ale bardzo w tej chwili powszechna, a wiadomo, że Jura jest jednym z tych regionów, gdzie ćwiczą wszyscy najwybitniejsi i ćwiczyli wszyscy najwybitniejsi polscy himalaiści, alpiniści, ale to jest także coraz częściej taki sposób na po prostu zdrową, fajną, sportową rekreację w fajnym otoczeniu przyrodniczym. Jura jest naprawdę dobrym takim terenem. My jako związek rokrocznie tak naprawdę ubezpieczamy kilkadziesiąt tych dróg wspinaczkowych, czyli to jest w sumie kilkaset ringów, które się dodatkowo mocuje, wymienia, umacnia, więc robimy wszystko, aby te drogi wspinaczkowe na Jurze były po prostu bezpieczne. Takim ważnym elementem czy punktem działalności Związku Gmin Jurajskich jest także poprawa oznakowania szlaków turystycznych. W dawnych czasach często robił to PTTK, natomiast w tej chwili często z pomocą PTTK-u, ale oni nie mają takich środków, które mogą w tej chwili przeznaczyć na to, aby tak całościowo modernizować czy odnawiać szlaki turystyczne. Dlatego robi to między innymi Związek Gmin Jurajskich właśnie na tych szlakach turystycznych na Jurze. No, takimi naszymi standardowymi szlakami to jest szlak Orli Gniazd, zarówno pieszy, jak i rowerowy, ale odnawiamy i uzupełniamy oznakowanie także na tych innych szlakach turystycznych, które wiodą przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. No, oprócz tego mamy też w tej chwili naszą sztandarową imprezę organizowaną z reguły we wrześniu, to jest Julomania, z której korzysta rokrocznie kilkadziesiąt tysięcy osób. To są imprezy w różnych miejscach, organizowane przez różnych gestorów atrakcji turystycznych na Jurze i mamy nadzieję, że to będzie dalej taki flagowa impreza koordynowana w dużej mierze przez Biuro Związku Gmin Jurajskich.
12: Czy tutaj mieszkańcy regionu odkrywają na nowo te wszystkie atrakcje?
11: Mamy nadzieję, że między innymi działalność właśnie Związku Gmin Jurajskich temu sprzyja, bo w końcu z tych atrakcji, jak chociażby promocyjne Lato na Jurze, mogą skorzystać także mieszkańcy naszego regionu, prawda, czy regionu śląskiego, czy regionu małopolskiego, bo Jura to w końcu zarówno ta część małopolska, jak i część śląska. Większą popularnością cieszą się na przykład spływy kajakowe Wartą, Pilicą, Lizwartą. I tu rzeczywiście ja widzę, jak ten ruch zrobił się zdecydowanie większy na tych rzekach w okresie sezonu turystycznego. To są bardzo fajne spływy. To są spływy takie dosyć bezpieczne, na dosyć fajnych odcinkach rzecz, które nie sprawiają dużo trudności technicznych. A emocje zawsze są, natomiast to są rzeczywiście fajne odcinki rzek na takie spływy rodzinne, spływy grupowe i naprawdę widać, że w tej chwili zwłaszcza Lizwarta jest już tak mocno opływana, że nawet bym w tej chwili polecał bardziej odcinki Warty czy na przykład Pilicy, nieco dalej Nidy, żeby skorzystać z takiego lightu właśnie w kajaku, bo to jest na pewno taki rodzaj rozrywki i relaksu sezonowego, który potrafi też tak odbudować człowieka psychicznie.
12: Lista jurajskich gmin jest bardzo długa i atrakcji także. Edyta Czekaj, dziękuję.
2: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Tydzień w Częstochowie.
13: Radio Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
2: Może jasna maksa.
1: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Edyta, czekaj. Dziś mówić będziemy w programie o budżecie obywatelskim w Częstochowie. Powiemy też o tramwajowych inwestycjach. Przyjrzymy się też miejskim programom. Zaczynamy od budżetu obywatelskiego. Stąd nasza wizyta w Urzędzie Miasta w Częstochowie i Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego.
4: Co słychać w Częstochowie?
6: Zbliża się czas głosowania w budżecie obywatelskim, dlatego warto poznać propozycje projektów, które będą realizowane w przyszłym roku. Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne wszystkich zainteresowanych poznaniem propozycji tych zadań, które będą poddane później pod głosowanie w obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Będzie można też się dowiedzieć sporo informacji o samym głosowaniu, terminach, formach i zasadach. Do udziału w spotkaniach zostali zaproszeni również autorzy i autorki projektów dzielnicowych, ogólnomiejskich oraz rewitalizacyjnych. Te inicjatywy, które zdobędą najwięcej punktów w głosowaniu mieszkańców, będą przygotowane do realizacji w 2027 roku. W obecnym roku realizowanych jest w mieście 108 zadań z wydzielonej puli miejskich środków na budżet obywatelski. To jest konkretnie 9 ogólnomiejskich oraz aż 99 dzielnicowych.
5: Z roku na rok zainteresowanie budżetem obywatelskim rośnie, głosuje coraz więcej osób, a na co postawią mieszkańcy Częstochowy w tym roku, przekonamy się już niedługo. Miasto co prawda nie wystawi nam recepty, ale proponuje nam zdrowotne programy. Jesień to czas szczepień.
7: Grażyna Stramska-Świerczyńska, naczelnik Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Częstochowy. Są braki pewnych specjalistów, są deficytowe pewne kierunki, natomiast w naszym miejskim szpitalu staramy się i dyrekcja szpitala stara się, aby każdy oddział miał zapewnioną fachową kadrę i lekarską, i pielęgniarską, no aby no te zabiegi, ta opieka nad pacjentem oczywiście mogła być realizowana. No i to nam się udaje, tak? No to myślę, że to jest też no taka dobra rzecz, bo to wszystko no, z korzyścią dla pacjentów, a też chcę powiedzieć, że mamy bardzo dużo pacjentów, którzy trafiają do szpitala, bo to nie tylko z Częstochowy, ale przecież z gmin ościennych. Mamy w strukturach szpitala SOR, gdzie wiemy, no te SOR-y są naprawdę bardzo mocno obłożone. Tam jest bardzo dużo pacjentów, więc no to też jest ważne, żeby ta opieka medyczna była w odpowiedniej ilości i żeby po prostu no, z każdego zawodu medycznego no, byli ci pracownicy, którzy po prostu pomagają pacjentom.
5: No czasami pacjenci wykorzystują SOR, tak idą, żeby gdzieś tam te kolejki ominąć.
7: Znaczy ja myślę, że należałoby pewno, ale to systemowo no musi właśnie się zadziać, uszczelnić trochę ten system ochrony zdrowia, bowiem no przecież mamy przychodnie lekarskie, lekarzy pierwszego kontaktu i to oni w większości powinni choćby tą podstawową diagnostykę dla swoich pacjentów wykonać, jak nie u siebie w przychodni, to skierować na odpowiednie badania, również takie wysokospecjalistyczne, bo przecież tych poradni, pracowni jest bardzo dużo. No i ten system trochę zawodzi i niejednokrotnie pacjenci, którzy zgłaszają się na SOR, właściwie nie muszą być, bo powinni być zdiagnozowani przez lekarza rodzinnego. No a tak się nie dzieje, no a jak już trafi ktoś na SOR, no to oczywiście procedury są tak zorganizowane na SOR-ze, że jest pełen pakiet badań różnorodnych, pogłębiona diagnostyka, więc oczywiście są to kosztochłonne bardzo procedury, no ale no tak to musi być na SOR-ze. Muszą być zmiany systemowe, które odciążą szpitale, a przede wszystkim SOR-y od przyjmowania, no może tu nieładnie brzmi, ale takich zbędnych pacjentów. Pacjentów, którzy nie wymagają natychmiastowej pomocy, bo doskonale mogą być diagnozowani w przychodniach lekarskich u swoich lekarzy rodzinnych.
5: Pani naczelnik, lepiej zapobiegać niż leczyć. No i stąd właśnie różnego rodzaju programy tutaj w Częstochowie, między innymi programy szczepienne.
7: Profilaktyka jest najtańszą formą, ale i najbezpieczniejszą. I oczywiście zapobiegać należy. I należy nie tylko poprzez swój tryb i sposób życia, ale korzystać również z tego, co daje medycyna, czyli ze szczepień. No i dzisiaj wiemy, że na przykład w tym roku wirus grypy, przede wszystkim typu A, jest tak duży i jest no, bardzo duża ilość zachorowań właśnie na ten wirus grypy. Dodatkowo jeszcze tutaj jest no, ta infekcja wirusowa RSV i to wszystko się tak nakłada, że pacjenci i wszyscy mieszkańcy właściwie powinni myśleć o szczepieniu na grypę i na to RSV. Oczywiście też są zachorowania na COVID i też są szczepienia, aczkolwiek w tym roku jest mniej, powiedzmy, tych infekcji związanych z COVID-em, ale tutaj ta grypa, no, jakby w tym roku dała się poznać z tej złej strony. Dlatego powinniśmy się szczepić i tu chcę zaapelować do mieszkańców, że nawet teraz, kiedy są zachorowania, kiedy jest właściwie szczyt zachorowań, bo to luty, marzec jest statystycznie, jak się bierze pod uwagę te wszystkie analizy, dane sanepidów, no to najwięcej takich zachorowań jest właśnie luty, marzec, że jeszcze można się szczepić. To nie jest tak, że trzeba przed sezonem. Oczywiście, no żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy tą szczepionkę przyjęli, kiedy po prostu nie chorujemy i można się jeszcze zaszczepić i trzeba o tym pomyśleć, bo szczepienia może nie zwalniają organizmu od zachorowania, ale na pewno jest łagodniejszy przebieg czy grypy, czy RSV, czy innej choroby takiej wirusowej. Także szczepienia naprawdę są bardzo ważne i powinniśmy po prostu szczepić się. A my jako społeczeństwo, no to ta wyszczepialność nasza nie jest, że tak powiem, na zadowalającym poziomie, bo to kilka procent w skali całego kraju, więc to jest niewiele. No a potem mamy różne powikłania, różne zachorowania niepotrzebne. Mamy też swój program refundowany, ale też przecież są w ramach programu rządowego szczepienia również, jeśli chodzi o grypę, dla pacjentów 65+, zupełnie bezpłatne i można, jest teraz dowolność, można i w przychodni pójść do apteki i się zaszczepić. RSV też, osoby powyżej 60 roku życia też mają szczepionkę bezpłatną w tych przedziałach wiekowych młodszych, no to są refundacje 50%. My jako miasto mamy szczepienia na grypę i pneumokoki też dla osób dorosłych. No oferta jest duża, różna i po prostu należy skorzystać. Można się oczywiście dowiedzieć i w aptece, bo tak jak mówię, apteki szczepią. Można się w swojej przychodni, ale też można wejść na strony internetowe pacjenta, Ministerstwa Zdrowia i tam też jest pełen pakiet informacji odnośnie szczepień w ramach programów rządowych, a na stronie Urzędu Miasta informacja o tym, jakie programy realizujemy dla swoich mieszkańców. Staramy się różne kampanie robić informacyjne, aby dotrzeć do jak największej ilości mieszkańców.
5: No i jest zainteresowanie?
7: Jest. Dużo jest też takich akcji dla seniorów, bo raz, że seniorzy mają też czas wolny, ale no szczególnie powinni zadbać o to swoje zdrowie, bo wiemy, że z wiekiem no, niestety no, pewne schorzenia gdzieś tam się nam pojawiają. Nie możemy temu zapobiec i zadbać. Mieliśmy takie właśnie spotkanie organizowane wspólnie z Narodowym Funduszem Zdrowia tu w naszym Częstochowskim Klubie Politechnik. Było dużo seniorów, można było zrobić takie podstawowe badania w tym badania słuchu, można było dowiedzieć się o ofercie, której Narodowy Fundusz oferuje, ZUS, różne organizacje pozarządowe, miasto. Chcemy zrobić taką konferencję na temat szczepień, w ogóle profilaktyki szczepień. Będziemy pod tym kątem edukować mieszkańców poprzez i strony internetowe, poprzez realizatorów naszych programów, aby ta świadomość społeczna rosła, żeby każdy wiedział, że jego zdrowie to w jego rękach jest. Ta służba zdrowia to już jest naprawdę na samym końcu i to gdzieś tam mały procent jest tak tego stanu zdrowia i to tylko już tam wtedy się leczymy i czasami może być już za późno. Dlatego chcemy też właśnie uzmysławiać, uświadamiać, że to, co robimy, jak żyjemy, jak się odżywiamy, to wszystko jakby wpływa na jakość naszego zdrowia i tego fizycznego i psychicznego.
4: Przegląd wydarzeń tygodnia w Częstochowie.
5: Edyta, czekaj, zapraszam. Kierowca ciężarówki, który spowodował wypadek na A1 w Mykanowie, w którym zginęły 4 osoby, a 4 inne zostały ranne, trafił do aresztu na 3 miesiące. Prokuratura poinformowała też o nowym kluczowym ustaleniu z opinii toksykologicznej. Wynika z niej, że w chwili zdarzenia mężczyzna znajdował się pod wpływem klefedronu. Sąd aresztował 20-latka, który kilka dni temu zaatakował personel Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. W szpitalnym oddziale ratunkowym poturbował 4 osoby. Za naruszenie nietykalności cielesnej lub napaść na lekarza, ratownika medycznego czy innego pracownika ochrony zdrowia podczas wykonywania obowiązków grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Nowy dworzec kolejowy w Częstochowie rośnie w oczach. Powstaje wieża zegarowa o stronie ulicy Piłsudskiego. To właśnie tutaj zaplanowano główne wejście do nowego dworca. Wszystko ma być gotowe w drugiej połowie przyszłego roku. Czekamy. Stadion lekkoatletyczny w Częstochowie jest zamknięty. Powód? Rusza remont nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami. Na czas prac organizacja jakichkolwiek zajęć jest niemożliwa. Inwestycja będzie kosztowała ponad 7 milionów złotych. Prace mają zakończyć się do końca września przyszłego roku. Głosowanie na projekty zadań do budżetu obywatelskiego w Częstochowie rozpocznie się 21 września. Urząd Miasta Tomasz Mroziński.
6: Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy zaprasza na spotkanie informacyjno-promocyjne wszystkich zainteresowanych poznaniem propozycji tych zadań, które będą poddane później pod głosowanie w obecnej edycji budżetu obywatelskiego. Będzie można też się dowiedzieć sporo informacji o samym głosowaniu, terminach, formach i zasadach.
5: Jak zaznacza Urząd Miasta, budżet obywatelski to nie tylko inwestycje, to także kultura i rozwój miasta.
4: Zmieniamy temat.
5: A teraz ważna informacja dla maturzystów także z Częstochowy.
2: Tegoroczni absolwenci szkół ponadpodstawowych formalnie przestają być uczniami. Dla wielu młodych ludzi oznacza to konieczność szybkich odwiedzin w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz u swojego pracodawcy z zaświadczeniem o przyjęciu na uczelnię czy do szkoły policjalnej. Spóźnienie z dostarczeniem odpowiednich dokumentów może skutkować wstrzymaniem wypłaty renty rodzinnej lub oskładkowaniem umowy zlecenia. Maturzyści, którzy wybierają się na studia, mogą otrzymywać ją także za wrzesień, jeśli zostaną przyjęci na studia i dostarczą do ZUS odpowiednie dokumenty. Muszą pamiętać o złożeniu wniosku o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na pierwszy rok studiów. W przypadku, gdy uczelnia nie będzie mogła wystawić zaświadczenia we wrześniu, wystarczy, że przyszły student złoży oświadczenie, że podejmie naukę. Musi w nim podać planowaną datę rozpoczęcia studiów i zobowiązać się, że dostarczy do ZUS zaświadczenie z uczelni najpóźniej w miesiącu, w którym rozpoczyna się rok akademicki i nauka. Dlatego tak istotne jest pilnowanie terminów na złożenie dokumentów, bo jeśli przyszły student spóźni się z wnioskiem do ZUS i wpłynie on dopiero w październiku, renta rodzinna za wrzesień przepadnie. Prawo do świadczenia przysługuje bowiem od miesiąca, w którym złożono wniosek wraz z dokumentami. Warto więc zadbać o formalności jak najszybciej, by zachować ciągłość przelewów z ZUS. Natomiast jeśli nauka w szkole wyższej zostanie podjęta później, na przykład w listopadzie, to prawo do renty rodzinnej za wrzesień nie przysługuje. Uwaga! Jeżeli przyszły student po złożeniu oświadczenia we wrześniu nie dostarczy do ZUS w październiku zaświadczenia z uczelni o przyjęciu na studia, rentę rodzinną za wrzesień będzie musiał zwrócić. Utrata statusu ucznia z końcem sierpnia wpływa również na sytuację młodych ludzi zatrudnionych na umowach zlecenie. Do 31 sierpnia są oni zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tej umowy. Od 1 września obowiązkowo podlegają wszystkim ubezpieczeniom. Jednak jest jeden wyjątek i są to osoby zleceniobiorcy, które od 1 października rozpoczną studia wyższe. Młody zleceniobiorca, który od października zyska status studenta, musi jak najszybciej przedstawić swojemu pracodawcy zaświadczenie z uczelni o przyjęciu na studia. Jeśli zrobi to we wrześniu, wówczas pozwoli to na ponowne zwolnienie z opłacania składek od września i wypłatę wyższego wynagrodzenia na rękę. Wrzesień jest takim miesiącem przejściowym, w którym absolwent szkoły ponadpodstawowej nie jest już uczniem, ale nie ma jeszcze statusu studenta. Dlatego tak ważne jest, by przyszły student przedstawił zaświadczenie o przyjęciu na studia wyższe. Wówczas będzie uznawany przez ZUS za ucznia do 30 września i od jego umowy zlecenia nie będą odprowadzane składki.
8: O tym wszystkim opowiadała Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. Dziękuję. A w oddziale w Częstowie przy ulicy Dąbrowskiego otrzymacie więcej informacji.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
8: W Meszkowie mieści się prywatny dom tymczasowy dla zwierząt bezdomnych, a choć nie ma schroniska w tym mieście, to Meszków znalazł sposób, jak pomóc niechcianym, zagubionym i chorym zwierzętom.
4: To warto wiedzieć.
9: Patrycja Rubin, jestem pracownikiem do spraw zwierząt.
8: Powiedzmy o tej ilości tych czworonogów, które gdzieś tutaj się błąkają i w jaki sposób by do nich docierać.
9: W skali roku mamy około 100 bezdomnych zwierząt, około 60 psów, 40 kotów. Zgłoszenia przeważnie są od mieszkańców, od osób, które przejeżdżają, które zauważą bezdomne zwierzę, ale zdarza się też tak, że my sami, będąc na terenie Myszkowa, ujawniamy jakiegoś psiaka czy kota, który potencjalnie jest bezdomny i potrzebuje pomocy.
8: Czy zdarzają się tutaj podrzucenia takich zwierząt?
9: No biorąc pod uwagę, że jesteśmy właśnie przy samej Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, u bram tej Jury, to faktycznie zdarza się, że te zwierzęta są podrzucane. Myszków jest takim miastem, które od lat walczy z bezdomnością zwierząt i poprzez profilaktykę, czyli sterylizację, darmowe chipowanie, które działa tutaj od 2014 roku, co pomogło nam w dużej mierze zmniejszyć bezdomność zwierząt. Bo w 2012 roku ta bezdomność była na skali 270 zwierząt, więc po tylu latach jakby pracy to też my wiemy, czy te zwierzęta są podrzucane właśnie, że pojawiają się znikąd, nagle ktoś zauważy, że jakiś pies się skądś pojawił, tak? Przeważnie jest to przy tutaj głównych drogach, tak? Przelotowych. Więc duże prawdopodobieństwo jest, że te zwierzęta są tutaj do nas, do Myszkowa, podrzucane. Też biorąc pod uwagę to, że w naszej gminie każde zwierzę dostaje należytą opiekę. I mamy zapewnioną tą opiekę tutaj w schronisku dla zwierząt, które jest w tej chwili uznawane jako jedno z lepszych schronisk w Polsce.
8: Ja się domyślam, że część psioków, które gdzieś tutaj chodzą po okolicy, to mieszkańcy też przygarniają, bo ja sama tak robiłam nie raz, nie dwa. No ale część trafia do was. No i właśnie co? Tu jest sygnał od mieszkańca, tutaj pewnie też się gdzieś rozglądacie. I jak wygląda procedura takiego schwytania takiego psa?
9: Tak naprawdę nie ma jednej procedury schwytania psa, bo każdy przypadek jest inny. Jeden pies podchodzi sam do człowieka, a drugi panicznie się go boi, więc mamy też odpowiedni sprzęt do tak zwanego wyłapywania, odławiania bezdomnych zwierząt. Są to i klatki żywołapki, i chwytaki, i podbieraki. Oczywiście staramy się tych sprzętów nie używać niepotrzebnie, ale czasem są też i takie wskazania i musimy też tych sprzętów używać.
8: Bo nie zawsze są fajne obrazki.
9: Tak, niestety, ale odłowienie bezdomnego zwierzęcia to czasem wymaga tygodnia, dwóch tygodni, bo nam tak też się zdarzało, że zwierzęta, które zostały skrzywdzone już przez człowieka, panicznie się go boją i za nic w świecie do niego nie chcą podejść. Są to często psy, które na przykład mieszkają przy lesie, mają bardzo dużą możliwość ucieczki, więc wtedy właśnie stosujemy właśnie te klatki łapki czy podbieraki, chwytaki.
8: Jeżeli chodzi o te psy, wy tutaj je w Myszkowie łapiecie i co, od razu do zawiercia wywozicie?
9: Tak, mamy tak podpisaną umowę, my zajmujemy się właśnie wyłapywaniem, transportem i opieką nad zwierzętami, więc zwierzęta, które zostały tak zwanie wyłapane, jadą prosto do schroniska dla zwierząt w zawierciu. Tam odbywają 14-dniową obowiązkową kwarantannę. Jest w tym czasie poszukiwany właściciel tego zwierzęcia, czyli każde zwierzę ma zrobione zdjęcie, jest opublikowane w mediach społecznościowych. Jeżeli po takiego zwierzaka nie zgłosi zgłosi się właściciel po 14 dniach, to zwierzę jest przygotowywane tak zwanie do adopcji. Czyli jest szczepiony, sterylizowany, kastrowany, odrobaczany, ma robioną sesję zdjęciową, jest robiony opis na podstawie obserwacji tego psiaka czy kociaka. Ruszamy z procedurą poszukiwania intensywnie nowego domu. Dla nas sukcesem jest, jak zwierzak nie przebywa dłużej niż 3 miesiące w schronisku.
8: O pomocy bezdomnym zwierzętom w Myszkowie i gminie mówi nam Patrycja Rubin, pracownik do spraw zwierząt w Urzędzie Miasta.
4: Wracamy do sprawy.
8: Często wyłapujecie zwierzę chore.
9: Tak, często się zdarza, że zwierzęta są na przykład też po wypadkach drogowych, tak, komunikacyjnych, które wymagają intensywnego leczenia, często pobytu w klinice, jakichś skomplikowanych operacji. No tutaj posiłkujemy się klinikami tutaj, które mamy najlepsze na Śląsku czy w Gliwicach, a zdarza nam się też, że jeździmy do Czech, do Ostrawy, do doktora Nowaka, który jest genialnym chirurgiem i beznadziejne przypadki, my mówimy, że robi cuda. I wtedy faktycznie taki okres dochodzenia takiego zwierzaka to jest na pewno dużo dłuższy. Czasem jest to nawet kilka miesięcy razem z rehabilitacją.
8: Myślę sobie, że to nie zwierzęta się gubią podobnie jak w kwestii dzieci, tylko tak jak rodzice gubią właśnie swoje pociechy, tak często właściciel gubi swojego psa. Czasami się pies wystraszy, gdzieś ucieknie, czasami właśnie gdzieś bierze udział w wypadku, ale są też zwierzęta, które są maltretowane przez swoich właścicieli. I właśnie macie prawo też wejść, tak jak Straż Miejska tutaj na teren posesji. Jak to wygląda?
9: No niestety zdarzyło nam się tutaj na terenie Myszkowa podejmować takie bardzo trudne interwencje odnośnie znęcania się nad zwierzętami i owszem, my wtedy asystujemy patrolowi Straży Miejskiej. Posiłkowo niejednokrotnie potrzebujemy pomocy również policji i zdarzały nam się tutaj odbiory interwencyjne zakończone wyrokiem nawet bezwzględnego więzienia. To chyba taki jeden z niewielu w Polsce i wtedy faktycznie musimy działać spójnie, tak? Czyli nam jako pracownikom do spraw zwierząt jest potrzebny właśnie patrol Straży Miejskiej.
8: Ale mniej na szczęście takich przypadków.
9: Tak, ale niestety nadal się zdarzają. Nie mogę powiedzieć, że nie ma znęcania się nad zwierzętami, czy też podejrzewania.

0: Które już wyłapane z Myszkowa trafią do schroniska i tutaj zachęcam do tego, żeby zostać wolontariuszem i poświęcić odrobinę swojego czasu na właśnie pomoc zwierzętom.
1: Ta granica między Myszkowem a Zawierciem trochę się tutaj zatarła i rzeczywiście współpracujecie i tak samo wolontariusz może być z Zawiercia, może, nie wiem, z Katowic przejechać do Zawiercia, z Myszkowa czy z Poraja.
0: Tak, dokładnie. Jest właśnie w schronisku w Zawierciu dużo wolontariuszy z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, z Katowic, także zapraszamy. Schronisko jest czynne 7 dni w tygodniu. Każdą niedzielę odbywa się tak zwana wolo-niedziela. Od 10 do 13 może przyjść każdy, wyprowadzić sobie pieska, zobaczyć sobie w ogóle, jak schronisko wygląda.
1: Tam się z Zawiercia właśnie na taki dzień otwarty przyjeżdżają też do Myszkowa, czy bardziej skupiacie się na tamtym mieście?
0: Jesteśmy w Zawierciu ze względów logistycznych, chociaż muszę przyznać, że schronisko w Zawierciu jest za Miedzą tak naprawdę, na granicy Myszkowa i Zawiercia, więc myślę, że dla każdego mieszkańca Myszkowa ten dojazd jest naprawdę bardzo prosty i zajmie dosłownie kilka minut.
1: Zachęcamy, żeby na przykład wsiąść w pociąg, podjechać.
0: Jak najbardziej. Są też inne możliwości komunikacji pociągiem, autobusem. Jak najbardziej tutaj nie ma problemu. Jeszcze tylko chciałam dodać to odnośnie edukacji dzieci, to faktycznie tutaj Straż Miejska skupia się na tych najmłodszych dzieciakach, ale myszkowskie szkoły są też bardzo zaangażowane w coroczną zbiórkę karm dla bezdomnych zwierząt, właśnie tych myszkowskich, ale które przebywają w schronisku w Zawierciu i niejednokrotnie my też zachęcamy szkołę do tego, żeby przyjeżdżały do schroniska na tak zwany taki, na taką prelekcję, na takie zobaczenie na żywo, jak wygląda bezdomność zwierząt, tak? Mówimy tutaj o tych uczniach starszych, czyli te szkoły już podstawowe, a nawet i licealiści. Także tutaj może to już jest bardziej dedykowane dla tych osób troszeczkę, dla tych dzieci troszeczkę starszych, no bo no widok 100 bezdomnych zwierząt dla takich maluszków właśnie może być troszeczkę zbyt stresujący, ale tak i uważamy, że właśnie czym skorupka za młodu, tym potem będą te efekty w przyszłości w postaci tego, że może takim moim marzeniem jest, że kiedyś nie będzie bezdomności zwierząt.
1: Jeżeli chodzi o te zbiórki, to takie zbiórki właściwie całoroczne, bo bez względu na porę roku zawsze potrzebna jest ta karma, zawsze potrzebne są te koce.
0: Tak, tak naprawdę no to zbiórka w schronisku w Zawierciu prowadzona jest cały rok i jest to zbiórka właśnie karmy, kocy, ręczników, prześcieradeł, nawet zabawek dla psiaków, czy po prostu nawet leków, które pozostaną nam po naszym psiaku, który już na przykład wyzdrowiał, nie potrzebuje ich. Także zachęcam, żeby jakieś tam rzeczy, które uznajemy, że w domu już nam są niepotrzebne, to tutaj w schronisku na pewno się przydadzą.
1: Zwierząt bezdomnych jest dużo. Czy takie schronisko byłoby potrzebne, takie fizyczne tutaj w Myszkowie?
0: Myślę, że po wielu latach tutaj współpracy ze schroniskiem w Zawierciu, właśnie dlatego, że jest ono na granicy Zawiercia i Myszkowa i to schronisko prosperuje bardzo dobrze i ma ogromny teren. Przyznam szczerze, że uważam, że nie widzę potrzeby, żeby w Myszkowie powstawało drugie schronisko.
1: Ale myślę sobie, przynajmniej mam taką nadzieję, że dużo mieszkańców Myszkowa chętnie jedzie tam po kota czy po psa.
0: Tak, zgadzam się. Bardzo dużo zwierzaków, psów i kotów w ogóle wyadoptowujemy do Myszkowa, czyli te zwierzęta gdzieś tam z powrotem tutaj do Myszkowa trafiają. Także tak, no ale też zachęcamy do tego, żeby adoptować, żeby znaleźć gdzieś tam kawałek miejsca w swoim domu i sercu i podarować dom.
1: Duża bezdomność jest wśród kotów. No, kilka miotów w ciągu roku.
0: Tak, musimy pamiętać tutaj, że koty nam się dzielą na koty domowe i wolnożyjące i tutaj też chciałam zaznaczyć, żeby jednak mieć to na uwadze, że te koty, które mają ten status wolnożyjącego, one mają prawo sobie mieszkać. My możemy je dokarmiać, oczywiście jako miasto je sterylizujemy, aby ograniczyć tą populację, ale z kolei koty bezdomne to są te, które lgną do człowieka, które człowieka potrzebują tego kontaktu. Oczywiście tych miotów nadal jest bardzo dużo, chociaż my prowadzimy od lat szeroko zakrojoną akcję sterylizacji kotów też poprzez właśnie rozstawianie klatek żywołapek. Te zwierzęta są sterylizowane oraz chipowane po to, żebyśmy w przyszłości wiedzieli, czy to zwierzę było już wcześniej sterylizowane, czy też nie. Ale faktycznie tych kociąt nadal rodzi się zbyt dużo. Myślę, że tutaj ta świadomość tego, że ta sterylizacja jest bardzo ważna i że ona raz na całe życie zapewnia to, że te kotki już nie będą miały rujek, bo spotkałam się z tym, że ludzie myślą sobie, że wysterylizują, a za rok ten kotek znowu będzie mógł mieć kocięta, co jest nieprawdą. Dlatego zachęcam też, żeby tutaj poszukiwać informacji właśnie na stronie Urzędu Miasta, ponieważ są prowadzone te cyklicznie akcje sterylizacji i można się zgłosić po darmowy taki zabieg dla swojego kota czy psa.
1: Mieszkańcy Myszkowa też dokarmiają koty wolnożyjące i właśnie, czy tutaj miasto wspomaga takiego mieszkańca, który na przykład pod taką opieką, nie wiem, ma 5 kotów.
0: Tak, jak

0: Mamy, wspieramy mieszkańców tak zwanych naszych karmicieli karmą. Od kilku lat kupujemy tą karmę wysokiej jakości i jest wydawana karmicielom od jesieni do wiosny, czyli w tym okresie, kiedy jest dla tych kotów wolnożyjących taki najtrudniejszy czas.
1: Wszelkie informacje znajdziemy na stronie, to powiedzmy gdzie i też jak zgłosić się i czy trzeba też udowodnić, że się karmi takie koty.
0: Przede wszystkim wiemy o tym, że są ogniska kotów wolnożyjących po tym, że właśnie na tych ulicach i przeważnie te osoby te koty zgłaszają do sterylizacji, więc jakby my namacalnie wiemy, że ta osoba jest tym opiekunem. No, nie będę mówić, że będziemy rozliczać każdy granulek karmy, ale mamy kontakt od wielu lat. To są też nie osoby przypadkowe, to są osoby, które od lat kilkunastu zajmują się dokarmianiem kotów wolnożyjących i też ich opieką, tak?
1: O pomocy naszym mniejszym braciom mówiła Patrycja Rubin, pracownik do spraw zwierząt w Urzędzie Miasta w Myszkowie.
2: Zmieniamy temat.
1: Pierwsze czternastki na kontach częstochowian i już na koncie Beata Kopczyńska, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
3: Prawie 616 tysięcy osób w całym kraju już otrzymało czternastą emeryturę. Wkrótce dodatkowe pieniądze otrzyma kolejne 1 660 000 świadczeniobiorców, których termin wypłaty emerytury czy renty ma ustalony na szósty dzień miesiąca. Kolejne wypłaty wkrótce, a ze względu na układ kalendarza część świadczeniobiorców otrzyma pieniądze nawet kilka dni przed terminem. Czternasta emerytura wypłacana jest z urzędu razem z emeryturą lub rentą za wrzesień. Nie trzeba składać żadnego wniosku ani dopełniać dodatkowych formalności. ZUS sam ustala prawo oraz wysokość przysługującego dodatkowego świadczenia. Przysługuje osobom, które na 31 sierpnia mają prawo do jednego z długoterminowych świadczeń, m.in. emerytury, renty, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. ZUS wypłaca emerytury i renty w 6 terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dniu miesiąca. W pierwszym terminie płatności 14 otrzymało w całym kraju 615 700 osób na łączną kwotę blisko 913 milionów 300 tysięcy złotych. Kolejne wypłaty przypadające na termin 6 września. W związku z tym, że jest to sobota, pieniądze do klientów zostały przekazane wcześniej na pocztę 1 września, a do banków 3 września. W całym kraju w terminie 6 czternastkę otrzyma ponad 1 166 tysięcy osób, a łączna kwota wypłat wyniesie 1 715 milionów złotych. Kolejne wypłaty będą realizowane tak, by świadczeniobiorca otrzymał czternastkę wraz ze swoim głównym świadczeniem najpóźniej 10, 15, 18.
1: Tyle o czternastkach mieszkańców Częstochowy.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
1: A to kolejna godzina naszego spotkania. Sporo miejsca i uwagi poświęcimy miastu Myszków.
4: Włodzimierz Żak, burmistrz miasta Myszkowa.
1: Zacznijmy od tych inwestycji, które właśnie teraz trwają.
4: Przebudowa centrum miasta to taki relikt, centralna część miasta, która nawet nie można jej nazwać rynkiem, przed dworcem PKP, no nie należała do zbyt reprezentatywnych. W tej chwili odmieniamy to z dużym udziałem środków pomocowych. W tej chwili podzielone mamy centrum miasta na 11 etapów, realizujemy 7. No i ludzie oczekują tej odmiany, dlatego że było to poprzedzone konkursem architektonicznym, konsultacjami społecznymi, bardzo trudne do pogodzenia funkcje, bo właściciele sklepów chcieli przejazdu i totalnego jakby ruchu ulicznego. Niektóre osoby wolały, żeby w ogóle wyłączyć to z ruchu, no więc myślę, że pogodziliśmy, zwycięska praca jest realizowana. No i w tej chwili utyskujemy trochę, bo widać, że robimy, bo się nie da przejść bez zauważenia tego. Ciągle jakby permanentnie, rokrocznie robimy różne drogi. Spora część dróg to te, które wykonywaliśmy, no nie wiem, 12, 13, 14 lat temu, z powrotem się upominają. Także bywa tak, że czasami nie zrobiliśmy jeszcze drogi, którą powinniśmy zrobić, a wracamy do drogi, która ma większe znaczenie dla układu komunikacyjnego, transportowego naszego miasta. Więc są już takie drogi, które robimy po raz kolejny. Dużo też takich inwestycji związanych z infrastrukturą rekreacyjną. Mamy przepiękny obiekt Dotyk Jury. Wykonaliśmy w ostatnim czasie No i mogę śmiało powiedzieć, jedną z najurodziwszych tężni solankowych w województwie śląskim. Także nasi mieszkańcy coraz bardziej przyzwyczajają się do tego, że mają jakby na bieżąco ciechocinek na wyciągnięcie ręki. Duży obiekt, bo prawie na 4 hektarach, amfiteatr. A kilkanaście lat temu Myszków inwestował na poziomie 5 milionów złotych rocznie. W tej chwili jest to co najmniej zawsze kilkanaście milionów, ale bywają takie lata, gdzie jak kończą nam się projekty rozpoczęte w danym roku, no to wtedy czasami wyskakuje ta kwota wyższa. W tej chwili uroda naszych inwestycji jest taka, że kiedyś robiliśmy inwestycje, więcej inwestycji, ale takich mniejszych, czyli na przykład robiliśmy drogę, która kosztowała 500 000 złotych, a dzisiaj przebudowujemy kompleksowo na przykład układ drogowy i w ostatnich latach wykonywaliśmy inwestycje, które na przykład jedna droga to 10-12 milionów złotych. No w tle nie zapominamy o kanalizacji. Bardzo duża taki obszar miasta. Zwiększamy procent skanalizowania naszego miasta. To jest bardzo trudne zjawisko u nas w Myszkowie, dlatego że jesteśmy miastem bardzo, bardzo rozległym, czyli też droższym w utrzymaniu, no bo jeżeli ci sami mieszkańcy mieszkaliby na mniejszej powierzchni terenu, to potrzebowalibyśmy do obsługi funkcjonowania naszego miasta mniej dróg, mniej kanalizacji, mniej sieci wodociągowej i tak dalej. Na przykład porównując się w sąsiedztwie, mamy takie miasta, które mają 2 razy więcej mieszkańców, a mają prawie tyle samo dróg co my, czyli tak jakby, nie wiem, mają 2 razy więcej środków na utrzymanie miasta niż my. No ale radzimy sobie. Tu muszę uznać bardzo dużą rolę moich pracowników w pozyskiwanie środków pomocowych, duży odsetek tych środków pomocowych. Poziom jakby uzyskiwania tego dofinansowania póki co jest jeszcze wysoki. Trzeba się już powoli przyzwyczajać, że w miarę jak będziemy dłużej funkcjonować w Unii, to ten poziom dofinansowania będzie malał, ale póki co no to tą dziejową sytuację wykorzystujemy. No i mówiąc wprost, bez względu na to, czy ktoś z nas jest euroentuzjastą, czy eurosceptykiem, to jak dzisiaj rozmawia się z mieszkańcami, to nawet ci eurosceptycy mający, nie wiem, solar na swoim dachu albo baterię fotowoltaiczną, jak wiedzą, że to jest bez tych dotacji unijnych nie byłyby wykonane, no to mimo, że są eurosceptykami, to chwalą na przykład to, że jednak te środki pozyskujemy. Panie mnie pyta o inwestycje, ale ten komponent to nie tylko jakby kwestia inwestycji twardych, bo bardzo ważne jest to, żeby te inwestycje również no, były użyteczne, żebyśmy nie przestrzelili i nie zrobili na przykład jakiejś inwestycji, z której na przykład później mieszkańcy niechętnie korzystają. Jak na razie takiego problemu nie mamy. Staramy się, na przykład bardzo dużo sobie obiecujemy po tej rewitalizacji centrum, że tam się uruchomią nowe funkcje uczestnictwa naszych mieszkańców w tej części miasta, kiedy ta część stanie się piękna. No to wszelkiego rodzaju życie z ludźmi, współpraca ze stowarzyszeniami, wiele sekcji w Domu Kultury. To przynosi rezultat.
5: Tyle burmistrz Myszkowa Włodzimierz Żak.
6: A teraz inwestycje tramwajowe w Częstochowie.
2: Co słychać w Częstochowie?
7: Maciej Hasik, rzecznik prasowy MPK w Częstochowie. Do tramwaju też warto nawiązać, bo to jest zeroemisyjny transport jako żywo od zawsze, kiedy tramwaje jeżdżą na prąd. I mamy też potwierdzone tutaj ze strony miasta jest koordynacja tej inwestycji, ale właśnie, że ostatni odcinek nieobjęty dotąd pracami, skomplikowany, bo związany też z przebudową wiaduktu czy mostu surówkowego tak naprawdę, który uniemożliwiał ze względu na swój stan techniczny dojazd cięższego nowego taboru, więc dlatego też jeszcze na naszych ulicach te starsze tramwaje się na linii numer 1 na Kucelin pojawiały. Właśnie mamy przesądzone, że ta inwestycja będzie miała miejsce, czyli przebudowa linii tramwajowej na odcinku Dąbie Kucelin z pętlą, właśnie z mostem surówkowym i z tym zapleczem, które jest niezbędne do tego, żeby dopełnić ten pierścień inwestycyjny tramwajowy, bo mieliśmy przecież i rozbudowę linii tramwajowej i budowę w starym śladzie nowej linii na tym głównym kręgosłupie północ-południe miasta, ale zabrakło właśnie tego wysięgnika, który prowadzi do strefy ekonomicznej, do na szczęście ponownie rozwijającej się Huty Częstochowa i to znowu jest taka oś pracy, więc mamy nadzieję, że to też zachęci ludzi, którzy tam kooperują, pracują, by kiedy ta inwestycja się zakończy, korzystać właśnie z tramwaju jako takiego bezpiecznego i atrakcyjnego środka lokomocji także do pracy, więc trochę byśmy zatoczyli taki krąg historyczny, bo kiedyś linię tramwajową wytyczono z myślą o tej osi pracy i teraz znowu miałoby to rację bytu. Przedsięwzięcie będzie kosztowało, jeśli się okaże, że odwołania innych oferentów są bezzasadne, kosztem 32,5 miliona złotych. Mamy na ten cel dużo więcej pieniędzy, więc nawet jeśli by ta oferta któraś z wyższych w przetargu została uznana, to też zmieścimy się w budżecie. Czekamy na to, kiedy będzie można rozpocząć. Tutaj mamy projektuj i buduj, więc pierwsze kilka miesięcy na projektowanie, w przyszłym roku pewnie początek budowy. Przedsięwzięcie tramwajowe w postaci przebudowy linii tramwajowej na Dąbiu i Kucylinie miałoby zostać zrealizowane do końca października 2028 roku. Dokumentacja wcześniej, bo jeszcze wiosną 27. Więc tutaj myślę, że mielibyśmy domknięte te wszystkie rzeczy, które na przestrzeni ostatniej dekady i więcej zostały zrealizowane i były takim przyczynkiem do tego, że możemy mówić o komunikacji w Częstochowie jako naprawdę jednej z najwyraźniejszych w Polsce. No i też otworzyły nam się nowe perspektywy na przyszłość, ale tutaj aż tak nie chciałbym wybiegać, bo myślę, że tych rzeczy, o których powiedzieliśmy, które MPK koordynuje, albo z których będzie korzystało, jest na tyle dużo, że warto trzymać kciuki za powodzenie i już cieszyć się tym, co się w tych tematach autobusowych i tramwajowych w Częstochowie dzieje.
2: Zmieniamy temat.
5: Przyjrzymy się teraz programowi Aktywny Rodzic. ZUS, Beata Kopczyńska.
8: Wrzesień to dla wielu rodziców czas kluczowych decyzji o opiece nad dziećmi i powrocie do aktywności zawodowej. Pomocą służy program Aktywny Rodzic, z którego do tej pory skorzystało już 1 220 000 dzieci, oferujący elastyczne wsparcie finansowe od 500 zł do 1500 zł lub 1900 zł miesięcznie. Absolutnym liderem popularności, zarówno w kraju, jak i w województwie śląskim, pozostaje świadczenie Aktywnie w żłobku. Program Aktywny Rodzic działa od 1 października 2024 roku. Do końca lipca tego roku rodzice złożyli 1 200 000 wniosków na 1 220 000 dzieci. Największym zainteresowaniem cieszy się świadczenie Aktywnie w żłobku. ZUS otrzymał 442 000 wniosków dotyczących 449 300 dzieci. Na drugim miejscu znalazło się świadczenie Aktywnie w domu. W tym przypadku do ZUS wpłynęło 387 800 wniosków na 395 400 dzieci. Rodzice złożyli również 371 900 wniosków o świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy, które objęły 379 200 dzieci. Tylko w lipcu tego roku do ZUS wpłynęło kolejne prawie 37 000 wniosków na 37 600 dzieci. Od początku programu do końca lipca tego roku ZUS zrealizował 8 740 000 wypłat. Łączna wartość przekazanego wsparcia przekroczyła 10 800 000 zł. W samym lipcu ZUS wypłacił 477 000 świadczeń na kwotę 588 200 000 zł. Największa część środków trafiła do rodzin, które korzystają ze świadczenia Aktywnie w żłobku. W lipcu ZUS wypłacił 217 200 takich świadczeń na kwotę 321 500 000 zł. Rodzice korzystający ze świadczenia Aktywni Rodzice w Pracy otrzymali 116 700 świadczeń o wartości 196 400 000 zł. To ogromne kwoty. Natomiast w ramach świadczenia Aktywnie w domu ZUS wypłacił 143 200 świadczeń na kwotę 70 300 000 zł. W Śląskim, podobnie jak w kraju, największym zainteresowaniem cieszy się dofinansowanie do żłobka, czyli Aktywnie w żłobku. Najwięcej świadczeń i największa kwota spośród tych trzech komponentów aktywnego rodzica w regionie. Tylko w lipcu wypłacono 21 tysięcy świadczeń, a łączna kwota, jaką otrzymali rodzice w okresie od stycznia do lipca tego roku w naszym województwie, to ponad 204 miliony złotych. Na drugim miejscu, podobnie jak w kraju, pod względem liczby wypłaconych świadczeń w lipcu jest aktywnie w domu. Ponad 14 100 świadczeń było wypłaconych w lipcu. Natomiast suma świadczeń wypłaconych rodzicom i opiekunom w województwie śląskim w okresie od stycznia do lipca w ramach aktywnie w domu to ponad 47 milionów 500 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o program aktywnie w pracy, w województwie śląskim w lipcu wypłacono świadczenia na 13 600 dzieci, a od stycznia do lipca kwota, jaką ZUS wypłacił w województwie śląskim rodzicom, to blisko 143 miliony złotych. Oczywiście mówimy tutaj w tym momencie o programie Aktywnie w pracy. Aktywny rodzic to program, który wspiera rodziców i opiekunów dzieci do trzeciego roku życia. Działa od 1 października 2024 roku i obejmuje trzy rodzaje świadczeń, które odpowiadają różnym potrzebom rodzin. Rodzice dzieci uczęszczających do żłobka, klubu dziecięcego lub pozostających pod opieką dziennego opiekuna mogą skorzystać ze świadczenia aktywnie w żłobku. Wsparcie wynosi do 1500 zł miesięcznie, a w przypadku dziecka z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności do 1900 zł miesięcznie. Świadczenie Aktywni Rodzice w Pracy przysługuje aktywnym zawodowo rodzicom dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Także w tym przypadku wsparcie wynosi 1500 zł miesięcznie, a dla dzieci z niepełnosprawnością 1900 zł miesięcznie. Z kolei Aktywnie w Domu to świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie dla dzieci od 12 do 35 miesiąca życia. Zastąpiło ono rodzinny kapitał opiekuńczy. Końcówka sierpnia, ale przede wszystkim początek września, to moment, w którym wiele rodzin planuje następne miesiące. Rodzice mogą się wtedy zdecydować na inną formę wsparcia, jeśli zmieni się ich sytuacja zawodowa lub sposób opieki nad dzieckiem. Dzięki temu program towarzyszy rodzinom na różnych etapach wychowania najmłodszych dzieci.
5: Regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska o aktywnym rodzicu. To program, z którego korzystają również częstochowianie. A tymczasem, jak obliczył ZUS, w pierwszym półroczu tego roku, mimo że rzadziej korzystaliśmy ze zwolnień lekarskich, to łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. W województwie śląskim w okresie od stycznia do czerwca bieżącego roku wystawiono 1 662 000 zaświadczeń lekarskich na kwotę ponad 17 milionów złotych. Analiza danych z całego kraju za pierwsze półrocze pokazuje, że choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienie lekarskie, to gdy już na nie przechodzą, to na dłużej.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.
5: Proponuję teraz inny temat, lekki, łatwy i przyjemny, ale z odrobiną edukacji. Udajemy się do Żarek, do przewodnika jurajskiego Janusza Nowaka. Sprawdzimy, jak to jest z tym młynem, czy dalej miele mąkę.
2: Ciekawe spotkanie.
9: Był to pierwszy młyn elektryczny w naszej miejscowości, pierwszy młyn elektryczny w Żarkach. Sam młyn funkcjonował tutaj do połowy lat 90. i nadal niektóre z maszyn są sprawne, jednak dzisiaj nie są połączone z silnikami, dzisiaj nic nie powstanie dzięki tym sprzętom, ale może dzięki naszej pracy w młynie coś dzisiaj powstanie, bo oczywiście możemy spróbować swoich sił i troszeczkę tej mąki czy kaszy zrobić. A od 2015 roku, od 2 sierpnia 2015 roku, w tych murach działa Muzeum Dawnych Rzemiosł Stary Młyn w Żarkach. Na ekspozycji prezentujemy 5 rzemiosł, które od wieków były obecne w naszym miasteczku. Przede wszystkim młynarstwo, bo tak jak wspomniałem, jest to budynek dawnego młyna elektrycznego, ale to także piekarstwo, kołodziejstwo, bednarstwo i szewstwo, z którego nasze miasteczko słynie w okolicy. Przed wojną, kiedy powstał budynek młyna, na 5 tysięcy mieszkańców miasta było 500 szewców i cholewkarzy i do dzisiaj ta tradycja jest podtrzymywana w naszym miasteczku. Odwiedzający nasze muzeum mogą odbyć pewną podróż w czasie i przenieść się do okresu międzywojennego, kiedy młyn powstał, i posłuchać, zapoznać się z opowieściami naszych dawnych rzemieślników. Wszystko oparte jest na zasadach interakcji, tak żeby bardziej tutaj wciągnąć naszych gości w to zwiedzanie, żeby mogli przekonać się na własnej skórze, jak dawniej powstawała mąka czy kasza, czy jak dawniej powstawały buty czy beczki. Możemy autentycznie się przekonać, jak te narzędzia, jak ta praca rzemieślnicza wyglądała w tym czasie. Dla naszych gości mamy dwie ścieżki zwiedzania. dostosowane do wieku uczestników, czy to dla uczniów szkół podstawowych, przedszkoli, czy dla osób dorosłych. Ja zawsze powtarzam, to jest moje już standardowe hasło starego młyna, jak pracuję już tutaj ponad 7 lat. Moje takie standardowe hasło to jest takie, że nasze muzeum jest dla osób w wieku od 2 do 102 lat, bo każdy się tutaj odnajdzie. Młodsi mogą poznać tą historię, przekonać się, jak dawniej ta praca wyglądała, a starsi mogą sobie to przypomnieć, jak kiedyś to życie nasze wyglądało, przypomnieć sobie narzędzia, których kiedyś wykorzystywali, były one w powszechnym użyciu. Na parterze starego młyna jest to ekspozycja poświęcona młynarstwu, maszyny, które tutaj w młynie pracowały, ale nie tylko. Mamy także tutaj dawne sposoby powstawania mąki i kaszy, gdzie możemy wziąć udział w krótkich warsztatach super młynarzy i przekonać się, jak ta mąka powstawała dawniej, zanim powstały te wszystkie sprzęty i maszyny. Mamy pierwotne żarna, żarno obrotowe, młynki współczesne, a także stępy do kaszy. Także tutaj na parterze znajduje się fragment dotyczący piekarni. Nasze miasteczko ma bardzo bogate tradycje piekarnicze, kulinarne. Sporo też mieszkańcy Żarek przyjęli z kuchni żydowskiej. Kiedy powstał budynek młyna, 60% mieszkańców stanowiła ludność pochodzenia żydowskiego, żeby zagwarantować koszerność wypieków, potraw. No i także te piekarnie żydowskie były bardziej konkurencyjne i pracowało ich tutaj przed wojną 15. Wszystkie eksponaty, które mamy w naszym muzeum, pochodzą stąd, pochodzą z Żarek. Maszyny, które mamy na ekspozycji, pochodzą z tego budynku, z tego młyna. Natomiast narzędzia, przybory rzemieślnicze pochodzą od mieszkańców Żarek. To są darowizny mieszkańców Żarek, osób, które się tutaj urodziły, wychowały i które te pamiątki po swoich rodzicach, dziadkach nam tutaj udostępniły. Często słyszę takie pytanie, że nasza nazwa naszej miejscowości Żarki pochodzi właśnie od Żaren. Są różne wersje pochodzenia nazwy naszej miejscowości. Więcej chyba nawet jest takich legendarnych, które to tłumaczą. Jedni wiążą tą nazwę Żarki z imieniem Żydówki Sary, która tutaj kiedyś w naszym miasteczku mieszkała. Mamy także legendę o gigantycznym pożarze, który kiedyś strawił naszą miejscowość. Te dawne Żarki, od właśnie tego żaru, tego ognia, ta nazwa pochodzi. Inni tłumaczą tą nazwę jeszcze z czasów pogańskich, kiedy palono tutaj ciała swoich zmarłych. A takie historyczne wersje są dwie. Pierwsza taka wersja, która to tłumaczy, to pochodzenie nazwy Żarki, to jest gospodarka żarowa. Prawdopodobnie wypalano tutaj w średniowieczu lasy pod uprawy. Druga wersja to jest pochodzenie od gospodarki takiej metalurgicznej. Jesteśmy na obszarze rudonośnym. Od średniowiecza wydobywano i przetwarzano tutaj złoża metali. Na piętrze naszej ekspozycji mamy salę dawnych rzemiosł. Tam prezentujemy 3 rzemiosła: bednarstwo, kołodziejstwo i szewstwo. Możemy także zapoznać się tam z losami naszego miasteczka, odsłuchać opowieści, historii mieszkańców Żarek. Najważniejszy zawód w Żarkach to szewstwo. 500 szewców cholewkarzy przed wojną. I także ja sam pochodzę z rodziny szewsko-cholewkarskiej, jak większość mieszkańców Żarek. Najbardziej lubię o tym szewstwie, cholewkarstwie opowiadać. Mama sama mi opowiadała, że mało brakowało, bym się przy maszynie do szycia urodził. I z tego szewstwa mam taki mój ulubiony eksponat, o którym zawsze lubię opowiadać, zwłaszcza wycieczkom szkolnym, a jest to pociągiel. Nazwa pociągiel podobno pochodzi od tego, że pociągało się niegrzecznym dzieciom tym przyrządem. Ale to już pozostawiam taką małą tajemnicę. Zapraszam, żeby przyjść przekonać się, to z chęcią opowiem, do czego tak naprawdę ten pociągiel służył.
5: Będąc w Żarkach, nie sposób nie powiedzieć o zabytkowych stodołach swojego czasu na ich terenie. Na placu jarmacznym kręcony był film Powrót Babi Szczury, ale my o samych stodołach.
10: To jest jedna z największych zabudów właśnie takich gospodarczych na terenie Europy. Jesteśmy drudzy albo trzeci, jeśli chodzi pod względem wielkości. Nie ma takich stodół nigdzie w Europie poza Żarkami. Zabudowa jest bardzo charakterystyczna z powodu tak naprawdę jeśli chodzi o historyczny aspekt zabezpieczenia miasta przed pożarem, czyli wyprowadzenie wszystkich zabudowań gospodarczych poza obręb miasta, żeby nie doszło do olbrzymiego pożaru, który może strawić całe miasto. Oprócz tego w stodołach były przytrzymywane płody rolne, były też jako wykorzystywane do spania jako koszary w czasie przemarszu wojsk tutaj przez teren żarecki, a w chwili obecnej na terenie zabytkowych budowań pomiędzy stodołami odbywa się jeden z największych tutaj targów na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Kolejnym punktem, który tak naprawdę wiąże się też stodołami, to jest Stary Rynek w Żarkach. Dlaczego one są połączone ze sobą? Z bardzo prostej przyczyny. Od czasów średniowiecznych, od nadania praw miejskich w Żarkach, przysługiwały Żarkom możliwość organizowania dwa razy do roku wielkich jarmarków. I ta tradycja jarmarków w chwili obecnej jest dalej kultywowana, co prawda nie dwa razy do roku, tylko tak naprawdę dwa razy w tygodniu, bo w środy i w soboty. I te jarmarki teraz nazwane są targami i nie znajdują się na Starym Rynku, ale właśnie zostały przeniesione w obręb targowiska, które mieści się w żareckich stodołach.
11: Cieszą się popularnością wśród mieszkańców?
10: Oj, bardzo dużą, ponieważ w okresie letnim, kiedy jeszcze tutaj w okolicznych lasach pojawiają się letnicy, to jest bardzo duże natężenie ruchu, a liczba stanowisk handlowych to jest nawet koło 1000 może się pojawić w sobotę. I można tam kupić de facto wszystko, od bardzo popularnie ziemniaków, cebuli, papryki, poprzez ubrania, rzeczy, chemię, żywy inwentarz typu kury, kaczki, gęsi, płody rolne, rośliny, kosiarki, starocie. Każdy na pewno jak przyjdzie, to znajdzie coś dla siebie. No i oczywiście na targu mamy nasze lokalne żareckie przysmaki typu tatarczuch, który jest tak naprawdę jednym z punktów, gdzie można zawsze dostać. To jest w okresie letnim właśnie punkt na placu targowym.
11: Co to jest tatarczuch?
10: To jest chleb, który jest wypiekany na mące gryczanej. On jest taki lekko wilgotny, lekko słodkawy. W lato z miodem, z serem, fenomenalny, ewentualnie z twarożkiem i szczypiorkiem. Jedyny niepowtarzalny smak. Ciężko określić, bo trzeba spróbować. Przyjechać, kupić i spróbować. Najlepiej przyjechać albo samemu sobie zwiedzić miasteczko tak naprawdę na styku dwóch kultur, albo wypożyczyć audioprzewodnik w punkcie informacji turystycznej i w tym momencie można zwiedzić wszystkie atrakcje, które mamy w Żarkach, a jest ich tak naprawdę bez liku. Z takich ciekawostek to oprócz oczywiście stodu, Kirkut, czyli cmentarz żydowski, pozostałości synagogi, które w chwili obecnej są domem kultury. Można się przejść po szlaku żydowskim w Żarkach. Można zwiedzić zabytkowe kościoły, czyli nie tylko nasz parafialny, ale na przykład Świętej Barbary czy klasztor Ojców Paulinów w Leśniowie. Można iść ścieżkami rowerowymi, przejechać się, jeśli ktoś lubi turystykę rowerową. Można iść na strażnicę w Przewodziszowicach, która jest obiektem warownym na szlaku warowni jurajskich. Można wejść na Parchowodkę, która jest punktem znowu obronnym z okresu I i II wojny światowej, z którego jest piękny widok na Żarki i tam najlepiej być albo o wschodzie słońca, albo o zachodzie słońca, kiedy pięknie widać usytuowanie, średniowieczne ulokowanie miasta Żarki, czyli na zasadzie gwiazdy, czyli 5 dróg gwiazdowych, które prowadzą do Żarek. I tak naprawdę wtedy też można sobie zdać sprawę, dlaczego Żarki też zostały już 2 września zbombardowane. Dlatego, że to był bardzo duży punkt tak naprawdę komunikacyjny. Były tutaj, wycofywała się armia, wycofywała się ludność cywilna, więc bombardowanie tego punktu spowodowało bardzo duży chaos w Armii Polskiej, który nastąpił w 1939. Poleciłbym ścieżki rowerowe w mieście Żarki jako świetny punkt wypadowy. Tak naprawdę, tak jak już wspomniałem, z powodu ulokowania średniowiecznego, czyli 5 dróg gwiazdowych, a więc możemy sobie, lokując się z noclegiem w Żarkach, co tydzień przez cały tydzień jechać na inną ścieżkę rowerową w innym kierunku, zataczając kręgi, wracając z powrotem do Żarek. Jest to jeden z fajniejszych rzeczy, które Żarki właśnie rozbudowały i rozbudowują cały czas tą sieć ścieżek rowerowych. No i olbrzymia liczba atrakcji turystycznych, które się tutaj w Żarkach pojawiają i w okolicy.
11: Tyle Janusz Nowak, przewodnik jurajski, a teraz moje spotkanie z kolejnym gościem.
2: Zmieniamy temat.
5: No to jeszcze trochę ZUS-owskich statystyk, zwłaszcza, że częstochowianie mają w nich swój udział. Beata Kopczyńska z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
12: W pierwszym półroczu tego roku, mimo że rzadziej korzystaliśmy ze zwolnień lekarskich, to łączny czas spędzony na chorobowym prawie się nie zmienił. ZUS zarejestrował 14 100 000 zaświadczeń lekarskich, które przełożyły się na 147 700 000 dni absencji. W strukturze zwolnień rośnie udział nieobecności trwających od 11 do 30 dni. W województwie śląskim w tym okresie od stycznia do czerwca wystawiono 1 662 000 zaświadczeń lekarskich na łączną liczbę dni 17 548 000. Analiza danych z całego kraju za pierwsze półrocze tego roku pokazuje, że choć ubezpieczeni rzadziej zgłaszają się po zwolnienia lekarskie, to gdy już na nie przechodzą, to na dłużej. Maleje liczba zwolnień na sezonowe infekcje czy COVID-19, natomiast schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego, zaburzenia psychiczne oraz urazy to najczęstsze przyczyny wystawiania SLA. Największą część statystyk stanowiły zwolnienia wystawione z powodu choroby własnej ubezpieczonego i w pierwszym półroczu tego roku było ich 11 400 000, co przełożyło się na 123 100 000 dni absencji chorobowej. Jest to niewielki wzrost, bo zaledwie 0,6% rok do roku. Przeciętna długość pojedynczego zaświadczenia lekarskiego wyniosła 10,81 dnia. Z kolei średnia skumulowana długość nieobecności przypadająca na jedną osobę korzystającą ze zwolnienia osiągnęła 24,98 dnia. W przypadku kobiet było to 25,7 dnia, natomiast u mężczyzn nieco mniej, 24,11 dnia. Kobiety stanowią większość osób korzystających ze zwolnień lekarskich. Wystawiono im 56,3% wszystkich zwolnień z powodu choroby własnej. Największy udział w ogólnej liczbie dni absencji miały osoby w wieku 30-39 lat. Wśród kobiet grupa ta odpowiadała za blisko 29,9% dni absencji. Wśród mężczyzn największą absencję generowały osoby starsze, a dokładnie osoby w wieku 40-49 lat, odpowiadając za 25,6 dni nieobecności. W grupie 30-39 lat ten wskaźnik dla mężczyzn wyniósł nieco ponad 20%.
5: O udziale częstochowian w statystykach ZUS-owskich mówi Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Dziękuję. Edyta Czekaj.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Tydzień w Częstochowie.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią po jednym roku.